0: Słuchasz Czwórki.
1: Skończyła się stara bieda, teraz młoda bida. Ile by nie było trzeba, to i tak to wydam. Dalej nie wiem po co, i to główny powód. Drugi, że dla moich ludzi i dla moich wrogów. Z tym, że nie będziesz mistrzem nigdy.

czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po

sobie to co chcę. Wciąż majdruch wrzuć z rytyłem i jest korba. Trochę mocno zabrała niektórych gołda i zamiast światopoglądów stawili se mury w okno.

0: Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy

bagni, bo skandal wciąż tam płynie jak nowonarodzony. Choć cały czas to kminie, to etos naszej pasji i droga w tej doktrynie. To nasze ślady zostawione nie znikną, dopóki gardło naszych fanów nie zamilkną. W społecznym czynie dla podwórek i ziomali. To

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny

dookoła świat, ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę. Tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę. Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę. Tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę.

0: the islands.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni.
2: A na co?
1: To jest proszę pana przekaz.
2: Przekaz, tak?
1: Przekaz, tak.
2: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
1: Myśli.
3: Ej, mam déjà vu.
1: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbiera.

0: urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: W urzędach były koniaki.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: Kobietom rozdawał kwiaty.

telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem ofianów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. Palę mentole, fajki, zieleń paczki, tej podkreśla moje zielone niaki. Wszystkie plotki zwykłem wkładać między benoszwej bajki, ale teraz wiem już czemu on ci daje te lajki. Słuchaczu, poznaj Piotra, mnie i mą

0: może 4 tygodni, no już kicuję konspekt. Co za pech, Piotrek ma też całe stado gąsek. Idź do Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: Kobietom rozdawał kwiaty.

Bili w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia. Jezu, ściągają ze mnie życie jak im złoźnione lysem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

0: Nadal mam w pamięci. Nie wiem, czy to dobrze, ale nadal mnie kręcisz. Fake BFF w siostrach, to w głowie się nie zmieści. Jak powiesz mi, że owszem, dotyczą cię te treści.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy!

Polećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadali.

0: Gramy. Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Restauracji stać nas było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić.
4: Teraz mamy za to wolność.
5: A nie wolność to
4: wszystko. Podobno kochają wolność, no.
5: Że pana, wolność bez pieniędzy.

0: Pieniędzy to nie wola w nędzy.
1: Ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
2: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panie profesorze.
1: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12. Zalewam grzybisz i tak.

0: To jest protest, mój protest. Popatrz. To jest protest, mój protest.
1: Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest. Wasz protest.
1: Popatrz. Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest.
1: Popatrz.
0: To jest protest, mój protest.
1: Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest. Wasz protest.

0: Ausprobieren.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ale jest też jeden zasadniczy plus.
2: Nie, no tak, jakby wiadomo, jak gdzieś tam

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne w czwórce.
2: Minęła godzina 6, 13 dzień września, jest niedziela. Wakacje się skończyły 2 tygodnie temu, ale nie dla wszystkich. Studenci wracają przecież w październiku na uczelnię. O inicjatywie Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, która choć nosi nazwę Wakacje jednego dnia, trwa przez cały rok, powiemy dzisiaj w audycji. A ponieważ rok szkolny się rozpoczął, powróciła dyskusja o religii w szkole. Co sądzą na jej temat sami uczniowie oraz autorka m.in. podręczników do religii, Aneta Rajza-Hermajewska? O tym w dzisiejszym programie. Słuchajcie uważnie, bo dziś czekają niespodzianki. To zaproszenie na spektakl Świadectwo Teatru Grot. Rozdajemy też bilety do kina na film 500 mil. Zatem czas start, rozpoczynamy rozmowy wiarygodne. Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam. A na naszym Facebooku można podzielić się swoimi doświadczeniami w kwestii religii. Czy religia zamiennie z etyką powinna być obowiązkowa w szkole? facebook.com/rozmowywiarygodne. Piszcie, bo zaproszenia czekają.
3: Witam was wszystkich, przed wami mój tata.
4: Aha.
3: Tata.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: A teraz jak zwykle pora na namiot spotkania. Z Kalwarii Zebrzydowskiej mówi ojciec Egidiusz Włodarczyk, Bernardyn.
3: Pan Jezus w odczytywanym dzisiaj fragmencie Ewangelii wzywa nas do przebaczania. Aby wyjaśnić, że każdy z nas powinien przebaczać, ponieważ nieustannie doświadcza przebaczenia ze strony Boga, opowiada barwną historyjkę o człowieku, któremu król darował ogromny dług – 10 tysięcy talentów, co przelicza się na około 270 albo nawet 340 ton złota. Jednak szczęśliwiec ten nie potrafił odpłacić tym samym człowiekowi, który był mu winien 100 denarów.

Była to pensja za 3 miesiące pracy. To też nie mało, ale przy kilkuset tonach złota to naprawdę drobiazg. Ten człowiek zachował się jak ktoś, kto wygrał na loterii kilka milionów i nagle postanowił rozliczyć się ze znajomym, który był mu winien kilkadziesiąt złotych. Każdy, kto otrzymuje przebaczenie od Boga, zaciąga dług, który można spłacić tylko w jeden sposób – przebaczając drugiemu człowiekowi. Zachęcani do przebaczania, zbyt często chcemy rozstrzygać wszystkie szczegóły sporu. Tymczasem papież Franciszek mówił, że najważniejsze jest położenie kresu złu. Wyjaśniał, nie wszystko w życiu można rozwiązać w sposób sprawiedliwy. Ktoś musi kochać ponad to, co mu się należy.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Wakacje dla wielu jeszcze trwają. Podzielmy się zatem swoim czasem z innymi. Wakacje jednego dnia to inicjatywa Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. O co chodzi? Często marzymy o dalekich i długich podróżach, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dla kogoś ten jeden dzień spędzony blisko miejsca zamieszkania może być wielkim wydarzeniem i dać mnóstwo radości. Mowa o samotnych, starszych i chorych osobach, które nie są w stanie samodzielnie wyjść z mieszkania. Żyją w blokach, są więźniami swoich mieszkań. Z pomocą przychodzą im wolontariusze czy członkowie Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Razem z nami jest Paulina Łatacz ze Stowarzyszenia. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Wyszliście z taką inicjatywą, z akcją Wakacje jednego dnia. To nie jest jakiś odległy wyjazd, to można tu w okolicy jakiegoś seniora wyjść na spacer, tak? O co chodzi?
2: Tak, to jest taka nasza inicjatywa, którą tak naprawdę

0: Rejestrujemy co roku, odkąd istnieje stowarzyszenie w Polsce, bo my wspieramy seniorów przez cały rok, organizując wolontariat towarzyszący w ramach programu Obecność, a z okazji wakacji w okresie letnim zabieramy seniorów na wycieczki, na krótkie wyjazdy. I tak jak pani wspomniała, to są wyjazdy często też blisko miejsca zamieszkania, bo nasze działania są skierowane do osób no już w bardzo takim sędziwym wieku, 80-90-letnich, które mają ogromne problemy z poruszaniem się i po prostu taka wycieczka jest dla nich niemożliwa, samodzielna, tak? Bo to się wiąże z całą logistyką, a my dzięki temu, że prowadzimy ten program, mamy wolontariuszy, którzy znają tych seniorów, wiedzą jak się zaopiekować po prostu takim seniorem. Najczęściej wycieczki są różne, tak? To są wyjazdy do miejsc, które senior kojarzy z lat młodości, które są dla niego jakimś miłym wspomnieniem. To są właśnie wycieczki do parków uzdrowiskowych, gdzieś na odpoczynek pod Tężnią, czy do ogrodów botanicznych. To są takie, powiedziałabym, najpopularniejsze cele wyjazdu.
1: Macie taką bazę seniorów, czy to można zgłosić kogoś, czy macie już właśnie taką listę osób, które oczekują na pomoc, czy że się je gdzieś zabierze?
0: W tym momencie mamy ponad 1030 podopiecznych w 14 miastach i to jest właśnie akcja kierowana do seniorów, którzy są w programie Obecność. Jeżeli słucha nas teraz senior, który chciałby skorzystać z takiej możliwości wyjazdu gdzieś właśnie na takie wakacje, ale mieć również wsparcie wolontariusza przez cały rok, bo to jest trzon naszej działalności, to zachęcam do kontaktu z nami pod numerem telefonu 600-615-110 i my wtedy zgłaszamy seniora i jeszcze może zdążyć właśnie skorzystać z akcji wakacji jednego dnia.
1: 600-615-110. To jest numer, pod który mogą zgłaszać się seniorzy. Natomiast jeśli ktoś chciałby pomóc, czy też usłyszał, że jest taka inicjatywa, czy może zgłosić się do waszego stowarzyszenia?
0: Ale mówimy tutaj o wolontariacie, tak?
1: Tak, o wolontariacie. Jako wolontariusz.
0: My zapraszamy do wolontariatu osoby minimum 18 lat musi być skończone, ale tej górnej granicy wieku nie ma. I najlepiej się zgłosić do nas, wchodząc na naszą stronę internetową majbracia.org.pl i wypełnić tam formularz zgłoszeniowy. I wtedy taka osoba jest zapraszana na spotkanie informacyjne, gdzieś się dowiaduje tak naprawdę, co będzie robił jako wolontariusz w stowarzyszeniu. Przychodzi szkolenie i wtedy nasi koordynatorzy dobierają go tak zwaną parę z innym seniorem, bo no właśnie my budujemy relacje, więc łączymy wolontariuszy i seniorów w takie zgrane pary, i które razem później się spotykają regularnie oraz wyjeżdżałem właśnie na taki wyjazd w ramach wakacji jednego dnia.
1: Ja właśnie weszłam na waszą stronę malibracia.org.pl/wakacje i tutaj znalazłam taką informację: ufunduj wakacyjną wycieczkę, zachętę właściwie, ufunduj wakacyjną wycieczkę, i tutaj można sobie kliknąć dojazd, bilety wstępu, zwiedzanie z przewodnikiem, spacer za alpakami i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, dokładnie. Wakacyjnego dnia są możliwe dzięki wsparciu darczyńców, bo to darczyńcy, wspierając naszą organizację, umożliwiają nam organizację tych wycieczek. Rzeczywiście można tam wybrać sobie, co chcemy ufundować. Posiłek podczas tej wycieczki, czy bilety wstępu do atrakcji. Tutaj mówimy na przykład o ogrodzie botanicznym, czy bilecie wstępu do muzeum, no bo cel wycieczki może być różny, to zawsze senior wybiera, jak chce spędzić ten dzień, więc para, czyli senior i wolontariusz, mają określony budżet na swoją wycieczkę i w ramach tego wymyślają właśnie sobie różne atrakcje.
1: Także zachęcamy do kliknięcia albo do zgłoszenia się, by zabrać seniora na takie wakacje jednego dnia.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Rok szkolny się rozpoczął, a wraz z nim powraca pytanie o obecność religii w szkole. Czy powinna być, w jakim wymiarze, religia czy etyka i po co? Te i wiele innych pytań dotyczących funkcjonowania tego przedmiotu powraca. A w dzisiejszych rozmowach wiarygodnych z tymi pytaniami, ale też pytaniami typu jak odnaleźć powołanie czy czym kierować się w życiu, mierzą się uczniowie Łódzkiego Technikum i ich nauczyciel Krzysztof Kamiński, katecheta, autor książki Odpowiedzią zawsze jest miłość, który, by napisać tę książkę, zaaranżował spotkanie z wtedy jeszcze biskupem Grzegorzem Rysiem. A zatem, które z tych życiowych pytań są dla Was najważniejsze? Takie najważniejsze pytanie na teraz w Waszym życiu.
3: Dla mnie przede wszystkim jako osoby wierzącej, która jest teraz w technikum, jest na rozdrożu, że musi wybrać, gdzie chce iść, czy iść w informatykę, na studia, czy na prawo, tego typu rzeczy, też seminarium, to właśnie najważniejsze jest to znalezienie swojego powołania, żeby wiedzieć, gdzie iść, a nie stać w miejscu, bo stanie w miejscu będzie najgorszą rzeczą. Oczywiście ja mogę wierzyć, że Bóg ma dla mnie wspaniałą drogę, że On mnie prowadzi, ale czasami ciężko w to uwierzyć. I też ksiądz kardynał w swojej książce i na spotkaniach zawarł taką piękną myśl, że jak przykładowo są klerycy, którzy są w seminarium, to oni nie są od razu powołani do tego, żeby być już od razu księżmi. Oni są teraz powołani do tego, żeby być klerykami. A jak Bóg ich dalej poprowadzi, to nie wiadomo, mogą skończyć tak naprawdę wszędzie. Więc trzeba robić, trzeba skupić się na tym, co jest teraz, ale dać się prowadzić również Bogu.
2: To mówił Filip. Wspomniałeś o powołaniu. W książce też jest mowa o powołaniu i no właśnie, to pojęcie takie bardzo szeroko interpretowane, bo na przykład, czy obecny tutaj wasz nauczyciel, pan Krzysztof, jest powołany do nauczania? Czy to jest właśnie to powołanie?
3: Według nas? Ja tak. Myślę osobiście, że jest powołany. Ja idąc do tej szkoły już myślałem, żeby się wypisać z religii, bo takie schematyczne chodzenie z podręcznikiem, nie patrzenie na to, co ludzie w sumie w co wierzą, co ich interesuje, czy potrzebują jakiegoś wsparcia w danej dziedzinie albo wyjaśnienia, tylko takie sztywne regułki, uczenie się zasad, a tutaj z Panem można faktycznie porozmawiać. Jeżeli jest potrzeba poświęcić na jakiś temat, przykładowo ostatnio rozmawialiśmy czy to o aborcji, czy to o tym, jak mamy zaufać Bogu mimo trudności, na które de facto nie mamy wpływu, nie są naszą winą, to z Panem można o tym porozmawiać, o tym wszystkim, jeśli czujemy taką potrzebę. Więc uczciwie myślę, że Pan jest do tego powołany, bo przyciąga do siebie.
2: Dobrze, tym, to,
3: jak to prowadzi.
2: Filip, powołanie, a Adrian i Mateusz, najważniejsze pytanie na teraz w Waszym życiu?
4: Gdzie jest moje miejsce? Bo no obecnie, tak jak mówię, jestem osobą niewierzącą, poszukującą. Jeszcze do pierwszej klasy byłem takim typowym polskim katolikiem, czyli chodzę do kościoła tylko na Wielkanoc i czasem na pasterkę. Więc no od drugiej klasy, czy tam już nawet od połowy pierwszej, jestem osobą niewierzącą, ale no też miałem plan się wypisać z religii. Mimo to zostałem i nie żałuję tej decyzji. Bo tak jak już Filip raczył wspomnieć, no pan Kamiński nie robi takich schematycznych podprogram lekcji, że

0: idziemy z podręcznikiem i tyle, godzina na temat. No tylko jak jest jakiś problem, który, nie wiem, nas nurtuje, czy jakaś kwestia, którą jesteśmy ciekawi, no to mamy na to kilka godzin, sobie rozmawiamy po prostu, nie typu zadajemy pytania, pan odpowiada, tylko po prostu ta typowa dyskusja. Też jeżeli, nie wiem, pan nie zna jakiejś odpowiedzi na pytanie, to też właśnie była propozycja właśnie takiego spotkania z księdzem kardynałem Rysiem. I ty też księże kardynałowi mogliśmy takie pytania zadać. Więc zawsze jest możliwość dowiedzenia się czegoś i to w tych lekcjach jest fajne i też pomaga znaleźć swoje miejsce w tym świecie.
1: I to mówił...
0: Adrian.
1: I jeszcze Mateusz.
2: Najważniejsze pytanie. Co przyniesie przyszłość? Co przyniosą kolejne dni? Jednakże charakterystyka tego pytania jest taka, że nie da się na nie odpowiedzieć. Po prostu trzeba żyć z dnia na dzień. W sensie nie, że bez planowania, jednakże być czujnym i otwartym na nowe propozycje, jakie otwiera przed nami przypadek, na który nie mamy wpływu. Myślę, że jesteśmy kowalami własnego losu, jednakże dużo wydarzeń jest losowych i nieprzewidywalnych i trzeba się do nich dostosować, żeby być sterowcem, a nie żaglem.
1: A ponieważ jesteś niewierzący, to uważasz, że to nie jest, to nie Bóg czyni, tylko to jest przypadek.
2: Tak, jako agnostyk uważam, że nie da się udowodnić istnienia Boga oraz tego, że Bóg nie istnieje.
1: A czy jako agnostyk, czy agnostycy uważacie, że sumienie istnieje? Za chwilę odpowiedzą na nie goście w studium. Zostańcie z nami.

0: Religia czy etyka? To pytanie zadajemy dziś gościom. To uczniowie Łódzkiego Technikum i ich nauczyciel Krzysztof Kamiński. To jest młodzież i wierząca, i niewierząca, i taka młodzież dzisiaj u nas w czwórkowym studiu. To zapytam was może tak, co was denerwuje w kościele, co odpycha od tego kościoła?
1: Ja mogę powiedzieć, że hierarchiczność całego kościoła, że kościół jest skonstruowany tak, nie inaczej. Nie mówię, że to jest złe w samej organizacji pracy kościoła, aczkolwiek

0: Aczkolwiek sama nauka Kościoła mówiąca o tym, że Bóg jest jeden, a potem wybieramy papieża i papież jest czczony praktycznie jak kolejny Bóg, no, mi to też tak troszeczkę nie pasuje. Też różne afery związane z Kościołem też trochę odpychają, bo jednak jest to środowisko, które, jak mówią, powinno być raczej miejscem i osoby, które są w tym środowisku, powinny być wzorcami dla innych ludzi. No wiadomo, człowiek też jest człowiekiem, każdy popełnia błędy, ale jednak od Kościoła wymaga się więcej. Wiele afer, których już słyszeliśmy, czy to pedofilia w Kościele, czy stosunek Kościoła katolickiego do aborcji, czy inne kwestie związane z podstawową tolerancją, no odpychają trochę. I nie mówię tu z perspektywy tylko osoby, która no, ma poglądy, jakie ma, ale też osoby, która po prostu jest człowiekiem poszukującym. Kościół jest rzeczą ludzką, też trzeba to przyznać, ale no jednak dużo...
1: Kościół tworzą ludzie.
0: Mhm. No tak, przede wszystkim. Więc no mimo wszystko mam do Kościoła stosunek na razie neutralny, no ale...
2: Adrian wspomniał tu o wielu różnych, na pewno istotnych przynajmniej dla niego rzeczach, jednakże dla mnie to nie jest jakby główny zarzut. Myślę, że to są tematy bardziej poboczne, ważne, ale ja bardziej odrzucam... Nie wiem, czy są mityczne cuda różne, na przykład, nie wiem, ktoś się urodził, mimo że jego matka pozostała nadal dziewicą, że ktoś umarł, ale jednak zmartwychwstał po 3 dniach, że wodę w wino nagle się zamieniła. Mi się wydaje, że nie jestem na tyle naiwny, aby wierzyć w coś takiego. Mi się wydaje, że to jest na tyle dziwne, nieprawdopodobne, nadprzyrodzone, jeszcze spisane wiele, wiele lat temu. Uważam to za coś, co odrzuca. Jako coś nienaturalnego.
1: A wierzysz w cuda?
2: Nie. W sensie cuda, w sensie, że coś się dzieje nie wiadomo dlaczego.
1: Tak. Albo cudowne uzdrowienia.
2: Myślę, że rozwój nauki jest niewystarczająco... Że wszystko, co się kiedykolwiek w historii działo i ludzie, jeżeli czegoś nie rozumieją, to uważam, że to jest jakieś bóstwo. I historia pokazuje, że rozwój nauki tłumaczy wszystkie zjawiska, które ludziom się wydawały przez wieki niesamowite.
1: Byłam ostatnio w Lourdes i ostatni cud zatwierdzony to właśnie opowieść Włoszki, która tam przybyła na wózku, bo była sparaliżowana. Napiła się wody, bardzo bolała nad tym, że nie może podejść do tego źródła, no bo nie chodziła, tylko wolontariuszki ją przywiozły. Oczywiście połączona z wiarą, wypiła tej wody i odczuła, że paraliż odchodzi. Wróciła do domu, bo chciała, żeby najpierw dowiedział się o tym jej kochający mąż, który nią się opiekował. Ten cud jest zatwierdzony, więc jak to tłumaczyć?
2: Moim zdaniem wszystkie cuda to albo manipulacje, albo niewystarczająco rozwinięta nauka. To, że czegoś nie rozumiemy, to nie znaczy, że musimy temu przypisywać jakieś nadprzyrodzone właściwości. To jest cecha ludzka, ale moim zdaniem nie uważam, że to jest sensowne.
1: To będzie kolejny temat do dyskusji na kolejną zupełnie odrębną audycję. Mówił Mateusz, to został jeszcze...
3: Filip, co mi przeszkadza w Kościele? Jak ja się dłużej kiedyś nad tym zastanawiałem, to tak jak też chłopaki wspomnieli te różne sytuacje związane z pedofilią, z jakimiś przekrętami, z pieniędzmi, to mnie kiedyś bardzo dotykało. Natomiast przede wszystkim my jesteśmy ludźmi i stworzymy tą wspólnotę niedoskonałych ludzi. Natomiast do Kościoła chodzimy przede wszystkim, żeby zbudować tą relację z Bogiem, a niekoniecznie tylko z tymi ludźmi. A tak osobiście, co mnie odrzuca, to czasami taka może nie tyle hierarchiczność, ale tak jak w normalnym życiu, tak wiele rzeczy można pozałatwiać albo mieć bardziej przez znajomości. Znaczy, sam nie mówię, że z tego nie korzystałem czasami w jakichś mniejszych rzeczach, natomiast czasami niektórzy mogą być pokrzywdzeni i patrzę z takim lekkim smutkiem. Natomiast jak ja mówię z doświadczenia parafii, w której miałem naprawdę wspaniałych księży, wspaniałych ludzi i dopóki nie zacząłem bardziej się przemieszczać po innych parafiach, to myślałem, że też wszędzie tak jest.
1: A pana, panie Krzysztofie, ostatnie spinające słowo.
4: Dla mnie wielką frajdą jako nauczyciela religii jest to, że spotykam niebywałą różnorodność uczniów, jeśli chodzi o ich poglądy, światopoglądy. I wartością tych lekcji, które prowadzę, jest to, że możemy konfrontować się, rozmawiać o tych różnych sytuacjach, o tych różnych doświadczeniach, o tych różnych światopoglądach, lekcje religii, które prowadzę

0: na pewno nie są monogamiczne. Oczywiście to wymaga więcej niż lekcja, którą bym prowadził tylko dla osób wierzących. Natomiast to, że się konfrontujemy, to, że rozmawiamy, to po prostu jest piękne i to sprawia, że wchodzimy na wyższy poziom świadomości w tym swoim takim osobowym rozwoju.
1: Krzysztof Kamiński, Mateusz Wojtysiak, Adrian Kornacki i Filip Trusiński gościli o poranku w studiu radiowej Czwórki.

0: Nie bądź żywy trup.
1: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
2: Rozmowy wiarygodne.
3: Religia czy etyka? To pytanie zadajemy dziś gościom. To pytanie skierowane również do Was. Można pisać na naszym profilu facebookowym facebook.com/rozmowywiarygodne, a rozdajemy bilety do kina na film 500 mil. Czy powinien być wybór i obowiązek szkolny? To pytanie do Was, a z tym pytaniem zmierzy się również dzisiaj Aneta Rajsa-Hermajewska. To po godzinie 7, a za chwilę nasz cotygodniowy serwis.

0: Dobry update.
1: Dobry update. Dobry update.
2: W tym tygodniu ruszyły zapisy na 49. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę STEZE. Na przełomie 2026 i 2027 roku do Łodzi przyjadą tysiące młodych ludzi z różnych krajów Europy, aby wspólnie się modlić, spotkać i rozmawiać o wierze, nadziei, jedności i pokoju. Gościnna Łódź chce się świetnie przygotować na przyjęcie wszystkich, którzy zechcą modlić się razem ze wspólnotą braci STEZE. Mówi kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki i gospodarz spotkania. Kardynał Krajewski poinformował, że od 10 września można zapisać się na spotkanie przez internet przez stronę www.tajzelodź.pl. Europejskie spotkanie młodych odbędzie się w Łodzi od 28 grudnia do 1 stycznia, a przyjechać na nie mogą młodzi od 18 do 35 roku życia. Rekolekcje grzybiarskie o rozeznawaniu. To nie żart. Już wkrótce odbędą się w Kokotku, czyli miejscu, gdzie latem odbywał się Festiwal Życia. Jak grzyby po deszczu to hasło rekolekcji, które rozpoczną się 18 września, czyli w najbliższy piątek i potrwają do niedzieli w Oblackim Centrum Młodzieży Niniwa w Kokotku. To rekolekcje studenckie o rozeznawaniu, czyli propozycja dla tych, którzy wchodzą w świat dorosłości, lecz wciąż poszukują swojej życiowej ścieżki. Na co warto się ukierunkować, a na co szkoda tracić czas, a przede wszystkim jak dobrze wybrać i co chcę robić w życiu. Na te pytania będzie można poszukać odpowiedzi podczas spotkania. A jeśli będą grzyby w lasach, to nauczymy się je zbierać i odróżniać te trujące od jadalnych. Zachęcają oblaci. Więcej informacji na stronie niniwa.pl. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie, arcybiskup Ettore Balestrero, mówił w środę podczas posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ o poważnym ryzyku, że w przypadku osób o ograniczonych zdolnościach poznawczych coraz częściej mówi się w ich imieniu, zamiast ich słuchać. To, że osoby starsze mają już ograniczone

ograniczoną sprawność nie oznacza ograniczenia ich osobowości ani praw. Stanowi to naruszenie godności ludzkiej. Nie jest ona bowiem ani nabywana, ani tą, na którą się zasługuje i nie musi być uzasadniana żadnymi zdolnościami. Człowieka nie definiuje jego świadomość, intelekt ani zdolności. Godność nie zanika i jest uznana również w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ jako podstawa równych i niezbywalnych praw, powiedział arcybiskup Balestrero.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Minęła godzina 7, 13 dzień września, niedziela. Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam w drugiej godzinie naszego porannego spotkania. Tydzień wychowania rozpoczął się w Kościele katolickim. Dobrze łączy się to z naszym dzisiejszym tematem, bo o obecności religii w szkole rozmawiamy. Pierwsza, ostatnia, a może w ogóle, a może religia albo etyka? Na te pytania odpowiadała młodzież wraz ze swoim nauczycielem, a w tej godzinie zmierzy się z nimi Aneta Rajza-Hermajewska, autorka książek do religii. Ale to nie wszystko. Pod koniec programu zaprosimy Was do Warszawy na spektakl Świadectwo. Rozdajemy też bilety do kina na film 500 mil. Religia czy etyka? A może jedno i drugie? Wystarczy do nas napisać na Facebooku facebook.com/rozmowywiarygodne. Agnieszka Kozłowska-Łysko jeszcze raz witam i zapraszam do godziny 8.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Religia, etyka, a może to i to, albo żaden. Rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim powraca temat religii, lekcji religii w szkole. Czym różni się religia od etyki i czy powinna być obowiązkowa albo jedna, albo druga? A moim gościem jest Aneta Rajza-Hermajewska, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, katechetka, ale też rzeczoznawca do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Witam serdecznie Pani Aneto po tak długiej liście tytułów, jakie Pani posiada.
3: Dzień dobry.
2: Pani Aneto, jak dzisiaj Pani odpowiedziałaby komuś, kto zadaje pytanie, po co właściwie religia w publicznej szkole?

0: szkole?
1: Religia w publicznej szkole jest po to, żebyśmy lepiej rozumieli świat, w którym żyjemy, konkretnie naszą rzeczywistość polską, która, no nie oszukujmy się, wyrasta przecież na tym fundamencie chrześcijańskim. I nawet dosłownie wczoraj przyszło mi do głowy, żeby porównywać te lekcje religii do języka ojczystego. Dlatego, że jeśli chcemy porozumieć się z innymi, z tymi, którzy są obok nas, to tak naprawdę musimy posługiwać się pewnym systemem, który jest dla nas wspólny. I właśnie jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi chociażby o przestrzeń, w której żyjemy, bo przecież no też widzimy wokół siebie kościoły i też widzimy ludzi świętujących, przedstawicieli też kościoła takich, no czy to księży, czy siostry zakonne, ale również jeśli widzimy w kalendarzu daty bardzo konkretne, jak święta kościelne i one są wolne od pracy, to tak naprawdę wypadałoby, żeby człowiek kulturalny, człowiek, który chce mieć wiedzę o świecie, wiedział też, co to za dni, dlaczego, z czym one się wiążą, żeby po prostu rozumiał ten świat, w którym żyje, rozumiał innych ludzi i oczywiście, jeśli jest osobą wierzącą, to przede wszystkim też, żeby samego siebie rozumiał.
0: Od ubiegłego roku szkolnego ta religia została ograniczona do 1 godziny tygodniowo. Co z perspektywy pani nauczyciela, katechetki i osoby zajmującej się tym tematem zmieniła ta decyzja? Czy po roku można powiedzieć, że przyniosła jakieś negatywne skutki? Czy może wręcz dała więcej luzu, przestrzeni?
1: No jest to zdecydowanie negatywna decyzja, której konsekwencje na różnych płaszczyznach są odczuwane. No oczywiście najmocniej odczuwali ją ci katecheci, którzy stracili po prostu pracę, dlatego że no, było potrzeba o połowę mniej ludzi, czy też no, ci, którzy pozostali, mieli o połowę mniej godzin do dyspozycji, więc to oni najbardziej dotkliwie odczuli te zmiany, ale jeśli patrzymy na pewną ideę religii w szkole, to też bardzo dotkliwie odczuli to uczniowie, którzy po prostu mają o połowę mniej treści przedstawianych, którzy są ograbieni z tych treści, które, jak wcześniej wspomniałam, są im potrzebne do rozumienia siebie, rozumienia innych, więc to jest pewne zubożenie ich, ale też takiej perspektywy organizacyjnej. Niestety, jeśli jest to przedmiot w taki sposób traktowany, jeszcze takie spychanie go na koniec zajęć albo na początek zajęć, to wszystko powoduje, że z perspektywy ucznia przedmiot staje się mniej interesujący, czy może bardziej uciążliwy, zwłaszcza, że no też ministerstwo wycofało wliczanie religii do średniej oceny z tego przedmiotu. No to też uczeń tak naprawdę daje coś od siebie, a nie widzi niczego w zamian, więc uczeń, czy to dziecko, czy młodzież, jeszcze nie jest w stanie zrozumieć, jakie są wartości tego przedmiotu, w takim sensie, że jest to właśnie kształtujące go, wspierając integralną formację. I nawet jeśli rodzice przekonują, jeśli rodzice bardzo by chcieli, żeby dziecko uczestniczyło w tych zajęciach, bo to jest oczywiście ich prawem, to czasami bywa tak, że dziecko wskutek różnych takich, czy co nie wiem, obserwacji swoich rówieśników, innych dzieci z klasy, bardzo usilnie prosi rodzica o wypisanie i zdarza się, że z różnych powodów rodzic ulega temu. Więc no konsekwencje są ogromne, dlatego że znaczy my się z nimi tak naprawdę jeszcze zmierzymy, bo teraz widzimy te skutki dla samych katechetów, dla programu, dla treści nauczania, dla uczniów, którzy będą właśnie ubożsi o tę połowę treści, ale też obawiam się, że w przyszłości zobaczymy wychowawczo, jak to wpłynie, ponieważ tak naprawdę religia jest jedynym przedmiotem, ewentualnie etyka, jeśli gdzieś jeszcze jest w szkołach, który też pomaga kształtować pewne wartości, formować, wychowywać. Oczywiście mamy godzinę do dyspozycji wychowawcy, ale też często wiemy, że one upływają na kwestiach formalnych, usprawiedliwienia, tego typu rzeczy, więc no religia naprawdę nie tylko uczy, ale też wychowuje.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Religia, jak pani sama wspomniała, na początku lekcji albo na końcu, no ale to też z wielu różnych powodów. Nie wszyscy chodzą na religię katolicką, nie wszyscy są katolikami i to myślę, że przyczyna oczywista takiej pozycji lekcji.
3: Z jednej strony tak, z drugiej pamiętajmy też, że całe rozporządzenie czy sama organizacja lekcji religii dotyczy nie tylko religii katolickiej, ale to jest prawo też różnych innych związków wyznaniowych, kościołów, które też nauczają swoje doktryny. Niemniej jednak to nie powinno być regulowane na poziomie ogólnym ministerstwa rozporządzenia, dlatego że ja naprawdę wierzę w mądrość dyrektorów, którzy widząc, że w danej klasie powiedzmy wszyscy uczniowie chodzą na religię, to rzeczywiście może tak być, może być w innym miejscu ustawiona ta lekcja. Poza tym też to trudno tutaj wierzyć w pewne rozwiązanie, w jakąś dobrą wolę, ponieważ są inne przedmioty, w których też nie wszyscy uczestniczą, a jednocześnie nie ma takiego rozwiązania na poziomie ministerialnym, żeby one musiały być na końcu. No, nawet daleko nie szukając, od tego roku mamy edukację zdrowotną, ona nie ma takiego wymogu, żeby była na początku czy na końcu, choćby to wielu rodzicom ułatwiło życie, ale w niej jest ten moduł fakultatywny, które też nie ma zapisu takiego, że musi być zawsze na początku czy na końcu. Więc widzimy, że nie ma sprawiedliwości co do traktowania przedmiotów fakultatywnych. Co więcej, też oczywiście ja rozumiem, że nie wszyscy mogą chcieć chodzić na religię, ale to tym bardziej pojawia się ogromna potrzeba, żeby alternatywą dla religii była etyka. Tak wiele już lat mija i my ciągle nie mamy tego konsensusu, nie ma tego rozwiązania najmądrzejszego, które by w tej sytuacji było, bo dobrze widzimy, że młodzież zmaga się z różnymi trudnościami, są problemy w nich samych, czy oni też mają z rówieśnikami, mają ze sobą, więc bardzo potrzebują przedmiotu, który nie tylko zapewni im wiedzę i umiejętności. Najbardziej dzisiaj chyba młodzieży brakuje właśnie tej formacji, tego co zapewni religia lub etyka dla osób, które takiego przedmiotu jak religia nie chciałyby z różnych powodów wybrać, więc naprawdę, mnóstwo treści, mnóstwo umiejętności uczeń dzisiejszy jest w stanie

0: też sobie uzupełnić stosownie do potrzeb, ale trudno mi uwierzyć, że uczeń na tyle będzie sam dojrzały, że na własną rękę zechce pewnych, w cudzysłowie, korepetycji z religii czy z etyki, a tego tak naprawdę potrzebuje do życia.
1: Powinien być obowiązek, albo religia, albo etyka.
0: Tak, to byłoby idealne rozwiązanie, ponieważ wtedy też i likwidujemy problem tak zwanych okienek, czy tego, że ktoś czeka, ktoś jest gdzieś, nie wiem, w świetlicy, w innym miejscu oczekuje, kiedy nie mają religię, ale przede wszystkim z takich powodów właśnie wychowawczych, żeby szkoła zapewniała integralną formację, a to jest też takim pewnym postulatem, oczekiwaniem rodziców nawet, to powinien być ten komponent dotyczący wartości wychowania.
1: Bo problemem nie jest sama obecność religii w szkole, ale też sposób jej nauczania. No właśnie, czy jej zadaniem jest katechizacja i pogłębianie wiary, czy przekazywanie też wiedzy o chrześcijaństwie, kulturze i właśnie etyce?
0: Głównym założeniem lekcji religii jest właśnie przekaz treści, kształtowanie umiejętności dotyczących religii. Więc to właśnie, to jest religia, lekcja religii, a nie katecheza, jak niektórzy to próbują nazywać. Więc oczywiście tam, gdzie ktoś, powiedzmy, nie ma tej precyzyjnej świadomości, to jakieś mogą być nieporozumienia, ale my apelujemy już od dawna, w sensie my, Konferencja Episkopatu, również w sensie Komisja Wychowania, to jest lekcja religii, więc to jest ta lekcja, która uczy o religii, uczy o Panu Bogu, pomaga zrozumieć treści biblijne, bo oczywiście każdy Biblię może czytać w swoim zakresie, ale nie każdy właściwie zrozumie teksty biblijne i właśnie lekcja religii pomaga w tym rozumieniu właściwym interpretacji, pomaga też przełożyć na życie te konkretne treści jako wyzwanie dla człowieka, ale też kwestie moralne, więc to jest nauka, to jest wiedza, którą przekazujemy, wiedza służąca oczywiście życiu i wychowaniu.
1: To, co pani mówi, bardzo pięknie brzmi, ale nie zawsze, jak wiemy, wygląda to tak w praktyce, bo ja rzadko się spotkałam z tym, żeby właśnie nauczyciele, katecheci wyjaśniali treści w Piśmie Świętym, zawarte w Piśmie Świętym.
0: No to zawsze jest też takie rozwiązanie, że jeśli, powiedzmy, rodzic podejrzewa, że katecheta nie do końca się wywiązuje z tego, co jest w programie, a programy są jawne jak najbardziej, podstawa programowa, program nauczania, no to można prosić o taką weryfikację, czy zwrócić uwagę na to, zapytać, jaki program jest realizowany, jaki podręcznik. I tutaj również, wbrew temu, co czasami tak się słyszy w przestrzeni medialnej, nie tylko Kościół sprawuje opiekę nad katechetą od takiej strony, no właśnie, pilnowania, czy to nauczanie jest zgodne z wymaganiami programowymi, ale też i szkoła ma takie narzędzia, ponieważ właśnie szkoła, nadzór pedagogiczny też ma prawo, ma wręcz obowiązek weryfikować zgodność z programem nauczania. Więc jeśli gdzieś się zdarza tak, że czy to rodzic, czy dyrektor ma podejrzenie, że katecheta uczy czegoś innego, no to są pewne narzędzia, żeby temu zaradzić. Tylko no właśnie, żeby temu zaradzić, to wpierw trzeba mieć taką świadomość, że to są lekcje religii i na przykład to nie ma odpytywania, czy ktoś był na mszy świętej, chociaż zapytać oczywiście można, bo z tego jeszcze nic nie wynika, jakichś konsekwencji nie ma, ale powiedzmy nie oceniać tego, czy ktoś był na mszy świętej w niedzielę, czy też nie, jak to kiedyś były takie systemy całe przy liście obecności. Jestem, byłem, mam. Jestem na lekcji, byłem w kościele, mam zeszyt. Więc zapytać
1: i
0: można.
1: Zaliczone.
0: Ale... Tak jest.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Jak wygląda dobra lekcja religii w 2026 roku? Czy te podręczniki i programy nadążają za pytaniami, które nurtują współczesną młodzież?
3: Zasadniczo tak, przy czym pamiętajmy, że sam proces wydawniczy, on trwa, więc też trudno byłoby co roku dostosowywać, chociaż wydawnictwa często służą temu, że co roku są jakieś modyfikacje, zwłaszcza jeśli teraz były te wymuszone modyfikacje

0: ograniczaniom liczby lekcji religii, ale na przykład też pamiętajmy, że zawsze podręcznik jest pewną pomocą, a jednak nauczyciel ostatecznie jest ten, który realizuje cały materiał, więc tak, myślę, że dzisiaj mamy całą obudowę metodyczną, takie narzędzia do tego, żeby ta lekcja była interesująca i nie wątpię, że w większości są to właśnie tego typu zajęcia, są to interesujące lekcje, które też często w punkcie wyjścia dotyczą świata samego ucznia, dziecka, młodzieży, więc też takie stawianie właśnie pytań, które mogą nurtować młodego człowieka, a potem krok po kroku tak jakby no światełko, to Boże światło, które oświeca to pytanie człowieka i pokazanie, że w Panu Bogu, w Biblii znajdziemy odpowiedź na wszystkie pytania ludzkie, nawet jeśli nie są one tak może oczywiste. I tu właśnie ogromna rola nauczyciela religii, który będzie wyjaśniał, przekładał niejako na język dzisiejszego ucznia ten język Bożego objawienia.
1: Inaczej religię prowadzi się w szkole podstawowej, inaczej w liceum czy technikum, w szkołach średnich. Młodzież coraz częściej odchodzi, nie wiem, czy od wiary, od religii na pewno. Czy ta rezygnacja z religii oznacza automatyczne odejście od wiary, pani zdaniem?
0: Myślę, że nie. Co więcej też mam wrażenie, nawet też po moim doświadczeniu uczenia w liceum chociażby, mam wrażenie, że czasami jeśli uczniowie odchodzą, to odchodzą od Kościoła czy od Pana Boga tak, jak oni go rozumieją. A często to jest właśnie tak, że oni źle rozumieją, albo ktoś być może skrzywił im ten obraz, czy też nie mieli okazji wcześniej, może nie uważali na religię i mają ten obraz niewłaściwy. I właśnie lekcja religii w tym im może pomóc, że zobaczą jak naprawdę, jaki naprawdę jest Pan Bóg, jaki jest Kościół, więc pomaga też się rozprawić z tymi stereotypami, bo mam przekonanie, że dzisiejszy młody człowiek, gdyby tak naprawdę posłuchał, co Pan Bóg ma mu do zaoferowania, co religia przekazuje, jaka jest prawda człowieku o Panu Bogu, to jest naprawdę genialna treść dla młodego człowieka, no chociażby kwestie problemu z samooceną. Dzisiaj mnóstwo młodzieży jednak bardzo ma niską samoocenę, a tutaj słyszę na religii, że jesteś dzieckiem króla, jesteś wyjątkowy, jesteś wspaniały, Bóg dla ciebie umarł, stał się człowiekiem, więc naprawdę to są treści, które bardzo dowartościowują. Tak samo na przestrzeni takiej, w kontaktach społecznych.
1: Wiemy ale też, nie w każdej szkole Aneta Rajza-Hermajewska prowadzi zajęcia, żeby takie teksty usłyszeć.
0: Ale to tym bardziej nasze audycje pomagają w tym, żeby tak się stało w każdej szkole.
1: A właśnie jak prowadzić taką lekcję, gdy na przykład w klasie są osoby wierzące, wątpiące albo krytycznie nastawione wobec Kościoła? Czy ta, na religii jest ta przestrzeń na wypowiedzenie się, czy powinna być?
0: Powinna być na pewno, dlatego że jeżeli nie usłyszymy głosu tych młodych ludzi, to tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, co im powiedzieć, więc jeśli jest to w cudzysłowie przegadana lekcja i ten podmiot aktywny to jest katecheta jedynie, a nikt poza nim, no to wtedy rzeczywiście jest pewien niedosyt i też nie do końca te cele będą spełnione samych zajęć, ale nawet jeśli grupa jest zróżnicowana, to jest ogromna wartość, dlatego że uczniowie między sobą wiedzą też, jak się argumentami posługiwać, oni siebie wzajemnie przekonują, wypróbowują też te swoje przekonania, a katecheta jest takim asystentem swoistym, który tylko czeka i dopowiada pewne rzeczy, komentuje, ale zróżnicowanie grupy jest naprawdę ogromną szansą też dla pewnego utrwalenia świadectwa tych, którzy są wierzący, ale też i dla nich jest to szansa, żeby oni zderzyli się z ludźmi, którzy mają inne postrzeganie i żeby bronili tej swojej wiary. Taka apologia wiary, to też jest dzisiaj bardzo istotne.

0: A co trzeba zrobić, żeby ten niewierzący absolwent szkoły, który uczestniczył w takich zajęciach, mógł powiedzieć: dużo dała mi ta religia?
1: Ja zawsze zalecam katechetom, żeby po prostu się solidnie przygotowywali do zajęć. To jest naprawdę pierwszy krok do sukcesu i bardzo, bardzo ważny krok. Bycie solidnie przygotowanym, bycie też nieustannie rozwijającym swoją wiedzę, żeby właśnie znać te pytania młodych ludzi, wątpliwości i umieć odpowiedzieć w sposób merytoryczny, naprawdę na poziomie. Jeśli na tym etapie szkolnym damy solidną dawkę wiedzy, wiedzy o religii, wiedzy o Bogu, to tak naprawdę uczeń później ma z czym wyjść w świat, w swój dorosły i ma na czym budować, ma pewien fundament, na którym potem niejednokrotnie wyrastają piękne duchowe budowle życia młodych ludzi.
0: A co powinien zrobić dobry katecheta, gdy przykładowo 17-16-letni uczeń mówi: nie wierzę w Boga, nie zgadzam się z Kościołem, Kościół mnie rozczarował?
1: No to też jest ważne, żeby zechcieć wysłuchać, może nawet właśnie otworzyć się na takie argumenty, przede wszystkim nie krytykować, bo to, że ktoś w ogóle już ośmielił się wyrazić taką swoją opinię, to jest wyraz pewnej dojrzałości i też pewne wołanie o to, żeby pomóc mu może właśnie zrozumieć sytuację, jest na pewno docenić, potwierdzić uszanowanie wobec takiej wypowiedzi i próbować dociekać, dlaczego, co się stało, bo być może tam właśnie, może w tej sytuacji ktoś postąpił w sposób niewłaściwy i też jeśli tak się stało, to nie bać się powiedzieć, że tak, ta osoba w niewłaściwy sposób wypełniła swoje zadanie, czy też niewłaściwie ukazała Pana Boga, niewłaściwie pełniła swoją funkcję, więc też nie bójmy się pewnej krytyki względem przedstawicieli Kościoła, bo oczywiście my dążymy do świętości, ale święci jeszcze nie jesteśmy.
0: No i tutaj zmierzamy do tego pytania z początku. Czy uczeń powinien być oceniany z religii? No bo właściwie co oceniamy? Wiedzę, aktywność, zainteresowanie?
1: Jeśli przyjmujemy, a tak powinniśmy w sumie przyjąć, że jest to lekcja religii, to jak najbardziej zasadne jest też ocenianie. Oceniamy więc te wszystkie treści, które przedstawiamy wcześniej, ale absolutnie nie ma mowy o ocenianiu religijności, w sensie też czyjegoś nastawienia do wiary, stosunku do Pana Boga, więc wszystko to, co jest takie możliwe do oceny, zresztą nawet współczesny sposób zapisu celów lekcji bardzo w tym pomaga, ponieważ one też muszą być mierzalne, więc kiedy formujemy cele, to nie mamy takiego celu odnośnie do wiedzę chociażby, że uczeń pozytywnie się odnosi do czegoś, bo no, tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować, ale na przykład oceniamy to, że uczeń wylicza, wymienia, przedstawia, charakteryzuje, podaje argumenty, więc to, co przedstawiamy, to, co oceniamy, jest bardzo konkretne, dlatego właśnie sprawiedliwe by było względem uczniów oceniać ich i to oczywiście oceniamy, ale też sprawiedliwe by było uwzględnianie tej oceny do średniej, żeby uczeń też miał pewną nagrodę za to, co osiągnął, za też swój wkład, swoje zaangażowanie. Zresztą warto wspomnieć też, że o pewnej naukowości przedmiotu świadczy chociażby fakt, że jest też olimpiada teologii katolickiej, więc też skoro na poziomie takim olimpijskim można tę swoją wiedzę rozszerzyć, potem też otrzymać indeks na różne uczelnie, to też jest potwierdzenie, że to jest konkretna wiedza, którą można posługiwać się.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: Czy pamięta pani takie spotkanie z uczniami, po którym pani pomyślała, że tak, religia powinna pozostać w szkole?
3: To w zasadzie większość moich lekcji, które prowadzę z uczniami, ale też każdy taki pozytywny komunikat ucznia, zwłaszcza takiego, który być może wydawał się uczniem trudnym, czy niezainteresowanym,
2: wątpiącym.
3: Albo nie wiem, tak, no właśnie, więc to tak, to myślę, że każda moja lekcja, każde zajęcia przekonują mnie, że ten przedmiot powinien być w szkole, powinien być uszanowany i że to jest ważne, żeby uczniowie mieli kontakt z takimi treściami.
2: To na jakim etapie jest teraz sytuacja religii? Jest jedna godzina w szkole, czy są prowadzone prace, by była zamiennie religia albo etyka, czy mamy szansę, by coś takiego zaistniało w szkole?
3: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że oddolnie inicjatywa się pojawiła. Przecież był projekt obywatelski, zebrano mnóstwo podpisów, dużo więcej niż potrzeba za tym, żeby właśnie była taka obowiązkowość albo religii, albo etyki, wyboru tych jednego z tych przedmiotów. Ale niestety no, władza nie chce podjąć tej rękawicy, nie chce podnieść jej, ponieważ nawet kiedy było przed wakacjami jeszcze procedowanie wniosku, to tak naprawdę obrady zostały przerwane i nie wiadomo, co dalej, więc nie ma tutaj za bardzo woli, żeby rozstrzygać dalej ten projekt, żeby procedować to. Jak podobnie w ogóle no, jest trudna sytuacja, ponieważ my dobrze wiemy, że decyzje odnośnie do religii dzisiaj są niekonstytucyjne, niezgodne z prawem, a pomimo to wymusza się na nauczycielach, żeby respektowali je, więc sytuacja jest bardzo trudna i oczywiście my tutaj mamy to szczęście, że poza cierpliwością w tym i nadzieją na to, że ktoś wreszcie zainteresuje się i obywatelskim projektem, ale też i regulacjami prawnymi dotyczącymi religii, no zawsze też jeszcze możemy do tej najwyższej instancji się uciekać i wymadlać, omodlić to nasze nauczanie.
2: A póki co pozostaje nam liczyć na wybitnych katechetów, nauczycieli religii w szkołach, którzy przyciągną innych.
3: Tak jest.
2: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Aneta Rejza-Hermajewska, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz autorka podręczników katechetycznych.
3: Tak, też, dokładnie.
2: Religia czy etyka? Może jeden i drugi do wyboru. Jakie jest wasze zdanie? Piszcie facebook.com/rozmowywiarygodne. A rozdajemy bilety na film 500 mil, o którym więcej już za chwilę.

0: Nasze poranne spotkanie dobiega już końca. Dziś w Rozmowach Wiarygodnych rozmawialiśmy o obecności religii w szkole, a rozdawaliśmy bilety na film 500 mil, który 4 września wszedł na ekrany kin. To poruszająca irlandzka produkcja o rodzinnych relacjach, o nadziei, potrzebie bliskości, radzenia sobie z poczuciem winy i stratą. Ciepły, nostalgiczny, ale i zaskakujący obraz, do tego ze świetną i rozpoznawalną obsadą. 500 mil, film o rodzinie, nadziei i drugiej szansie. Bilety do sieci Cinema City czekają na Was. W Rozmowach Wiarygodnych jedna niespodzianka już była, to bilety na film 500 mil. A teraz pora na jeszcze jedno zaproszenie, na spektakl Świadectwo Teatru Grotu. A z jakiej to okazji? Otóż 14 września przypada 79. rocznica urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji w Sanktuarium Błogosławionego na warszawskim Żoliborzu odbędą się uroczystości upamiętniające kapelana Solidarności. A dziś o godzinie 19 w domu Amicus na warszawskim Żoliborzu zostanie zaprezentowany spektakl Świadectwo Teatru Grot. Szczegóły zdradza Paweł Kęska z Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki.
1: Tak, 14 września, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, to jest dzień urodzin księdza Jerzego Popiełuszki. My świętujemy już od 13 września, czyli od niedzieli. Ten spektakl Teatru Grot jest wyjątkowy. Dlaczego? Dlatego, że on ma opowiedzieć nie o wielkim kapelanie Solidarności, ma opowiedzieć o człowieku, o tym, jakim on był dla swoich bliskich, dla najbliższych, dla współpracowników, dla studentów, który nie pracował dla ludzi Solidarności, dla rodziny, bo tu po prostu będą wspomnienia zamienione w formę teatralną, która będzie zagrana na dwa głosy i na dwoje aktorów Teatru Grot przez Arkadiusza Głowackiego i jego żonę, również aktorkę. Motywem przewodnim tego spektaklu będzie obraz namalowany przez Teresę Chromę, jedyny portret księdza Jerzego Popiełuszki namalowany za życia. Ten obraz będzie też na scenie towarzyszył całemu spektaklowi, dlatego te wspomnienia będą dużo bardziej, myślę, żywe. Samo święto 14 września to będzie moment, w którym będzie otwarta kaplica z sultanem księdza Jerzego, który został zamordowany, w której zginął.

0: będą też dostępne inne przedmioty. Cały dzień będzie można się przy nich modlić, będzie można je też oglądać. Tego dnia też po uroczystej Eucharystii o godzinie 18 będzie, wszyscy przejdą do grobu księdza Jerzego Popiełuszki, będzie zmówiona litania. Z taką prośbą, żeby został kanonizowany Rychło. Mamy nadzieję, że to się szybko stanie.
1: I tak oto niespodziankami, zaproszeniami kończymy nasze poranne spotkanie. Ale to dopiero początek dnia. Zatem uśmiechu na twarzy, słońca w duszy i do usłyszenia. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dobrej niedzieli.

0: Dzień dobry, jest 8.
1: Pogoda.
0: No jak się wstaje rano, to piękne widoki za oknem, bo wstające słońce i oświetlające chmury, które dzisiaj na naszym niebie, nad naszymi głowami, to widok niezapomniany. Więc to są te plusy porannego wstawania. Jak wy jeszcze nie wstaliście, no to dzisiaj te chmury też zobaczycie nieco później, bo niebo będzie pokryte chmurami, ale temperatura całkiem przyjemna, bo 20 stopni Celsjusza może się pojawić na termometrach, a na południowo wschodnich krańcach naszego kraju nawet przebłyski słońca. No i ta temperatura jest dosyć fajna, jeśli nie będzie padać, a z tym może być różnie, to śmiało można dzisiaj zaplanować jakieś aktywności na świeżym powietrzu, spacer, no generalnie trzeba się poruszać. W końcu, chociaż to niedziela, to ruch zawsze na propsie.
2: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.

0: to Zielona Noc i Hubert, a tu Zielona Żaba i Czwórka.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest spotkanie oczywiście wokół przyrody, natury, ekologii i ważnych spraw. Bo wrócimy do tematu debaty, która odbyła się w Sejmie. No, raczej się tu polityką w Czwórce nie zajmujemy, ale to była debata, w której brali udział naukowcy, ci, którzy przygotowali rekomendacje do tego, jak zatrzymać, spowolnić zmiany klimatu, co możemy zrobić już dziś, chociaż jak niektórzy mówią, debata spóźniona o 20, ba nawet 30 lat. Ale dobrze, że się odbyła, jakie są jej skutki, co może zmienić. O tym po godzinie 9, a w tej godzinie, no jak zwykle, ekologiczne i zielone ciekawostki. Na przykład sprawdzimy, dlaczego wyburzono pewien komin, czy to ze względów ekologicznych, ekonomicznych, czy być może widowiskowych. Sprawdzimy też, czy sianokosy już się odbyły, a papugi wylądowały tam, gdzie powinny. No to zapraszam na najbliższe dwie godziny.
3: Na audycję Szanuj Zieleń.
4: Szanuj Zieleń.
3: Zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: A na zegarze 18 minut po godzinie 8, no i przenosimy się do Bydgoszczy. Zazwyczaj w audycji Szanuj Zieleń zaglądamy do lasu albo takich miejsc bardziej zielonych, a tymczasem będziemy w mieście, ale spokojnie, temat, który za moment jest związany w pewien sposób z ekologią i odchodzeniem od tych niekoniecznie pozytywnych dla środowiska sposobów produkowania energii. No i tak 100-metrowy komin przy ulicy Żeglarskiej w Bydgoszczy został wyburzony. To symboliczny moment odejścia od technologii węglowych i przejścia na nowoczesne źródła gazowe. A taki komin, ten komin właśnie wybudowano w 1978 roku, no i przez dekady wpisywał się w krajobraz miasta. Moment jego detonacji przyciągnął wielu gapiów.
2: Obserwowałyśmy z daleka, ale widzieliśmy końcówkę komina, jak stał i momentalnie tylko powstał huk i ładnie przechylał się, przewracał się i potem tylko łuna kurzu.
3: Zawsze było nieźle, tak?
4: Żeśmy z mostu obserwowały.
3: Poszło szybko.
5: Mam nadzieję, że nic ze ścian nie zleciało nam.
3: Trochę nam żal, bo tu mieszkamy tyle lat.

0: troszkę nam żal jest, nie?
1: Ja sentymentu nie mam specjalnie do niego.
2: Ja mam, bo mój mąż po tym wchodzi. Ja lubię i mogę je zostawić, bo to był wyznacznik jakiś.
0: Ale coś się zaczyna, coś się kończy.
3: No, chodzić po kominie takim stojącym to duża odwaga. Po leżącym to już może bezpiecznie, chociaż też lepiej tam nie zaglądać. Tym bardziej, że ten komin, który został wyburzony, komin na terenie elektrociepłowni Bydgoszcz, był dotychczas największą budowlą w mieście. No to teraz mieszkańcy muszą sobie nowej poszukać albo coś im wybudują. All right.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: To był Snoop Dogg, a my teraz o snupkach, a w zasadzie o snopkach siana, bo w Zajkach koło Wizny wczoraj odbyły się biebrzańskie sianokosy. Ręczne koszenie łąk to była kiedyś codzienność rolników, teraz coraz częściej zapomniana już tradycja. Dlatego pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego starają się przypomnieć o tym, jak kiedyś kosiło się trawę. W Zajkach spotkało się po kilkudziesięciu zawodników, którzy kosili trawę, no wiadomo, jak w starych czasach, kosami. Podczas biebrzańskich sianokosów liczyła się prędkość, no ale przede wszystkim umiejętność.
3: Teraz ich nie kosi kosę. Każdy innym sprzętem się porusza. Trzeba umieć poklepać kosę, płoszczyć dobrze, umieć, bo to też wszystko ważne. Jeżeli nie umiesz płoszczyć, to nie będzie kosiła ta kosa.
4: To już 21. edycja biebrzańskich sianokosów.
5: Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr.
4: Robimy ją po to, aby oddać hołd i zachować pamięć i wspaniałe dziedzictwo koszenia bagiennych łąk kosami. Niestety to już coś, co chyba bezpowrotnie, no może jeszcze nie na pełną skalę, ale coś, co jednak już, można powiedzieć, zanikło. A to taka czynność bardzo potrzebna, jeśli chodzi o ochronę bagiennych łąk, bagiennych siedlisk, czy to rycyk, kuli, czy to krwawodziu, również wodniczka.
6: Tato mnie uczył. Co prawda już nie kosiliśmy dużych areałów, ale gdzieś tam wkoło domu, dla królików, dla zwierząt domowych, tak się kosiło.
7: Jak jest trawa ta otwardziesz taka i dobrze, ten to dobrze, nie? Ale taka tam choczka albo taka błyszczucha, to się kosa lata. Powiesz, my kosiliśmy takie na dybłach i się kosiło. To maszyno to co tam, pół godziny i ten, a koso koso to trzeba brać pół dnia.
2: I się kosiło. Pół godziny teraz i po robocie, a wtedy się kosiło. Ale jak podkreślają przyrodnicy, dzięki temu, że kiedyś rolnicy właśnie w ten sposób wykaszali biebrzańskie łąki, no i nie tylko biebrzańskie, tam wiele łąk, no to ptaki miały idealne warunki życia. A teraz, panie, to nie ma życia.

0: słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: A za nami Grupson i utwór Naprawimy To. No i mogę powiedzieć, że bohaterowie, o których teraz też coś naprawili, a raczej uratowali, bo przenosimy się do Rumunii. Tam nietypowa interwencja strażaków w Tulczy na wschodzie kraju. To właśnie oni postanowili uratować. W zasadzie chyba nie mieli innego wyjścia, ale udało im się to zrobić. Uratowali niezwykle cennego ptaka.
3: Ratownicy zostali wezwani do papugi, która uciekła z mieszkania i usiadła wysoko na drzewie przed budynkiem. Właściciel, obawiając się, że nie będzie w stanie samodzielnie odzyskać ptaka, zadzwonił pod numer alarmowy 112. Na miejsce przyjechali strażacy z jednostki w Tulczy, wyposażeni w podnośnik. Próba dotarcia do papugi nie była łatwa, ponieważ ptak znajdował się wysoko na drzewie i za każdym razem, gdy ratownicy się do niego zbliżali, przemieszczał się na kolejne gałęzie. Ostatecznie strażakom udało się go bezpiecznie schwytać i przekazać właścicielowi. Nie był to jednak zwykły ptak domowy. Papuga miała około 80 cm długości i ważyła około 2 kg. Według rumuńskiej straży pożarnej okaz tego gatunku może być wart co najmniej 2000 euro. Dzięki interwencji strażaków kosztowny pupil wrócił więc cały i zdrowy do swojego właściciela. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: Brawo dla strażaków, nie tylko tych w Rumunii, ale i u nas. U nas koty prędzej i częściej ratują niż papugi, ale myślę, że i z takim ptakiem daliby sobie radę.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: A na termometrach w Warszawie w tej chwili 13 stopni Celsjusza. W nocy było nieco chłodniej. No i musimy się do tego trochę przyzwyczaić, że będzie zimniej. No a jak jest zimniej, to włączają ogrzewanie. Ale spokojnie, jeszcze ogrzewanie w naszych mieszkaniach pewnie nie działa. Ale zacznie. Natomiast to oczywiście generuje wyższe rachunki za prąd. No i tutaj może wymyślić jakieś rozwiązanie. Proszę bardzo, przychodzą z pomysłem naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i mają zamiar opatentować taki beton, który lepiej magazynuje ciepło. Jak wyjaśnia uczelnia, chociaż beton może pochłaniać ciepło i później je stopniowo oddawać, no to możliwość magazynowania takiej energii jest nieduża. Badacze chcą ją zwiększyć, dodając do tego betonu odpowiednio dobrane materiały pochodzące z trzech różnych źródeł. No i tak, pierwszy z nich to będzie grafit, odzyskiwany podczas recyklingu baterii litowo-jonowych, więc zagospodarowanie też tych odpadów. Drugim składnikiem ma być

między innymi gliceryna czy też oleje roślinne. Takie substancje podczas zmiany stanu skupienia mogą gromadzić dużą ilość ciepła, no a później odpowiednio je uwalniać. A trzecim elementem mają być mineralne produkty uboczne przemysłu wydobywczego i produkcji kruszyw. No i w ten sposób ten nowy materiał miałby pochłaniać i pomagać ograniczać wahania temperatury wewnątrz budynku, czyli gdy temperatura rośnie, składniki magazynujące pochłaniają część ciepła, a gdy spada, stopniowo ją oddają i dzięki temu mniej musimy grzać w naszych mieszkaniach. Potencjalnie mogłoby to właśnie zmniejszyć zapotrzebowanie na ogrzewanie, ale latem też na chłodzenie. Autorzy liczą również, że to pomoże ograniczyć ilość odpadów, które są takie, że nie wiadomo, co z nimi zrobić. Jak to będzie działało? No wszystko się okaże. Najpierw powstaną bloczki demonstracyjne, takie, które będą testowane i być może za czas jakiś taki specjalny beton pojawi się w nowym budownictwie.

0: 9 minut pozostało do godziny 9, no to klasycznie o tej porze mam dla Was nowość, która już trochę hula u nas na antenie cały tydzień, no i dzisiaj też się pojawi, a będzie to utwór od MJ Deli, utwór zatytułowany Deli Supreme. I temat w ogóle o tym, jak to jest, że powstał taki utwór i o budowaniu własnej muzycznej tożsamości, MJ Deli opowiadał chłopakom z sąsiedztwa, czyli Adamowi Smolarkowi i Delemowi. Możecie wrócić do tej rozmowy na stronie czwórki. Natomiast utwór, który przed nami, stawia przede wszystkim na energię i charakterystyczny flow artysty, który w niesamowity sposób miesza język polski z angielskim. No a dodatkowo, nie dość, że ten zabieg taki ciekawy, to jeszcze numer zdobył ogromną liczbę wyświetleń dzięki temu, że stał się wiralowym dźwiękiem na TikToku. No to pewnie gdzieś już to słyszeliście.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: No i jest godzina 9.
1: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o to, co dzisiaj w pogodzie, no to tak musimy się przyzwyczajać do ochłodzenia, które pomału, pomału wkracza do naszego kraju. 20 stopni Celsjusza może się dzisiaj pojawić, ale to nie będzie wysoka temperatura, dlatego że większość naszego kraju 15-17, takie wartości możemy dzisiaj zobaczyć. No i na ogół zachmurzenie duże, okresami możemy spodziewać się deszczu, większe przejaśnienia i rozpogodzenia, a także bez opadów na południowym wschodzie, to tam możecie zobaczyć trochę słońca. Natomiast dzisiaj taka leniwa, chłodna niedziela z chmurami, więc jeżeli lubicie obserwować chmury, to akurat idealnie się składa.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja, sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Pierwsza debata klimatyczna w Sejmie za nami. W poniedziałek miała ona miejsce w sali kolumnowej i tam naukowcy przyszli z konkretami do Sejmu właśnie, bo jak się okazuje, Polacy są zainteresowani działaniami na rzecz klimatu. Dyskusje o tym, co każdy z nas może zrobić i jakie inicjatywy zorganizować, nie toczą się już tylko w wąskim gronie głośnych aktywistów, ale każdy z nas może się angażować. Rzeczywistość pokazuje, że takie działania mają znaczenie. I o tym będzie w tej godzinie naszego spotkania. Zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń. Zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Przez lata słyszeliśmy, że Polaków klimat nie obchodzi, ale to nieprawda. Sondaże pokazują, że większość Polek i Polaków bardzo martwi się zmianami klimatu, a przede wszystkim nie tylko swoim bezpieczeństwem, ale bezpieczeństwem przyszłych pokoleń. No i dlatego debata klimatyczna, która odbyła się w Sejmie w poniedziałek, 7 września, ma duże znaczenie. Jakie są jej konsekwencje, jakie mogą być jej konsekwencje, a między innymi o tym porozmawiamy. A w studiu gość Katarzyna Jagiełło, aktywistka, ekspertka do spraw różnorodności biologicznej, no a także jedna z osób, która się angażuje bardzo w ratowanie naszej planety. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Cześć.
2: Cześć. Ratowanie planety i przede wszystkim ludzi.
1: Na tej planecie żyjących, oczywiście. Spotkałyśmy się w Sejmie na debacie. I to było takie trochę spotkanie ludzi, którym zależy, bo byli naukowcy, byli eksperci, było trochę polityków, ale byliśmy też my, tacy trochę działający na własną rękę. Jak ty odebrałaś tę debatę? Jakie masz wrażenia po tym, że w ogóle udało się zorganizować, no i że sala była pełna prawie do końca?
2: Sala była pełna prawie do końca. No, ja się bardzo cieszę, że mieliśmy tę debatę. 20 lat za późno, opóźnienie, poślizg taki, ale jest. Natomiast to jak, w ogóle dlaczego się pojawiła ta debata? 80 naukowców napisało list do naszych polityków, do klasy politycznej, do rządzących, że halo, halo, proszę państwa, mamy tutaj najcieplejszy rekord ciepła w polskiej historii, ponad 40 stopni, przez Europę Zachodnią przetaczała się wtedy fala potwornych pożarów. Dziesiątki tysięcy ludzi umarło, ponad 200 tysięcy osób musiało się ewakuować z terenów zagrożonych. No i okazało się, że marszałek Sejmu odpowiedział na ten list i zaprosił naukowców do debaty.
1: Chociaż jakby zmiany klimatu to zawsze był polityczny trochę temat, ale nie zawsze głos naukowców był tak brany pod uwagę i słyszalny.
2: Głos naukowców to wybrzmiewa, szczerze mówiąc, od lat. Ja to mam takie poczucie, że już właściwie ci naukowcy to mówią i mówią i mówią. Tylko problem jest z tym, że zobaczcie, pamiętam badania ClientEarth mówiące o 80% Polaków się martwi. Pamiętam taki raport milczącej mniejszości KOR, który mówi, że my wręcz milczymy do siebie nawzajem o tym, że się boimy, że zmiana klimatu, że przyszłość, że jedzenie, że susza. Naprawdę się tym przejmujemy, tylko nasza klasa polityczna się niestety pogrąża w rzeczach, które są bardzo doraźne, szybciutkie, takie, które dają natychmiastowe gratyfikacje, a tu się ktoś z kimś pokłóci, a tu ma jakieś zarzuty i to wszystko jest na pewno poważne i jest poważne, ale zmiana klimatu dotyka nas w coraz bardziej bezpośredni sposób. Kto w tym roku nie myślał sobie, ależ peszek, że nie mam klimatyzacji, ja się ratowałam siedząc sobie przez jakiś czas w najgorszych momentach w poczekalni w banku. Myślałam o starszych osobach, nawet apelowałam do moich sąsiadów, żebyśmy po prostu pytali, czy nie zrobić zakupy, czy nie zaopiekować

0: opiekować się zwierzętami, no bo dla starszych osób w takim upale wychodzenie było niebezpieczne.
1: Prozaiczne sprawy, zakupy,
0: prozaiczne sprawy, tak. No i w Polsce wiele przed nami do zrobienia, bo w tej całej sprawie związanej z klimatem i przyrodą my się czasami tak zapędzamy i tak sobie mówimy, jest gdzieś tam ten klimat, jest gdzieś tam przyroda, ale najważniejsze, żebyśmy zrozumieli, że ten kryzys dotyka nas bezpośrednio. To jest, czasami nam się wydaje, że jest gdzieś tam taka przyroda, do której się jedzie na wakacje i tam może jej się coś pogorszyło, ale my mówimy o tym, że mieliśmy w tej chwili najcieplejszy czerwiec w historii pomiarów, jeśli chodzi o Europę, i był to drugi najcieplejszy, jeśli chodzi o cały świat. I tu jest cała kaskada powiązań. Robi się upał, mamy problem z wodą, mamy problem z żywnością, mamy problem z biedą, mamy problem z kryzysami. To jest cała kaskada wydarzeń, która się nawzajem napędza.
1: Ładnie powiedziałaś, że przyroda jest gdzieś tam, gdzie ją odwiedzamy w czasie wakacji. Na co dzień o tym nie myślimy. No są tacy, którzy o tym myślą i to między innymi oni spotkali się w Sejmie. A o czym była rozmowa, to jeszcze też na pewno dziś powiemy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Katarzyna Jagiełło, społeczniczka, ekspertka do spraw różnorodności biologicznej. Dzisiaj w studiu czwórki spotkałyśmy się na debacie w Sejmie, na debacie dotyczącej bezpieczeństwa klimatycznego. Czy myślisz, że ta debata, czy ona ma sens? Czy ona miała sens? Czy ona będzie miała jakieś pozytywne konsekwencje i wpływ?
3: Ja wyszłam z Sejmu podbudowana i ta debata sama w sobie jest wspaniałym wydarzeniem, ale najważniejsze jest, co się wydarzy po niej. Teraz jest piłeczka po stronie polityków, decydentów i też jest to sprawa całego naszego społeczeństwa, żebyśmy się domagali, żeby wnioski z tej debaty, bo tam zostało zapisane 13 rekomendacji, były wypełniane. My jesteśmy czasami naprawdę szaleni. Z jednej strony jesteśmy w stanie przeznaczyć pieniądze z budżetu na to, żeby odtwarzać mokradła, bo mamy teraz takie programy, a z drugiej strony właśnie teraz cudem udało się powstrzymać odwadnianie terenów, gdzie po prostu chciano wybudować nowe osiedle mieszkalne, terenów właśnie mokradeł. Z jednej strony wiemy, że bardzo potrzebne jest zatrzymywanie wody, bo w tej chwili my zrobiliśmy sobie taki przemysł wodny właściwie.
2: Mamy wodę, zbieramy ją,
3: staramy się
2: i do morza.
3: Staramy się tę wodę jak najszybciej przepompować do morza, a my mamy już kilkanaście lat, rok do roku pogłębiającą się suszę.
2: I to nawet hydrologiczną.
3: Jest to susza hydrologiczna, mamy tak, że temperatura się podnosi.

0: ilość opadów nie, w związku z czym powstają deficyty. W sensie tej wody jest tyle samo, natomiast ona się albo objawia intensywnymi opadami, które nie mają nawet szansy się zatrzymać, albo mamy tej wody nie w tym czasie. Nie w tym czasie, kiedy potrzebuje ich nasze rolnictwo, chociażby poodwracały nam się porządki. To, co jest niezwykle ważne, myślę, i padło podczas tej debaty, to my często myślimy, mówimy klimat, ale tak jakbyśmy się zatrzymywali, że klimat to właściwie energetyka. A klimat to jest to o wiele więcej niż energia. I bardzo mi się spodobało, że podczas tej debaty w Sejmie na tak ważnym miejscu była przyroda. Bardzo
1: jako jeden z pierwszych tematów.
0: Jako pierwszy jeden w zasadzie, z pierwszy, tak? Pierwszy dział, bo ta debata miała takie trzy główne filary. Pierwszy był poświęcony bezpieczeństwie nas, Polek i Polaków, bezpieczeństwo naszej gospodarki. Później było bezpieczeństwo środowiskowe, czyli tutaj ta cała nasza przyroda, a później bezpieczeństwo narodowe. I to już są kwestie związane faktycznie z takim bezpieczeństwem, nawet obronnym. Ale ta przyroda, bardzo mi się spodobało to, jak ona została ujęta jako element infrastruktury krytycznej, bo naprawdę nasze przeżycie w bezpośredni sposób zależy od jakości powietrza, od jakości wody, od tego, czy gleba jest w stanie utrzymać nasze rośliny. I jest tam jeszcze szereg takich mniej oczywistych powiązań, w sensie nam się może wydawać, że jeżeli na przykład, nie wiem, z jakiegoś terenu pozbędziemy się bobra, który jest naszym niewiarygodnym architektem, któremu powinniśmy dopłacać do bobrzej skarbonki, żeby nam robił tę wodę i zatrzymywał, to nam się wydaje, że każda zmiana w przyrodzie jest właściwie nieistotna i nieważna, a one się razem zbierają do po prostu kaskady konsekwencji. I z tą przyrodą, przede wszystkim podczas debaty powracał temat wody, temat, którym ja mam takie poczucie, że naprawdę mamy jeszcze niezadbany i nieprzemyślany. Z jednej strony mamy wyzwania związane z planowaniem przestrzennym, budujemy się w miejscach zalewowych, potem jest nam przykro, że budynki zostały zalane. Często właśnie polska melioracja polega na tym, że melioracja znaczy ustawienie stosunków wodnych, natomiast w Polsce melioracja to zazwyczaj jest po prostu odprowadzenie w wodę, niech będzie sucho jak pieprz, a potem się będziemy martwić. Czeka nas wielkie wyzwanie, które już elektryzowało w ostatnich latach chociażby Francję. Czyli jak my podchodzimy do tego, że niektórych naszych rolników stać, mają problem, więc wiercą bardzo głębokie studnie i nawadniają sobie uprawy w momencie, kiedy zdarza się, że konkurencja dookoła, wtedy inni producenci mają problem, bo tej wody nie ma. Jak my chcemy to uregulować? Jak my chcemy o tym pogadać? Czy my na przykład chcemy się dogadać jako kraj, i to jest bardzo wielkie wyzwanie, bo mamy tutaj osobiste wolności, a także współodpowiedzialność. Czy na przykład w miejscach, gdzie mamy poważne niedobory wody, powinniśmy mieć przestrzeń na intensywny chów zwierząt, które potrzebują tej wody bardzo, bardzo dużo. To są pytania, które trzeba sobie jasno postawić, które trzeba sobie rozpakować i o nich pogadać, jeżeli mamy poważnie traktować tę kwestię związaną z bezpieczeństwem, a innego wyboru po prostu nie mamy.
1: No i wiele tutaj zależy od polityków, od tego, co będzie konsekwencją debaty, ale wiele też zależy od nas, zwykłych obywateli, tych mniej działających albo bardziej działających. Ta bardziej działająca jest dzisiaj w czwórce. A co ma na koncie? Jakie sukcesy? O tym jeszcze na pewno powiemy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Katarzyna Jagiełło nagłośniła w mediach sprawę wycinki i tłumaczyła skutki niszczenia ostatniego naturalnego lasu w Europie, czyli protest Puszczy Białowieskiej. To jej zasługa. Zaangażowała się w ochronę mórz i oceanów, współtworzyła też akcję Adoptuj Pszczoła. Dzisiaj jest u nas w czwórce. Kasiu, ty rzeczywiście masz na koncie sporo takich akcji. No już kilkanaście lat działasz na rzecz klimatu, planety, naszego bezpieczeństwa. Pamiętasz pierwszą akcję? Bo na pierwszą to chyba nie chciało ci się trochę iść.
2: Na pierwszą akcję to ja bardzo chciałam iść, tylko oglądałam, bo jeszcze wtedy się oglądało telewizję, więc byłam u znajomych, którzy mieli telewizor i oglądałam ludzi, którzy protestowali w rozpudzie i byłam bardzo przejęta, bardzo chciałam do nich dołączyć, ale bo wydawali mi się wspaniałymi bohaterami. To była sytuacja, w której niesamowite osoby w zimie mieszkały w namiotach, żeby powstrzymywać absolutną demolkę jednego z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce. To była wygrana walka. Mnie wtedy bardzo zmartwiło, że się po prostu przestraszyłam. I później pomniejsze akcje były związane z różnymi takimi mniejszymi lub większymi interwencjami w okolicy. A to nie chciałam, żeby jakieś drzewo zostało wycięte. Udało mi się obronić dwa drzewa, które rosły tuż przy kamienicy, w której mieszkałam. Aż wydarzyła się większa rzecz związana z ustawą o nasiennictwie. I tutaj mam taką radę dla słuchających. My się często zastanawiamy, ja rozmawiam z moimi przyjaciółmi, znajomymi i pojawia się takie uczucie, cóż ja mogę? Jestem tylko jedną, pojedynczą osobą. Mamy tutaj wielkich rozgrywających, mamy
1: firmy, korporacje. Ja też sobie myślę, co ja mogę, że ja zgaszę światło albo nie wrzucę tego papierka do zmieszanych, tylko do papieru.
2: No właśnie, tak, no bo nie oszukujmy się, to jest jednocześnie nasza odpowiedzialność. Wszyscy tutaj żyjemy na tym statku kosmicznym Ziemia, ale jednocześnie no, nie możemy się katować i robić wyrzeczeń, których, nie wiem, gwiazdy latające odrzutowcami z imprezy na imprezę
1: mają w nosie.
2: Tych ofiar ponosić nie muszą. Z drugiej strony mamy właśnie, nie wiem, rozwój centrów danych, które w tej chwili wykorzystują wodę do chłodzenia, no, nie dlatego, że to jest jedyna dostępna technologia, tylko dlatego, że to jest najtańsza technologia, ponieważ te koszty są przerzucane na nas. Jest teraz słynna sprawa w Albanii, gdzie w cudnym, zamkniętym przed przemysłem obszarze ma być wybudowany luksusowy hotel na wyspie i u ujścia rzeki, które są naprawdę dumą tego narodu.
1: I w tym wszystkim Kasia broni drzewa.
2: I w tym wszystkim ja bronię drzewa i też mówię nam wszystkim, my się dogadujmy razem, współdziałajmy, bo nas osłabia bardzo samotność i takie poczucie, ja nic nie znaczę i niczego nie mogę. I przy drzewach, i przy powstrzymywaniu ustawy o nasiennictwie, i przy Puszczy Białowieskiej, i przy ratowaniu owadów zapylających, niczego nie byłabym w stanie zrobić sama. Bardzo rzadko zdarzają się jakieś, nie wiem, herowskie osoby, które w pojedynkę zmieniają świat. My potrzebujemy działać razem. Potrzebujemy na przykład, nie wiem, widzę, że coś dzieje się dookoła i mi się nie podoba. Chociażby, my mieliśmy w mojej wspólnocie niedawno taki problem, że administracja usuwała nam pojemniki, które wystawialiśmy, żeby mogły pić z nich ptaki i małe zwierzęta. No i trzeba było zorganizować petycję do spółdzielni, żeby przestali sprzątać coś, co nie było śmieciem, a pomocą. Razem będzie łatwiej i zwracajmy uwagę na otoczenie. Co się dzieje z tą rzeczką? Ojej, zauważyłam, że dziwny kolor. Kto mógł za to odpowiadać? Do kogo się zwrócić, żeby dać znać? Nie bądźmy obojętni. To jest pierwszy krok do tego, żeby faktycznie wywierać wpływ i także, żeby trzymać polityków ze słowo.
1: I rękę na pulsie. Nie zawsze tylko polityków, bo czasami można sąsiadów, którzy nie segregują śmieci, też pilnować i z nimi rozmawiać, ale często potrzebna jest taka iskra, taki zapalnik, taka iskierka, którą ty masz w oczach i która pociągnie

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Czasami działa po cichu, a czasami musi pokrzyczeć. Katarzyna Jagiełło, aktywistka społeczniczka działająca na rzecz przyrody i próbuje ją pociągnąć za język. Jakie to sukcesy masz na swoim koncie? No bo akcja Adoptuj pszczołę, myślę, że wiele osób to hasło zna i adoptowało niejedną pszczołę. Walka w Puszczy Białowieskiej przeciwko wycince też było głośno, ale są pewnie akcje, w których brałaś udział, które leżały ci na sercu, dotyczyły planety, ale nie było o nich aż tak głośno.
3: Ja myślę, że główna cecha, którą mam i do której rozwijania zachęcam, to jest ciekawość i takie bycie w świecie, bo akcje mogą być większe, mniejsze. Obrona Puszczy Białowieskiej to była przepiękna rzecz, która połączyła dziesiątki, setki, właściwie tysiące osób, które tam faktycznie fizycznie przyjeżdżały i tego lasu broniły, ale też no, miliony osób, które wspierały tę obronę poza tym lasem. Ale ja mam na koncie chociażby taki wyczyn jak zupełnie bezwiedne zatrzymanie spychacza w Karpatach. I to jest taka nieoczekiwana rzecz. Nigdy bym nie podejrzewała, że mam w sobie tyle odwagi, no ale...
2: Nie wychodziłaś z domu myśląc, dobra, dzisiaj ten spychacz zatrzymam.
3: Przysięgam, że nie. Dowiedziałam się, że są kłopoty, że może być jakiś problem związany z próbą zdjęcia blokady wywózki drewna w Puszczy Karpackiej. To jest nasz, no, jeden z naszych najcenniejszych lasów, gdzie mamy wiekowe olbrzymy, drzewa, które mają ponad 300 lat i one są złośliwie, no już inaczej się tego nie da powiedzieć, wycinane przez przedstawicieli Lasów Państwowych, więc myśmy tam blokowali wywózkę tego drewna, aż tu nagle pojawił się spychacz, który chciał rozjechać nas i namiot. No i można zobaczyć w internecie filmik, jak się siłuje ze spychaczem i przez parę dobrych sekund się przepychamy. No spychacz na szczęście nie wygrał, dlatego że udało się powściągnąć pana operatora spychacza. Cała moja

0: Ścieżka taka związana z aktywizmem pojawiła się na wakacjach. Pojechałam w bardzo daleki zakątek świata, do malutkiego kraju, który się nazywa Timor Wschodni. Zaczęłam tam nurkować i moje życie się zmieniło. Zaczęłam wtedy rozmawiać z naukowcami, którzy mi powiedzieli, czym jest zmiana klimatu, jak bardzo zależy klimat od przyrody. A ponieważ byłam wtedy przewodniczką nurkową na najbogatszej rafie świata, to też szybciutko zaczęłam wymyślać na przykład takie akcje, jak żeby pokazywać lokalnej społeczności, jak duża musi być ryba danego gatunku, żeby można ją było bezpiecznie pozyskać. No i nagle się okazało, że największym problemem jest problem, że nie da się chronić przyrody, jeśli ludzie głodują. I wtedy zrozumiałam, jak ważne jest połączenie ochrony przyrody z bezpieczeństwem, że chociażby od tego, w jakim stanie jest nasza przyroda, jest też bezpośrednio zależy stan naszego talerza, że rosnące ceny w kraju, tutaj już mówimy o Polsce, rosnące ceny naszej żywności.
1: Warzyw, owoców w tym roku to wcale nie dlatego, że są pazerni i rolnicy.
0: Nie, rolnikom jest coraz trudniej. Zobaczmy, co się dzieje. Teraz bardzo często jest tak, że zaczyna być ciepło dużo wcześniej niż kiedyś. Rozkwitają kwiaty na drzewach, rozkwitają kwiaty na krzewach. Wszystko nam się budzi do tego, żeby się zawiązywały nam owoce i warzywa i co? Przychodzi mróz i to się wszystko przesunęło w czasie i drzewa nie są w stanie się obronić, krzewy nie są w stanie się obronić. W tym roku widzieliśmy po prostu poparzone także albo mróz wczesną wiosną, a w tym roku upał był taki, że mogliśmy oglądać naprawdę przejmujące relacje z pól, które były po prostu zasuszoną, spaloną takim słońcem, obszarem, gdzie jest porzeczka czy inne uprawy. No to jest dramat dla ludzi. Jak się ochronić? Jak ochronić ileś tam hektarów, kiedy po prostu uprawy niemalże płoną. No nie płoną, ale ta wilgoć jest tak szybko usuwana z liści, że one po prostu się zasuszają w rękach.
1: Ale tutaj nasza działalność pojedyncza, moja, twoja, ma niewiele, mamy możliwości, żeby w tej sprawie działać. Tutaj no, trzeba już systemowo trochę ogarnąć pewne rzeczy związane ze zmianą klimatu, ale cały czas jest mnóstwo rzeczy, które my jako jednostki możemy zrobić, żeby poprawić chociażby swoją okolicę, żeby zmienić coś we własnym otoczeniu, we własnym środowisku. Czy zdarza ci się o tym myśleć, że właśnie ja jako jednostka też jestem w stanie coś zrobić? O to cię za moment zapytam.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: To niezwykłe uczucie. Uczestniczyć bez nagrody, ale z poczuciem słuszności i romantyzmu potencjalnie przegranej albo wygranej sprawy. Tak pisała kiedyś Katarzyna Jagiełło w jednym z artykułów, to przeczytałam. No i jestem ciekawa właśnie takie działania, które robisz na rzecz przyrody, mają dla ciebie takie znaczenie, że coś będzie lepiej, czy masz poczucie jakiegoś sensu, jakiejś sprawczości, jakiejś mocy. Jak bardzo to dla ciebie gdzieś tam w środku jest istotne?
2: Ja nie widzę innej ścieżki niż bycie ze sobą coraz bardziej i bycie dla siebie życzliwym. Jeżeli my mamy oprócz kryzysu planetarnego, bo kryzys przyrodniczy i kryzys klimatyczny, do tego dołożyć jeszcze nasz kryzys społeczny, no to jest wielki, wielki multikryzys i my się musimy z niego wydobyć, no nie mamy innego wyjścia. Kto się chce absolutnie pożegnać, nie wiem, z naszą cywilizacją? Ja nie chcę. Ja lubię to, jak sobie wymyśliliśmy życie. Nie podoba mi się szereg różnych nadużyć. Uważam też, że niektórzy z nas posiadają zbyt wiele, a część z nas nie posiada zbyt wiele, ale nic z tego, co się nam na świecie wydarzyło, nie jest do zmiany, nie jest do cofnięcia, nie jest do przegadania na nowo. I my musimy sporo poukładać. Czasu jest naprawdę mało. My w tej chwili przekraczamy 1,5 stopnia. Gdy ja zaczęłam się zajmować sprawami klimatu i środowiska, to 1,5 stopnia ocieplenia pod względem temperatur sprzed epoki przemysłowej wydawało się jakąś taką przerażającą perspektywą, jakąś taką na horyzoncie gdzieś jest takie zagrożenie. My w tej chwili, a jeśli nie podejmiemy jeszcze bardziej zdecydowanych akcji, idziemy na 2 stopnie i to nasze lato, które było szalone, najprawdopodobniej to było jedno z najspokojniejszych nadchodzących lat, bo im większa temperatura, tym te wszystkie zjawiska, które się na naszej planecie pojawiają, są gwałtowniejsze. Na szczęście na każde z tych wyzwań, na każde z tych ryzyk nasi naukowcy, którzy przez cały dzień w poniedziałek w tym Sejmie tłumaczyli politykom, których było na sali za mało, jak możemy, w których obszarach powinniśmy zareagować. Ważne jest, żebyśmy nie tracili nadziei i nie myśleli, że to wszystko jest już pozamiatane. Nawet jeżeli wiadomości są przerażające czasami, to naprawdę nie znaczy, że nie możemy zmienić rzeczywistości. W Sejmie wyląduje chociażby inicjatywa ustawodawcza. Ponad 200 tysięcy osób podpisało się, chcąc zmienić prawo łowieckie na bezpieczniejsze. Czy wy, słuchacze moi drodzy, wiecie, że gdyby wziąć na wielką kosmiczną wagę wszystkie ssaki z planety Ziemia i policzyć, jak one się mają do siebie, to okazałoby się, że z tej całej wagi wielkiej ssaków na świecie tylko 4% to są dziko żyjące zwierzęta, 36% to ludzie, a 60% to są zwierzęta hodowlane. I za każdym razem, kiedy ktoś czuje, że chce popolować sobie dla przyjemności, to odstrzeliwuje

0: grupie zwierzę, które się składa na 4%. 4% dzikich zwierząt, jakie mamy na świecie. Więc wiele przed nami. Mamy rekomendacje, mamy kierunki, teraz tylko dowieść.
1: I tak możemy to zakończyć, chociaż jeszcze jedno pytanie mam do ciebie. Czy sąsiedzi twoi, znajomi, ludzie, którym też jest dosyć bliska troska o przyrodę, czasami proszą cię o pomoc?
0: Tak, dostaję takie prośby, wspieram, pomagam, odsyłam do ludzi, którzy umieją lepiej, bo ja też nie jestem w stanie pomóc we wszystkim. Ostatnio miałam rozmowę z moim sąsiadem, którą mu tłumaczyłam. Mamy mewy, które przenoszą się, mewy srebrzyste, które przenoszą się chociażby do Warszawy. No i ponieważ to wielkie ptaki, to ich odchody nie są najmniejsze, no więc właściciele samochodów bywają niepocieszeni. I próbowałam z nim rozmawiać i tłumaczyłam, słuchaj, to przecież jakbyśmy byli na wakacjach nad morzem, tylko że za darmo. Bo faktycznie zaczął słuchać tych odgłosów i okazało się, że może ta przyroda w tym mieście nie jest aż taka zła.
1: Jak nad morzem, tylko za darmo, bardzo mi się to podoba, to słowa Katarzyny Jagiełło, aktywistki, ekspertki do spraw różnorodności biologicznej, działającej w różnych obszarach dotyczących naszej planety, żeby żyło nam się lepiej, przyjemniej i bezpieczniej. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i bardzo was wszystkich pozdrawiam do boju, do dzieła i do solidnego koleżankowania się i kolegowania z innymi.

0: 10 i w studiu też Young, ale nie Lola, tylko Alicja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, no pięknie mnie tutaj przedstawiłaś.
0: No jesteś jedna z tych młodszych w naszej radiowej ekipie.
1: Ale mam starą duszę.
0: Aha, ale za to masz dobry wygląd. Alicja, która już za moment z wami pozostanie przez najbliższy czas i przygotuje albo będzie rozmawiać o tym, co możemy robić w weekend, bo to właśnie w tych audycjach twoich, w przerwie weekendowej,
1: przerwa weekend.
0: Skoro wolne od pracy, to coś trzeba robić.
1: Dokładnie, w przerwie weekendowej odrywamy się od codzienności. To jest taka strefa wolna od poniedziałku. Nie myślimy w ogóle o tym przyszłym tygodniu, tylko staramy się oderwać od tej codzienności i zrobić coś przyjemnego, czasem trochę szalonego i tych szalonych pomysłów dzisiaj będzie sporo, bo będziemy rozmawiać o podróżowaniu po świecie solo, między innymi, ale też powiemy o tym, jak w ogóle postrzegamy świat przez pryzmat na przykład mapy, bo niedawno wyszła taka informacja, nie wiem, czy słyszałaś o tym, że ONZ zmienił wygląd mapy, więc porozmawiamy...
0: Afryka jest większa niż się wydawało.
1: No i dokładnie, i porozmawiamy o tym, jak wygląd mapy zmienia też nasze postrzeganie świata, konkretnych krajów, więc między innymi o tym, ale oczywiście nigdzie nie wyślemy was bez walizki od czwórki.
0: No dobrze, no to mam nadzieję, że ty mapę ogarniasz, chociaż jesteś z tego młodszego pokolenia. Czy ty jeszcze wiesz, jak mapa papierowa wygląda? Jak nie, to będzie okazja dzisiaj ją rozłożyć.
1: Zapytam, jak wygląda.
0: Okej, to zostawiam was z Alicją. Dziękuję za dzisiaj. Marta Hoppe, cześć, papa, miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie.

0: wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my. Nie gra nikt.
7: Siemano, z tej strony BRK.

0: 10.
1: Pogoda.
0: Pogoda. A pogoda w Polsce przynosi dzisiaj duże skrajności. Od porannych przymrozków po popołudniowe ocieplenie. Upłynie nam jednak pod znakiem zachmurzenia i deszczu. Popołudnie przyniesie sporo chmur i miejscami deszczy, chociaż na południowym wschodzie możliwe będą większe przejaśnienia. Termometry pokażą od 17 do 21 stopni. Chłodniej miejscami w górach. Tam temperatura wyniesie 14 stopni. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 18:55.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: Myślę, że ciężko czuć się Bogiem w niedzielę o 10 rano, chociaż mówi się, że kto wcześniej wstaje, temu ktoś tam coś daje, no ale myślę, że Paktofonika dobrze wie, o czym śpiewa.
2: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
1: Wszystko się zgadza. Zapraszam z uśmiechem. Witamy dzisiaj niedzielę w czwórce i mam nadzieję, że ta niedziela zaczęła się u was równie dobrze i że znajdziecie dzisiaj czas na odrobinę odpoczynku i oderwania się od codzienności, bo do tego was zachęcamy w przerwie weekendowej do godziny 13. Będziemy robić sobie przerwę od pośpiechu, od obowiązków i tego wszystkiego, co przez cały tydzień mamy na głowie. Dlatego, żeby oderwać się od tego, co czeka nas w poniedziałek, wyruszymy dzisiaj daleko, daleko w świat. Porozmawiamy o podróżach, o odwadze, o naszym postrzeganiu świata i o tym, że czasem wystarczy spakować walizkę i ruszyć się, żeby przekonać się, że możliwości jest znacznie więcej niż nam się wcześniej wydawało. No ale oczywiście nigdzie nie wyślemy was bez walizki od czwórki, także koniecznie zostańcie z nami na tej spokojnej, niedzielnej fali przy mikrofonie Alicja Michalska i pozostaję z wami do godziny 13 w czwórce.

0: 18 minut po godzinie 10 i mam nadzieję, że jesteście już wystarczająco dobrze rozbudzeni, bo czas otworzyć naszą dzisiejszą walizkę.
1: Konkurs w czwórce.
0: Dzisiaj w czwórce będziemy mówić sporo o podróżach i zaglądać na krańce świata, dlatego walizka zdecydowanie nam się przyda. No a już taka piękna i żółta od czwórki, to w ogóle z taką można na koniec świata i z powrotem. Co zrobić, żeby taką zdobyć? Wystarczy słuchać nas uważniej niż zwykle i wyłapać wszystkie przedmioty, które do niej wkładamy od godziny 10 do 13. I jeśli dopiero do nas dołączyliście, no to macie szczęście, bo dopiero ją otwieramy i wkładamy pierwszy przedmiot.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki. To.
0: Dzisiaj pakujemy walizkę dalekiego podróżnika, dlatego pierwszym przedmiotem, który wkładamy do naszego bagażu, jest paszport. Paszport to jest przedmiot, bez którego dalekie podróżowanie się nie obejdzie, dlatego to jest coś, co musiało się znaleźć w naszej walizce dalekiego podróżnika. Zapamiętajcie dobrze ten przedmiot, bo jest dopiero pierwszy, brakuje wam jeszcze dwóch, ale to dopiero po godzinie 11.
1: Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: A co do takiej walizki dalekiego podróżnika spakowałaby Anita Demianowicz, podróżniczka? Tego dowiemy się już za moment, bo porozmawiamy z nią właśnie o takich dalekich podróżach i to solo. Zostańcie z nami, a teraz gramy Everybody Look the Same w czwórce.

0: To jest Niedziela w Czwórce, a my mówimy.
1: Czas na przerwę.
0: I zanim zabierzemy was daleko, daleko w świat, no to zabierzemy was do Torunia, bo tam rozpoczyna się Toruński Festiwal Smaków. Można tego wszystkiego próbować już dzisiaj na terenie Muzeum Etnograficznego. O tym mówi organizator, profesor Jarosław Dumanowski, historyk sztuki kulinarnej, a także szef Centrum Dziedzictwa Kulinarnego.
2: Program jest bogaty i atrakcyjny. Mamy, ogólnie mówiąc, całą serię zajęć dla dzieci, warsztatów, pokazów kulinarnych i degustacji. Takich, które nawiązują do historii, do przyszłości, do regionu, bo takim hasłem przewodnim, mamy taką debatę, jest nasze jedzenie, swojskie i światowe. W programie mamy także wycieczkę i warsztaty ze zbierania, rozpoznawania dzikich roślin.
3: Filip Malinowski, Chwast Pras. Rzadko kto sobie zdaje sprawę z tego, że jedzenie rośnie pod naszymi nogami.
4: Generalnie uważam, że bardzo ciekawe jest właśnie tak pozyskiwane zioła, rośliny. I też interesuje kuchnią roślinną.
5: Ta gwiazdnica rośnie pośród jednej z najstarszych przypraw, jakich używali nasi przodkowie, czyli bluszczyka kurdybanka. Pobudza trawienie. W głowie sobie nazywam to taką polską kolendrą.
6: Wszystko wygląda bardzo smakowicie. Co nam się zasmakuje, to myślę, że będziemy próbować.
0: Toruński Festiwal Smaków zakończy się pokazem kuchni historycznej i krzyżackiej o godzinie 15.30 oraz zaskakującym widowiskiem kulinarnym Ślimaki w Pierniku o godzinie 16.30. Wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny, no a nie od dziś. Wiadomo, że przecież Toruń jest kulinarnym sercem Pomorza i Kujaw, no a do tego kuchnia historyczna, no i właśnie te regionalne przysmaki. Jeśli jesteście gdzieś w okolicach Torunia i nie macie planów na niedzielę popołudnie, no to już macie. Tymczasem Beastie Boys przed nami w Czwórce.

A podczas przerwy weekendowej, oprócz tego, że nastrajamy się pozytywnie na weekend, to podpowiadamy wam także, jak spędzić te wolne dni. No a tak się składa, że we wrześniu jest naprawdę dużo powodów, żeby wyjść z domu, na przykład do kina. I pewnie wielu z was czeka na premierę Lalki, która w kinach pojawi się już

0: 30 września. No a wcześniej możemy przypomnieć sobie książkę. Czemu nie? Szczególnie, że nowe wydanie książki też nie obeszło się bez echa. Bolesława Prusa natomiast znamy głównie jako autora właśnie Lalki. Swoim współczesnym dał się poznać jako ten cierpliwy kronikarz codzienności. Przez 37 lat opisywał rzeczywistość społeczną, kulturalną, polityczną. Dzisiaj też nie zabrakłoby mu pewnie tematów. O czym by pisał? O tym mówi dr Konrad Niciński z Instytutu Badań Literackich PAN.
1: Bardzo możliwe, że Aleksander Głowacki by pisał, ale że tym, co przede wszystkim by go zainteresowało, no to tworzenie seriali, pisanie dla seriali. I teraz następne pytanie, które sobie zadałem, czy coś mogłoby mu w tym przeszkodzić? Właśnie to, że on sam za bardzo zakopałby się we własnej samotności. Bo spójrzmy na chwilkę na autora. Na Aleksandra Głowackiego, który używa pseudonimu Bolesław Prus, bo przecież Bolesław Prus też jest jego genialną kreacją. Prus jest jego pseudonimem, jest osobowością przez niego stworzoną, ale tam cały czas jest żywy Aleksander Głowacki, który zresztą dla przyjaciół jest Olesiem, on nigdy nie był Bolesławem, ma agorafobię, tendencję do zamykania się we własnej przestrzeni, a z drugiej strony bardzo dużo bodźców, które go z tej przestrzeni wyciągały. Zresztą zobaczcie, to jest paradoks, że najuważniejszym, wręcz wszędobylskim kronikarzem Warszawy przełomu XIX i XX wieku jest człowiek, który cierpi na agorafobię i najchętniej by się zamknął we własnej przestrzeni. I teraz pytanie, co on by zrobił teraz w czasach impostu, Netflixa, wszędobylskiego internetu, a gry wideo, też mógłby być tym zafascynowany, bo nowa technologia. I ja się naprawdę o Aleksandra Głowackiego w czasie tej podróży do ciebie zacząłem bać. Wiesz, że on w naszym czasie zamknąłby się w swoich czterech ścianach, odżywiałby się dzięki cateringowi zewnętrznemu i po prostu niczego by nam nie napisał i nie stworzył, bo zamknąłby się w swojej bezpiecznej przestrzeni.
0: No, ciekawe, co by powiedział, gdyby obejrzał film Lalka, który wchodzi 30 września, albo też serial, bo pamiętajcie, że są dwie produkcje. Serial wchodzi 16 września, film natomiast 30. A całą rozmowę o Bolesławie Prusie znajdziecie oczywiście w podcaście z cyklu O co chodzi z tą nauką. A teraz gramy. Get a Grip w czwórce.

0: Get a Grip to za nami w czwórce, a my już teraz zabieramy was daleko, daleko w świat.
1: Weekend w czwórce.
0: A naszym przewodnikiem będzie Anita Demianowicz, podróżniczka, pisarka, a także twórczyni festiwalu Trampki, spotkania podróżujących kobiet. Halo, halo, Anito, słyszymy się?
2: Słyszymy się, dzień dobry.
0: Mamy wrzesień, wakacje już za nami. Jestem bardzo ciekawa, czy dla ciebie to jest moment, kiedy to podróżnicze życie trochę zwalnia, czy wręcz przeciwnie, już zaczynasz gdzieś tam myśleć o tym, dokąd pojechać jesienią albo zimą?
2: No, no oczywiście myślę o tym, nie zwalniam, myślę o tym, gdzie by się wybrać, szczególnie, że ten wrzesień, właściwie sierpień są bardzo intensywne podróżniczo, ale pod takim kątem, że przygotowuję festiwal, więc te podróże są bardzo, bardziej niż zwykle obecne w moim życiu.
0: A czy po powrocie z podróży, z wakacji łatwo ci się wraca do codzienności, czy raczej szybko pojawia się taka tęsknota za tym byciem w drodze? No bo ty chyba często w tej drodze jesteś.
2: Pojawia się raczej jak już wracam do domu, to kiedy już ochłonę z tej podróży, to myślę już od razu o kolejnej.
0: I teraz chodzi ci jakaś po głowie?
2: Na razie chciałabym, będzie się zaczynał sezon zorzowy, więc chodzi mi po głowie, żeby wybrać się po raz kolejny na Islandię.
0: To może troszkę o tych podróżach teraz twoich byśmy porozmawiały, bo skądinąd wiem, że taka chyba pierwsza samotna podróż twoja była właśnie do Ameryki Środkowej. Trwała 5 miesięcy i dzisiaj mówisz o niej jako o takim doświadczeniu, które dało ci właśnie tę siłę i przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale bardzo mnie ciekawi ten moment przed tak naprawdę. Co było tym największym impulsem, że stwierdziłaś, że bierzesz plecak i po prostu ruszasz w świat?
2: Ja pracowałam w korporacji, pracowałam jako przedstawicielka medyczna i bardzo nie przepadałam za tą pracą, którą wykonywałam. I chodziło za mną właśnie takie marzenie cały czas, żeby się wybrać, żeby wyjechać i tak jak inni, których często prezentacji słuchałam gdzieś na festiwalach podróżniczych i chciałam spróbować takiego życia właśnie w podróży, w takiej długiej podróży. Oczywiście towarzyszył mi też ogromny lęk, bo plan był taki, że będę wyjeżdżała sama, bez znajomości języka hiszpańskiego. Wówczas z angielskim wiedziałam, że w Ameryce Środkowej może być trochę ciężko, więc na pewno przed tym wyjazdem, przed tą pierwszą podróżą taką solo na te 5 miesięcy do Ameryki Środkowej, towarzyszył mi strach. Stąd też wiem, że ten strach wielu kobietom towarzyszył, dlatego po tej podróży

0: postanowiłam zorganizować właśnie festiwal trampki, o którym wspominałaś na początku, żeby dodawać takie wiary i siły kobietom, że taka podróż w pojedynkę wcale nie jest taka straszna.
1: Szczególnie, że troszkę tak się o tym mówi, prawda? Jak kobieta chce gdzieś sama wyjechać, no to my mówimy, że super, oczywiście zazdrościmy, no ale pojawia się bardzo dużo tych wątpliwości. Czy ty jako osoba, która zdecydowała się sama wyruszyć w świat, miałaś takie poczucie, że ludzie jednak dużo właśnie kierowali w twoją stronę takich wątpliwości, czy raczej dodawali ci tego wiatru w skrzydła? Czy jednak tego wspierania zabrakło?
0: To mogę podzielić na dwie kategorie, bo byli ludzie, głównie to podróżniczki, z którymi się kontaktowałam, które samotnie gdzieś tam podróżowały. Taką podróżniczką była jest Monika Witkowska i pamiętam, że bardzo mi dodawała takiej motywacji i siły do tego, że dam radę, że nic mi się nie stanie, że taka podróż może być fajna. A z drugiej strony była też właśnie rodzina, gdzie byli raczej przerażeni tym, że wyjeżdżam tak daleko sama i no i raczej tego wsparcia takiego nie było, bo był strach, że coś może mi się przydarzyć niefajnego w tej podróży.
1: Jak podróżowanie kobiet zmienia sposób, w jaki patrzymy na siebie i świat? O tym rozmawiamy z Anitą Demianowicz, podróżniczką i pisarką, a także twórczynią festiwalu Trampki. O tym porozmawiamy już za moment. Anita cały czas zostaje z nami.

0: Wracamy do solowych podróży na krańce świata. Z nami cały czas Anita Dymianowicz, podróżniczka, pisarka, a także twórczyni festiwalu Trampki, spotkania podróżujących kobiet. Anita swoim doświadczeniem dzieli się na Instagramie, ale także podzieli się nim pewnie w trakcie festiwalu. Anito, Trampki w tym roku wyjątkowa edycja, bo 10. jubileuszowa.
1: Tak, 10. już edycja. Gdyby nie pandemia, to byłaby już 13. edycja festiwalu. Trochę tutaj wypadło wydarzeń. Natomiast tak, wyjątkowa. Będziemy też mieli wyjątkową gościnę, bo wystąpi na Trampkach Martyna Wojciechowska. Także bardzo się z tego powodu cieszę.
0: I przez 10 lat podczas festiwalu

0: spotykają się kobiety, które już podróżują, no i te, które dopiero o tym marzą. Co najbardziej ciebie zaskoczyło w tej społeczności, która się wytworzyła wokół trampek?
1: To najbardziej nie wiem, czy coś mnie zaskoczyło. Może ten fakt, że z roku na rok wydaje mi się, że jest coraz więcej podróżujących w pojedynkę kobiet i tych solo podróżniczek. Także chyba to jest zaskoczenie, ale takie bardzo pozytywne.
0: No i mi na przykład bardzo się podoba się to, że sama idea, prawda, jaka jest w trakcie festiwalu, to nie chodzi o wyścig, o to, kto był dalej, dłużej, czy kto zwiedził piękniejsze miejsca, tylko chodzi tak naprawdę o to, żeby wesprzeć się w tych podróżach solo kobiet. Dlaczego to ważne, żeby kobiety miały też taką społeczność, podczas której mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami? Bo podróżujemy same, no ale potem właśnie spotykamy się i rozmawiamy o tym.
1: Tak, spotykamy się i rozmawiamy o tych solo podróżach, chociaż też niekoniecznie solo, bo pojawiają się na trampkach dziewczyny podróżniczki, które podróżują też w towarzystwie innych kobiet. I myślę, że taka społeczność jest bardzo potrzebna, dlatego że sama dostaję często po trampkach wiadomości, że kogoś zmotywowało to do podróży właśnie, do wybrania się w podróż, nie czekania, aż się znajdzie odpowiednia osoba, tylko wybrania się w taką solo podróż. I myślę, że takie wsparcie i to, że możemy porozmawiać też w kuluarach na temat podróżowania z osobami, które te podróże już, z podróżniczkami, które te podróże już odbyły, jest bardzo ważne.
0: Czyli zapraszamy po prostu wszystkich do Gdańska. Tutaj musimy już postawić kropkę, ale was zapraszamy. 18-20 września spotykamy się w Gdańsku. Anita Demianowicz, podróżniczka, opowiadała nam dzisiaj o wspaniałej inicjatywie, jaką jest Festiwal Trampki. Bardzo ci dziękuję, Anito, i do zobaczenia
1: bardzo
0: w Gdańsku.
1: Dziękuję, do zobaczenia w Gdańsku.

0: To ma formę życia.
1: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
0: Czyli ja, sport przez duże S.
1: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
0: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
1: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
0: A liczy się, jeśli ma wynik?
1: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
3: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: cash for living.
1: Minęła 11.
2: Pogoda.
1: A pogoda w Polsce przynosi nam dzisiaj duże skrajności. Od porannych przymrozków po popołudniowe ocieplenie. Niedziela pod znakiem zachmurzenia i deszczu. Popołudnie przy

0: stopni. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 18.55.
1: Autopromocja.
2: Hej, tu Adam Smolarek. We wrześniu w niedzielę jeszcze się nie słyszeliśmy, więc tym chętniej zapraszam na wieczorne pasmo muzyczne. Właśnie teraz, na styku lata i jesieni, wszystkich, którzy lubią płaszcze, nietoperze i mocny makijaż, zainteresuje przegląd dyskografii gotyckiego Clan of Zymox, a tych, którzy lubią potuptać, retransmisja DJ setu Virtual Geishy z audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam już w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: 9 minut po godzinie 11, a my w czwórce mówimy czas na przerwę.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: Zapraszam i pozostaję z wami tutaj jeszcze do godziny 13. Cały czas jesteśmy w niedzielnej przerwie weekendowej, czyli w naszej strefie wolnej od poniedziałku. Tutaj zostawiamy wszystko, co niewygodne na przyszły tydzień. I niedziela to jest bardzo dobry moment, żeby trochę zwolnić, odpocząć, ale też spojrzeć na ten świat z ciekawością, no bo wreszcie mamy na to trochę czasu. My dzisiaj naprawdę zabieramy was w świat, ale w najbliższej godzinie zrobimy to z nieco innej perspektywy. Bo to o niej będziemy tak naprawdę rozmawiać. W ONZ niedawno odbyła się bardzo ważna dyskusja o nowej mapie świata, która ma lepiej oddawać te rzeczywiste proporcje kontynentów. My porozmawiamy za moment o tym, jak mapa może wpłynąć na nasze postrzeganie świata i co ta zmiana tak naprawdę nam da. Oprócz tego oczywiście będzie dużo dobrej muzyki, konkurs i bardzo dużo powodów, żeby dobrze zacząć tę niedzielę. Dlatego zachęcam, pozostańcie z nami na tej niedzielnej fali do 13. Będziemy dawać wam bardzo dużo powodów na to, że niedziela może być super przyjemna.

0: 15 minut po godzinie 11 i zanim wybierzemy się w podróż palcem po nowej mapie, o którą walczy ONZ, czas oczywiście spakować naszą walizkę.
1: Weekend, weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: Walizkę, z którą pod koniec programu wysyłamy w

0: Pas na wakacje, bo chociaż lato powoli dobiega końca, to z żółtą walizką od czwórki mam nadzieję, że zostanie z wami na troszkę dłużej. Dzisiaj pakujemy walizkę dalekiego podróżnika. W końcu te dzisiejsze tematy zobowiązują. No i co powinien mieć ze sobą taki daleko podróżujący podróżnik? No, czas na drugi przedmiot.
1: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
0: Czas włożyć atlas świata. Atlas świata w walizce dalekiego podróżnika musi być. Może być też oczywiście takim fajnym, trochę nostalgicznym przedmiotem. Pokazuje nam, że zanim ruszymy w ten świat, no to najpierw może spróbujmy go sobie nieco wyobrazić i zaplanować. No a przy dzisiejszym temacie mapy dodatkowo łączy w sobie właśnie takie wyobrażenie o tym świecie, ale też możemy postawić jakąś tam konkretną pineskę i zaplanować, gdzie w ogóle chcemy dotrzeć. Dlatego Atlas Świata to jest drugi przedmiot, który ląduje w naszym dzisiejszym bagażu dalekiego podróżnika. Zapamiętajcie, a kolejne oczywiście po godzinie 12.
1: Konkurs w czwórce.
2: Konkurs w czwórce.
0: A my za moment ruszymy w świat, ale palcem po mapie, bo porozmawiamy o tym, jak w ogóle myślenie o świecie zmienia się, kiedy na taką mapę patrzymy. Zostańcie z nami.

0: Good Life to za nami. A to jest?
1: Weekend w czwórce.
0: A niedziela to dobry moment, żeby zwolnić, ale też spojrzeć na świat z ciekawością. I my to będziemy już teraz robić. W ONZ trwają dyskusje nad nową mapą świata, która ma lepiej odwzorowywać proporcje krajów. I jak to wpłynie na nasz ogląd świata? O tym porozmawiamy już teraz z Olgą Knapik, antropolożką i edukatorką, z którą się łączymy. Halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: No to jak to jest z tą mapą tak naprawdę? Bo większość z nas od dziecka patrzy na jedną konkretną mapę świata i właściwie nigdy aż tak się nie zastanawiamy nad wyglądem tych krajów. Czy można więc powiedzieć, że mapa po prostu nauczyła nas, jak wygląda świat?
2: Myślę, że taki przewrotny błąd krył się już w twoim pytaniu o to, jak jest z tą mapą tak naprawdę, bo jeżeli mówimy o mapach i w ogóle o wiedzy, to zazwyczaj z punktu widzenia antropologii nie ma czegoś takiego jak naprawdę. I warto pamiętać, że mapa, którą znamy, mapy, które znamy, są też pewnym produktem kultury i tekstem kultury. Mhm. I są jedną z wizji rzeczywistości, absolutnie nie jedyną możliwą. I my ulegamy takiemu złudzeniu, wszyscy ludzie ulegają takiemu złudzeniu, że ich wiedza o świecie i ich wizja świata jest wizją prawdziwą. Ale antropologia, której głównym zadaniem jest branie tego przekonania w nawias i kwestionowanie własnych przekonań o świecie, już dobrze rozpoznała to, że mapy są, tak jak wspomniałam, pewną tylko jedną z wizji wiedzy o świecie. I oczywiście od dziecka oglądamy mapy, jesteśmy przyzwyczajone i przyzwyczajeni do kontynentów, mórz, wysp, tak jak je widzimy na mapie, ale te mapy, których używamy w Europie czy szerzej, w ogóle w tej chwili już wszędzie na świecie, one są, gdyby je tak rozebrać na czynniki pierwsze, to one są właśnie produktem pewnych określonych narracji kulturowych, historycznych. Więc na pewno ta rezolucja, która teraz została przyjęta przez ONZ, jej inicjatorami były kraje zrzeszone w Unii Afrykańskiej. I to, co jest taką największą zmianą w tej nowej mapie, w tym nowym odwzorowaniu, które będzie wiodące, jest proporcja kontynentów.

0: kontynentów południowych, Ameryki Południowej, Afryki. To odwzorowanie Mercatora, które było do tej pory najpopularniejsze i właśnie takie ogólno używane przez ONZ, ono bardzo mocno zniekształca proporcje kontynentów na niekorzyść tych wokół równika, tych obszarów wokół równika, czyli krótko mówiąc, im dalej na północ, tym bardziej rozciągnięte są te lądy i tym większe się wydają. No i w efekcie mamy takie mapy, w których Grenlandia na przykład jest rozmiarem bliska Afryce, co jest całkowitym zakłamaniem rzeczywistości matematycznej.
1: No i właśnie teraz tak naprawdę toczy się ta dyskusja w ONZ. Jak myślisz, skąd w ogóle pomysł, żeby zajmować się tym teraz? Mamy jakieś nowe dane, czy po prostu jest to też taki krok ku większej świadomości?
0: Tak jak wspomniałam, inicjatorem były kraje Unii Afrykańskiej, a jedynym krajem, który był przeciw, były Stany Zjednoczone, więc tu jest też takie pytanie, czy to ma związek właśnie z polityką Stanów Zjednoczonych względem właśnie Grenlandii, czy po prostu rosnącą świadomością i rosnącym znaczeniem innych krajów na arenie międzynarodowej. No bo to odwzorowanie jest pod tym względem takie bardziej akuratne, powiedziałabym. Chociaż warto wspomnieć, że być może Polskę trochę bardziej omijają te debaty, bo to odwzorowanie Mercatora wcale w Polsce nie należy do najpopularniejszych. To jest na przykład powszechnie używana mapa właśnie w Stanach Zjednoczonych, więc też w Stanach Zjednoczonych to może mieć duży rzeczywiście wpływ na chociażby na produkcję map dla szkół. Ale w Polsce, w takich naszych popularnych atlasach szkolnych czy w salach geograficznych w szkołach najczęściej wiszą mapy innego odwzorowania. Z tego co wiem, to jest najczęściej odwzorowanie Winkla. No bo odwzorowań w ogóle jest bardzo wiele. Więc
1: to tutaj postawimy w takim razie przecinek i za moment wrócimy do tej rozmowy. Olga Knapik, antropolożka, edukatorka, jest cały czas razem z nami. Przyglądamy się mapie świata. No i też rozmawiamy o tym, jak to patrzenie na mapę świata wpływa na nasze postrzeganie konkretnych krajów. Za moment wracamy do rozmowy. Olga Knapik zostaje z nami cały czas w Czwórce.

0: Buzz Down w czwórce. To za nami.
1: Czas na przerwę.
0: A dzisiaj robimy sobie przerwę na spojrzenie na świat z trochę innej perspektywy. Zastanawiamy się, czy mapa, którą znamy od dzieciństwa, rzeczywiście pokazuje nam świat takim, jaki jest. A o tym opowiada nam Olga Knapik, antropolożka, która przed chwilą mówiła o tych różnych wizjach, w jakich przedstawiana jest mapa świata, bo tej wizji nie ma jednej, jak się okazuje.
2: Tak jest. Mapa, jak tak rozebrać na czynniki pierwsze mapy, na którą patrzymy w Atlasie, to tutaj kryje się dużo znaczeń, które tak jak wspomniałam, nie są jedyną możliwą formą przedstawienia, bo już same kierunki świata i to, jak rozmieszczone są na mapie kontynenty, jak się przyjrzymy dokładniej, to zauważymy, że Europa jest w centrum tej mapy. W antropologii czy w naukach politycznych mówi się o europocentryzmie, czyli o przekonaniu, czy w ogóle etnocentryzmie. Europocentryzm jest formą etnocentryzmu, czyli przekonaniem, że nasz świat, nasza kultura, nasze miejsce na Ziemi jest centrum tego świata. No i dzisiaj może się to wydawać abstrakcyjne, ale wiemy, że wielu ludzi wysoką cenę zapłaciło już za to, żeby najpierw obalić przekonanie o tym, że Ziemia jest w centrum naszego wszechświata. Potem, jak spojrzymy na mapy, to również to się tutaj relatywizuje i zmienia, bo tradycja taka etnograficzna zna bardzo dużo dowodów na to, że wiele osób w wielu zakątkach świata uważało, że znajdują się właśnie w jego środku. W Europie mamy Morze Śródziemne, które przez wiele set lat było Morza Śródziemnego, była punktem odniesienia dla kreślenia map. I Europa znajdowała się w środku tych map. Ale Chińczycy uważają, że to ich państwo jest państwem środka. Starożytni Grecy uważali, że środek świata mieści się w Delfach, że tam jest pępek świata, dosłownie omphalos, czyli pępek. Dokładnie tak samo było dla Inków. Dla Inków miasto Cusco, to oznacza, Cusco oznacza dosłownie pępek. Więc każda z grup etnicznych czy etnograficznych uważa, że mieści się na środku świata i im bliżej środka, tym lepiej, tym bliżej tego centrum, tego centrum wydarzeń.
0: Czyli można też powiedzieć, że mapa może być trochę narzędziem władzy.
2: Jest nim nawet na pewno. To jest cały ogromny rozdział historii kolonialnej, współczesnej nie tylko, bo kreślenie mapy jest w pewnym sensie braniem w posiadanie. W naszym potocznym języku mówi się często o odkryciu Ameryki, o odkryciu Australii. Tymczasem dla mieszkańców rdzennych Ameryki czy Australii to nie było żadne odkrycie. To było, po pierwsze to był podbój, ale po drugie nie można odkryć czegoś, co już jest. Więc to było odkrycie dla Europejczyków, a mimo wszystko do dzisiaj posługujemy się nazwami nadanymi przez kolonizatorów i tym również jest mapa, czyli mapa jest jakimś stworzeniem rzeczywistości, nakreśleniem, nazwaniem miejsc według języka, według narracji osób sprawujących władzę. Więc tak symbolicznie, ale też praktycznie to jest bardzo silne narzędzie władzy i to do dzisiaj jest żywe w naszym języku. Na przykład mówimy o krajach Bliskiego Wschodu czy

0: krajach Dalekiego Wschodu. Dla kogo to jest Bliski i Daleki Wschód? Dla mieszkańców Indii to nie jest Bliski ani Daleki Wschód, czy Chin, czy Japonii. Więc dalej ta Europa jest punktem odniesienia. Co więcej, sam kierunek też nie jest pozbawiony wartości. I znowu tutaj mamy tę oś Orient-Okcydent i jak mówimy o krajach zachodnich, znowu w języku potocznym oczywiście, to do krajów zachodnich należy Europa Zachodnia, ale również Stany Zjednoczone, Australia czy Nowa Zelandia. To dla kogo to jest kraj zachodni? No, zachodni w tym wypadku oznacza wysoko rozwinięty i taki ten, z którego płynie ta wiodąca narracja, czyli znowu sprawujący pewną symboliczną, polityczną czy ekonomiczną władzę nad innymi rejonami świata. A nawet północ-południe, które mogą się wydawać neutralne, ja polecam taki eksperyment, obrócić sobie mapę do góry nogami. Ona jest cały czas tak samo prawdziwą mapą, a jednak bardzo to jest trudne dla naszego umysłu w takiej mapie się odnaleźć.
1: Dzisiaj sprawdzamy, jak bardzo obraz świata zależy od tego, z jakiej perspektywy na niego patrzymy. Olga Knapik, antropolożka, jest cały czas razem z nami. Za moment jeszcze wrócimy do tej rozmowy i do świata.

0: W weekend robimy sobie przerwę.
1: A my wracamy do naszej rozmowy o mapie świata i o tym, jak sposób, w jaki go przedstawiamy, wpływa na to, jak go widzimy, bo czasem wystarczy zmienić perspektywę, żeby nagle zobaczyć coś, co wcześniej zupełnie nam umykało, i to chce zrobić teraz ONZ, zmieniając mapę świata. O tym cały czas rozmawiamy z Olgą Knapik, antropolożką, i ta nowa proporcja, o której mówi ONZ, ma po prostu lepiej pokazywać proporcje powierzchni kontynentów. Co zyskujemy, Olgo, według ciebie, patrząc na świat właśnie w taki

0: sposób? Albo myślę, co zyskamy, jeśli po prostu ta mapa będzie troszkę inna, będzie lepiej odwzorowywać te proporcje?
1: Tak, ja nie jestem geografką, więc nie znam się na odwzorowaniach i nie wiem, co tracimy w tym odwzorowaniu, jakim kosztem jest ta nowa mapa, bo na pewno bardziej adekwatne proporcje kontynentów są po prostu bardziej prawdziwe. Myślę, że szczególnie w Polsce edukacja na tematy globalne, no wciąż mamy dużo do zrobienia w tej kwestii, świadomości na temat innych kultur, kultur właśnie Afryki na przykład, czy Ameryki Południowej zresztą również, więc takie przekonanie o tym, że Europa jest w centrum świata, świat zachodni jest ogromny, czy to geograficznie, powierzchniowo, czy to symbolicznie, że wszystko, co ważne, właściwie tam się dzieje, to może wydawać się błahe albo bez związku z mapą, ale, ale rzeczywiście to jest coś, czym nasiąkamy od dzieciństwa, że wszystko to, co tutaj w tej naszej sferze, naszej części świata jest... ma większe znaczenie niż to, co gdzieś tam dzieje się na tych południowych rubieżach, myślę o globalnym południu, więc tutaj znowu wracamy trochę do tej perspektywy środka i rubieży, w związku z czym mapa, która bardziej adekwatnie nam to przedstawia, jest po prostu ogromną wartością taką poznawczą, taką być może trudno uchwytną, ale o dużym znaczeniu takim właśnie społecznym na poziomie świadomości, na poziomie takich subtelności. Natomiast no, to nadal jest mapa, w centrum której znajduje się Europa. I oczywiście w różnych częściach świata ludzie używają różnych map, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych często się Azję przecina na pół i w środku tej mapy są Ameryki. Ale tym niemniej taka oficjalna właśnie ONZ-owska mapa, no to wciąż jest mapa, która sytuuje Europę w centrum, gdzie znowu warto zawsze pamiętać o tym, że to jest tylko jeden z wariantów i akurat dzielenie cieśniny świata na cieśninie Beringa nie ma chyba większego sensu niż dzielenie na oceanie, więc to jest po prostu tylko jeden ze sposobów, który akurat sprawia, że w samym środku mamy nasz europejski kontynent.
0: Myślisz, że taka zmiana ma szansę dotrzeć do zwykłego użytkownika i zmienić coś w naszym myśleniu? Czy naprawdę możemy za jakiś czas zupełnie inaczej spojrzeć na świat i na kontynenty, na kraje?
1: Mam ogromną nadzieję, że tak będzie. Nie sądzę, że sama mapa jest w stanie to sprawić, ale myślę, że może być już świetnym narzędziem. Ja śledziłam komentarze i nastroje po wprowadzeniu tej, jak została ogłoszona ta nowa mapa. I tam bardzo dużo ludzi pisało, że teraz dopiero widać, jak ogromna jest Afryka i jak wielu ludzi chce dostać się do Europy. To było w kontekście migracji i to było często ubrane w narrację taką ksenofobiczną, ale to jest dowód na to, że to jednak coś poruszyło w świadomości, że to był jakiś szok dla nich. To ta Afryka jednak jest taka duża. No na tych mapach Mercatora to jest naprawdę duże zniekształcenie. Jeżeli porównamy, tak jak wspomniałam, Afrykę do Grenlandii, ale też na przykład do Rosji, która wydaje się z kolei, to zresztą kolejny bardzo istotny polityczny wymiar tej mapy. Rosja jest na tej mapie znacznie mniejsza, bo Rosja na mapach Mercatora jest po prostu, zajmuje pół mapy niemalże, a w rzeczywistości, jeżeli zestawimy powierzchnię Afryki do powierzchni Rosji, to Rosja jest prawie dwa razy mniejsza, więc to są różnice, które trudno byłoby mi uwierzyć, że one są bez znaczenia.
0: Jak mapa może zniekształcać świat i wpływać na nasze myślenie o nim? No okazuje się, że może, dlatego trzymamy kciuki za zmianę dokonywaną przez ONZ, a o tym, jak nasze postrzeganie świata zmienia się, kiedy patrzymy na mapę, opowiadała Olga Knapik, antropolożka i edukatorka. Oczywiście po więcej treści wysyłam Was na Instagrama antropolożka Olgi Knapik. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę w Czwórce.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.

12 minut pozostało, a już nawet 11 minut pozostało do godziny 12, czyli już tak powoli, powoli w stronę popołudnia, ale niedziela ma to do siebie, że nigdzie się nie śpieszymy i na pewno nie myślimy o poniedziałku. Tutaj jest strefa wolna od tego dnia, no i my w czwórce staramy się Was od tych myśli odgonić, dlatego dzisiaj zabieramy Was daleko, daleko w świat. Rozmawiamy o solowych podróżach, patrzymy na mapę świata, ale też podpowiadamy, co robić w trakcie tych wolnych weekendowych dni, bo nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że jak zawsze przychodzi jesień, to jest taki moment, kiedy po prostu ten mój kalendarz jest tak wypełniony, bo cała kultura rusza z kopyta, sezony artystyczne ruszają, więc naprawdę jest to robić. Za moment czeka nas w czwórce jeszcze więcej inspiracji, więc koniecznie zostańcie z nami, wracamy do was po godzinie 12, a teraz zostawiam was z utworem Give Me Love w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: A niedzielne popołudnie przyniesie nam dzisiaj raczej jesienną i chłodną aurę. Upłynie nam pod znakiem zachmurzenia i deszczu. Sporo chmur, miejscami także deszcz, chociaż na południowym wschodzie możliwe będą większe przejaśnienia i troszkę więcej słońca. Termometry pokażą od 17 do 22 stopni, najchłodniej w górach. Tam temperatura wyniesie 15 stopni. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 18:55. Niedziela potrwa dokładnie 12 godzin i 49 minut.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja, sport przez duże S.

0: a ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
0: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
0: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.

0: Dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
9: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: The Allergies w utworze Dig It Up. No, chłopaki szybko nawijają. My na szczęście nie musimy się nigdzie śpieszyć, bo to jest niedziela w czwórce.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: I 10 minut mamy po godzinie 12, a więc witamy niedzielne popołudnie, które mam nadzieję, że upływa wam tak, jak lubicie. A skoro niedziela jest od tego, żeby robić sobie przyjemne przerwy, to właśnie taką przerwę robimy sobie razem w czwórce. Jeszcze do godziny 13 jesteśmy w strefie wolnej od poniedziałku, bo przed nami jeszcze naprawdę spory kawałek dnia, który można przeznaczyć na odpoczynek, na spotkania, na spacer, dobrą książkę albo po prostu na nic nierobienie, bez wyrzutów sumienia. W niedzielę można. Poza tym pogoda dzisiaj w Polsce nie zachęca do aktywności na świeżym powietrzu, dlatego ja proponuję zrobić sobie drugą kawę, zostać z czwórką i spędzić tę niedzielę najmilej, jak tylko się da.

0: 18 minut po godzinie 12 i to jest czas, żeby otworzyć naszą walizkę, bo jest tam jeszcze trochę miejsca.
1: Weekend, weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: A dzisiaj pakujemy walizkę dalekiego podróżnika. W końcu niedziela to taki dzień, kiedy można sobie troszkę pomarzyć, pojeździć palcem po mapie i pomyśleć, dokąd byśmy chcieli wyjechać. No cóż, podróż od czegoś musi się zacząć, czemu nie od marzeń. My do tego dokładamy cegiełkę od siebie w postaci walizki, którą możecie zgarnąć jeszcze do końca września. W każdy piątek, sobotę i niedzielę od 10 do 13. Pakujemy nasz wyobrażony bagaż, a potem ten realny w postaci żółtej nowej walizki trafia do Was. No dobra, mówiłam, że mamy jeszcze trochę miejsca, więc czas dopakować ostatni przedmiot.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki. Wkładam do walizki. To.
0: Ostatnim przedmiotem, który ląduje w naszej walizce dalekiego podróżnika, są trampki. Trampki, czyli po prostu wygodne buty, ale niech to będą trampki, bo zainspirowałam się od naszego pierwszego gościa z pierwszej godziny, Anity, która mówiła o festiwalu podróżujących kobiet, o nazwie właśnie trampki. Dlatego jeśli daleko podróżujemy, no to tym bardziej przydadzą nam się na jakichś trudniejszych trasach. Trampki to jest ostatni przedmiot, który ląduje w naszym dzisiejszym bagażu.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: No i jeśli macie już cały komplet, to trzymajcie go w głowie albo na kartce, tak też można, i zadzwońcie do nas przed godziną 13 na mój znak.

0: Coming Home, piękny utwór za nami w czwórce, a to jest...
1: Weekend w czwórce.
0: A jak weekend, to oczywiście robimy sobie przerwę, szczególnie, że pogoda nie zachęca chwilowo do aktywności na zewnątrz. W końcu jesień zbliża się wielkimi krokami i to już są tak naprawdę ostatnie momenty, żeby zatrzymać lato, zanim ta jesień rozgości się u nas na dobre. Możemy na przykład spróbować prasowania roślin i kwiatów. Jest coś takiego i nawet są warsztaty. Na nie w radiowej czwórce zapraszała Daria Mazurowska.
2: Prasuję nie żelazkiem, to od razu trzeba zdementować, natomiast prasuję w prasie botanicznej. Jest to suszenie dwuwymiarowe, zielnikowe, właśnie może się kojarzyć z takimi zielnikami, które kiedyś wykonywaliśmy w szkole. No i nazywa się prasowaniem od prasy botanicznej, bo też tak naprawdę w botanice prasy są używane do tworzenia naukowych zielników takich botanicznych. Prasa jest takim narzędziem, który sprawia, że i zachowujemy kolor i faktycznie spłaszczamy tak, żeby te kwiaty były gładkie. No a ja w swoim fachu skupiam się na tym, żeby jednak te walory estetyczne były jak najbardziej wyeksponowane. A prasa botaniczna, to tak w skrócie, żeby to zwizualizować, to są dwie deski, które na rogach mają śruby z nakrętkami motylkowymi, którymi sobie możemy regulować nacisk. I między tymi deskami znajdują się chociażby tektury, a między tekturami już teraz stricte znajdują się materiały chłonne. Tak najprościej mogą to być kartki do drukarki, do drukowania. I między nimi układamy kwiaty różnymi metodami, tak? Albo w płatkach, albo w całości na przykład.
0: No i okazuje się, że w ten sposób można wyprasować i zachować na zawsze nawet te całe bukiety, na przykład te ślubne.
2: Najpierw jak otrzymuję taki bukiet ślubny, to muszę przejrzeć wszystkie kwiaty, czy one są aby na pewno zdrowe, bo pierwsza podstawowa zasada jest taka, że nie wkładamy czegoś, co jest pleśniałe do prasy, bo wtedy marnujemy po prostu wszystko dookoła. Tak, pleśń nam przechodzi także na materiał chłonny, a prasa jest wielofunkcyjna, ekologiczna, no bo możemy też ją wielokrotnie używać, więc nie chcemy czegoś takiego. Następnie rozkładam właśnie kwiat, no w przypadku bukietów ślubnych mam aż jedną szansę na to, żeby je zachować poprawnie, więc faktycznie rozkładam kwiaty na płatki. Płatek po płatku, listek po listku. Trwa to wiele godzin, w zależności od tego, jakie gatunki zostały użyte. Najczęściej w sezonie to są jednak piwonie i dalie, a także róże, które mają dużo płatków, więc trwa to naprawdę kilka godzin. Potem w pierwszym tygodniu tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby wymieniać materiały chłonne codziennie, co drugi dzień, a po tygodniu można już zostawić taką prasę na parę kolejnych tygodni, mniej więcej od 3 do 6, żeby kwiaty sobie wyschły. Mamy dopiero wysuszone kwiaty, więc wszystko trzeba z tej prasy botanicznej wyjąć i zrekonstruować na nowo, bo wszystkie płatki, które sobie rozłożyliśmy, musimy złożyć na nowo, skleić, tak żeby ten kwiat jakkolwiek przypominał ten oryginalny. I jak te kwiaty są zrekonstruowane, to faktycznie układam kompozycję i potem wklejam na szybę. Więc to jest taka rama typu floating, te kwiaty wyglądają jakby się troszeczkę unosiły w powietrzu, mamy naklejone je na jedną szybę i przykryte drugą szybą.
0: Suszenie kwiatów, czyli sposób na zachowanie lata w domu. No ja chyba nawet spróbuję. Więcej takich warsztatowych propozycji w audycji po robocie od poniedziałku, ale my o robocie ani o poniedziałku jeszcze nie myślimy, bo przed nami kawał pięknej, wolnej niedzieli.

0: Nie mam siły, śpiewają Dwie Sławy i Gruby Mielski. No, niedziela i pogoda tłumaczy ten stan, ale ja mam nadzieję, że wy te siły znajdziecie, bo już teraz czas zaplanować jakąś małą podróż.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: I oczywiście wyjechać na nią z walizką od czwórki, bo to jest ten moment, kiedy wyciągacie swoje kartki albo patrzycie do notatek w telefonie i odszukujecie wszystkich trzech przedmiotów, które dzisiaj włożyliśmy do naszego bagażu. Także ja was zostawiam z utworem Waited All Night, a my czekamy na wasze telefony.

0: I Wear It All Night, to za nami w czwórce. Ja na szczęście nie musiałam czekać całą noc na wasze telefony.
1: Weekend, weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: Bo dodzwonił się do nas Tomek. Halo, halo Tomku, słyszymy się?
2: Cześć, Agnieszko, cześć, witam.
0: Z jakiego miasta do nas dzwonisz, powiedz?
2: Wiesz co, ja dzwonię z trasy, ogólnie jestem z Torunia, ale teraz wracamy z Wisły. Z córką, jej kolegą Mateuszem z koncertu Huberta Kropka, który był w Wiśle wczoraj. Więc wracamy z Wisły do Torunia.
0: O, pięknie, gramy Huberta nawet w czwórce, więc od razu tak skojarzyłam, jak powiedziałeś, z naszej tutaj playlisty. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, no i jak rozumiem, w tej trasie wybrzmiewała wam czwórka.
2: Tak, tak, przez całą trasę, także słuchaliśmy, skrzętnie zanotowaliśmy wszystkie rzeczy, które spakowałeś do walizki i no i jestem.
0: No to w takim razie czas sprawdzić, co rzeczywiście do tej walizki dzisiejszej spakowaliśmy.

0: Tomku, dzisiaj pakowaliśmy walizkę dalekiego podróżnika. Twoja podróż nie była co prawda daleka, z Torunia do Wisły, ale powiedz, co znalazło się w tej walizce dalekiego podróżnika? Trzy przedmioty. Słuchamy.
1: Dobra. Zaczynamy od paszportu, który spakowałaś jako pierwszy.
0: Tak.
1: Trampki spakowałaś jako ostatnie, a atlas świata jako drugi.
0: Pięknie. Nie po kolei, ale oczywiście wszystkie. Bardzo dobrze. Rzeczywiście słuchaliście uważnie, ale tak powiedziałam może, że nie jesteś dalekim podróżnikiem, no ale w sumie za dużo o tobie nie wiemy tutaj, więc może jesteś dalekim podróżnikiem, czy raczej wolisz takie bliskie podróże?
1: Wiesz co, lubię dalekie, trochę podróżuję na motocyklu, trochę też jeździmy z żoną, w takie dalsze tuż nie na motocyklu, to raczej się zdarza nam czasami za duże morze. Pojechać do tej Ameryki, która teraz jest mniejsza, jak się okazuje. Trochę podróżuję motocyklem, właśnie wróciłem z Alp z kolegami, byliśmy motocyklami, także zwiedzaliśmy przełęcze alpejskie.
0: No to ja coś czuję, że ta walizka od czwórki po prostu będzie wędrować w wiele miejsc.
1: No idealna, wiesz co, moja żona jest fanką w ogóle walizek, ona uwielbia kolekcjonować walizki. Pierwsza rzecz, którą patrzy w sklepie, w jakim jesteśmy, to jakieś tam nowe walizki, więc na pewno ona będzie z tego bardzo ucieszyła, z tego prezentu.
0: No i bardzo dobrze, w takim razie walizka wędruje do Tomka i do jego żony. Bardzo wam dziękuję za telefon i oczywiście za udział w konkursie. Brawa raz jeszcze, no i oczywiście walizka wędruje do was. Dzięki bardzo.
1: Dzięki, pozdrawiam, cześć.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Withen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na withen.com.
0: Walizka powędrowała do Tomka, a ja tylko przypominam, że cały konkurs Czwórka na walizkach trwa jeszcze do końca września, więc jest ta okazja, żeby zgarnąć walizkę. Hey,

11 minut pozostało do godziny 13, a więc zmiana warty przed nami. Z przerwy weekendowej przechodzimy do duchologii. W czwórce po 13 przywita Was Olga Drenda, która zafunduje Wam, a może też sobie, domowe spa według dawnych przepisów. A ja bardzo dziękuję za poprzednie 3 godziny. Dzisiaj ze mną Justyna Majchrzak, Gabrysia Obszańska i w takim babskim składzie życzymy Wam pięknej niedzieli. A ja Was zostawiam już teraz na koniec z utworem Muramasa Complicated i tym muzycznym akcentem. Raz jeszcze bardzo dziękuję, Alicja Michalska, i do usłyszenia. It's always about

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
9: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Po reklamie.
11: Tak jak my,

0: Jest 13.
1: Pogoda.
0: W najbliższy poniedziałek lepiej przygotować parasole albo wiatrówki, ponieważ może mocno popadać. Na północnym zachodzie i na północnym wschodzie także będą opady, chociaż bardziej przelotne. Natomiast w centrum i na południu będzie mniej deszczu, natomiast im dalej na południe, tym zdecydowanie cieplej.
1: Autopromocja.
2: Hej, tu Adam Smolarek. We wrześniu w niedzielę jeszcze się nie słyszeliśmy, więc tym chętniej zapraszam na wieczorne pasmo muzyczne. Właśnie teraz, na styku lata i jesieni, wszystkich, którzy lubią płaszcze, nietoperze i mocny makijaż, zainteresuje przegląd dyskografii gotyckiego Clan of Zymox, a tych, którzy lubią potuptać, retransmisja DJ setu Virtual Geiszy z audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam już w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego.

Poza wystawą czasową, atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia.

0: Jurka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki. Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
1: Czwórka, to słychać.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Duchologia w czwórce, Olga Drenda. I jak zwykle przywołujemy ducha, klimat dawniejszych czasów, zaglądamy trochę do starego internetu, do starej prasy, przenosimy się troszeczkę w czasie i przyglądamy się temu, jak dawniej odpoczywano, dawne, a może sprawdzone i niezawodne także i dziś sposoby na relaks i odprężenie. No i często poświęcam tutaj sporo uwagi różnym wyprawom, wędrówkom, podróżom, ale tak właściwie przecież zupełnie skutecznie można relaksować się także w domowym zaciszu, więc dzisiaj postanowiłam przejrzeć dawne kąciki relaksu, zdrowia i urody z archiwalnej prasy i z archiwalnych poradników. I dzisiaj poświęcimy sobie chwilkę właśnie dla urody i relaksu w domowym zaciszu. Są to rady, które często znajdowały się w pismach dla pań, ale nie tylko. Uważam, że one są zupełnie uniwersalne i mogą korzystać z nich wszyscy. No i myślę, że ich wielką zaletą jest także to, że w większości są one niedrogie. Nie za wszystkie biorę odpowiedzialność, ponieważ niektóre z nich zawierają elementy na przykład produktów spożywczych, które może nie każdy lubi sobie kłaść na ciało. Ja na przykład nie bardzo lubię, no ale jeśli ktoś uważa, że to jest bezpieczne i chce takie ryzyko podjąć, no to okej, z przymrużeniem oka możemy spróbować. Więc dzisiaj po wysłuchaniu niniejszej audycji mam nadzieję, że wszyscy będą czuć się nie tylko odprężeni, zrelaksowani, ale także najpiękniejsi na świecie.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia
1: w czwórce. Dzisiaj w Duchologii w czwórce kącik zdrowia, relaksu i urody. Przejrzałam troszeczkę starych magazynów, których mam odrobinę w domu. Trochę się przy tym nakichałam, ponieważ one naprawdę generują sporo kurzu i osypują się, więc może kontakt z nimi nie jest aż taki znowu zdrowy, ale zawierają one prawdziwą skarbnicę porad lepszych lub gorszych, czasami kontrowersyjnych, a czasami uniwersalnych i niezawodnych, jeśli chodzi o sposoby na radzenie sobie ze stresem, czy jak to mawiano w latach 70. stresem. Bo na pewno taką lekcją, która płynie z kontaktu ze starszymi materiałami poradnikowymi i nie tylko, jest taka, że ludzie jednak uniwersalnie narzekają na podobne bolączki, na podobne problemy. I jeżeli zajrzymy do czasopism nawet z lat 60., 70., które czasami wydają się takie może błogie, że nikt się wtedy nie spieszył. Czasami ludzie mają takie idealistyczne wyobrażenie, no to okazuje się, że jednak jest mnóstwo narzekań na nieustanną zajętość, obowiązki, pośpiech, irytacje, zdenerwowanie. Jednak poprzednie pokolenia miały na głowie w subiektywnej oczywiście ocenie równie wiele problemów, co i my. Były to problemy innego rodzaju często, ale jeśli chodzi o to, na co narzekano, z czym próbowano sobie radzić i jak próbowano to w jakiś sposób zamortyzować różnymi przyjemnymi działaniami, no to jednak tutaj możemy sobie podać ręce, możemy sobie przybić piątki międzypokoleniowo nad tym mostem czasu. Dla mnie, jak miałabym sobie wyobrazić, jakbym miała wygenerować prosty obrazek dotyczący relaksu w dawnych latach, no to na pewno wyobrażam sobie, że siedzę sobie w szlafroku z włosami zawiniętymi w ręcznik i oczywiście mam na twarzy, a przede wszystkim na powiekach plastry surowego ogórka. To jest chyba jeden z takich elementów,

który najbardziej kojarzy się z relaksem i dbaniem o odprężenie i urodę w starym stylu. Ogórek ma według wielu właściwości tonizujące, sprawia, że nasze spojrzenie staje się bardziej wypoczęte i świeższe, cera jaśniejsza. No był to na pewno element równie często używany jeszcze kilkanaście lat temu w kosmetykach co aloes, no i dzisiaj nadal się z nim czasami spotykamy, więc myślę, że jeżeli chcemy faktycznie na przykład wykonać sobie sesję fotograficzną, która w jakiś sposób do tamtych czasów będzie nawiązywać, no to jednak te plastry ogórka na oczach to jest element obowiązkowy.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia
1: w czwórce. Dzisiaj czas relaksu, relaksu to czas w Duchologii w czwórce. Dzisiaj sięgamy do archiwów relaksu i do odpoczynku z dawnych lat. Przypominamy sobie różnego rodzaju sposoby i metody relaksowania się, jak spędzano czas wolny albo jak w bardzo zajętym czasie próbowano znaleźć dla siebie chwilę na reset, chwilę na odpoczynek. Dzisiaj kącik poradnikowy, jak być wypoczętym i pięknym, albo też wypoczętą i piękną od stóp do głów. I przed chwilą była mowa o tym, że element absolutnie obowiązkowy to są plastry ogórka na powieki, które dodadzą blasku naszemu już wypoczętemu po takiej kuracji ogórkowej spojrzeniu, ale bardzo ważny element takiej relaksacji, myślę, że absolutnie niezbędny, lubiany na przestrzeni pokoleń przez koneserów, to jest moczenie nóg. Ja nie wiem, czy dzisiaj się to nadal często praktykuje, ale jeśli chodzi o takie starsze archiwa, to na pewno jest to coś, co kojarzy się bardzo mocno z relaksem, zwłaszcza po długotrwałym staniu czy chodzeniu, co przecież

że wielu z nas także i dzisiaj dotyczy. No i po prostu wystarczy mieć jakąś miskę, jakiś ręcznik, trochę ciepłej wody i do tej wody można dodać na przykład sól uzdrowiskową albo napary z jakichś ziół. Tutaj mam pod ręką, udało mi się znaleźć magazyn z 1975 roku, magazyn rodzinny, który zaleca wykonać następującą mieszankę: liście orzecha włoskiego, korzeń pięciornika, kwiat krwawnika, liść szałwii oraz kwiat nagietka. Na jedną kąpiel 50 g ziół w równych proporcjach, taki roztwór bardziej stężony, do którego dodajemy wody tylko tyle, aby stopy w misce były przykryte, a potem dolewamy stopniowo gorącej wody, tak żeby w około 40 stopniach te stopy się moczyły. No i już jesteśmy odprężeni i nasze stópki znajdują się w raju.

0: Dzisiaj w Duchologii w czwórce zdrowie, relaks i uroda. Magazyny poradnikowe z dawnych lat czy książki poradnikowe są pełne rozmaitych dobrych rad. Nie tylko dobrych rad co do tego, na przykład jak gotować, czy jak naprawiać wiecznie psujący się samochód albo innego rodzaju sprzęt, ale także co do tego, jak dbać o swoje piękno zewnętrzne i wewnętrzne oraz jak odpoczywać i zapewniać sobie odpowiednią dozę relaksu. Bo tak jak wspominałam troszeczkę wcześniej, w poprzednich dekadach, nawet kilkadziesiąt lat temu, ludzie zadziwiająco często narzekali na te same problemy, na które skarżymy się często dziś, takie jak stres, zdenerwowanie, pośpiech czy niedobór odpoczynku. Więc to nie jest tak, że jak patrzymy w przeszłość, to widzimy jakichś odprężonych, uśmiechniętych, zadowolonych z życia ludzi. Jakbyśmy cofnęli się realnie w czasie, to okazuje się, że oni narzekali na to samo. No i jeśli chcecie poznać podstawy ABC dawnych poradników, to absolutną ich królową była Irena Gumowska, która naprodukowała tych poradników niesamowicie dużo. Ta polska Martha Stewart miała podejście takie troszeczkę techniczne, trochę wychowawcze. Publikowała porady dotyczące zdrowego żywienia, ale także dobrego wychowania, czy na przykład racjonalnego urządzenia swojego domu. Znała się troszeczkę na wszystkim i bardzo chętnie się tym dzieliła. Lubiła wymyślać rozmaite neologizmy, spolszczając różne angielskie słowa. Miała swój charakterystyczny styl, była też postacią dość tajemniczą, nie tak jak dzisiaj, że osoby, które trudnią się także dobrymi radami, starają się tworzyć swoją osobowość medialną. Właśnie nie. Irena Gumowska wolała zostać na uboczu, ale zostawiła po sobie bardzo, bardzo bogaty zbiór rad i porad. I na przykład Irena Gumowska radzi, jaką stosować na twarz hollywoodzką maseczkę piękności. Należy wymieszać 2 łyżki mąki kukurydzianej, owsianej lub płatków owsianych z białkiem jajka i nałożyć to na twarz i zostawić na 20 minut. Inne maseczki z produktów spożywczych także radziła stosować. Ta jest moim zdaniem chyba najmniej kontrowersyjna. No ale do poradników Ireny Gumowskiej warto zajrzeć tak czy inaczej, żeby sprawdzić, które z tych porad są nadal ciekawe, interesujące. Znalezienie ich nie jest trudne, ponieważ one wychodziły w ogromnych nakładach i znalezienie ich na Book Crossingu czy w antykwariacie za powiedzmy 2 złote nie jest żadnym problemem, a ich popularność powiedzmy w wersjach jakichś skanowanych, kserowanych, krążących dookoła, no świadczy o tym, że mnóstwo ludzi jednak obdarzało ją bardzo, bardzo dużym zaufaniem.
1: Numeracy TD, jako warszawski deszcz.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia
1: w czwórce. Dzisiaj rozmawiamy o sposobach na relaks i urodę według starych poradników i kącików poradnikowych w dawnej prasie. Wspomniałam troszeczkę wcześniej o Ilenie Gumowskiej, czyli królowej absolutnie polskich dobrych rad i o jej licznych wydawnictwach i o tym, że wśród nich akurat w książce ABC Dobrego Wychowania można znaleźć na przykład przepis na hollywoodzką maseczkę piękności z mąki kukurydzianej oraz białka jaj. Ale też skoro mowa o różnych eliksirach piękności, to jest taki jeden przepis, który pojawia się absolutnie wszędzie od bardzo, bardzo wielu lat, ale myślę, że on też ma sprawdzoną, wieloletnią tradycję, a do tego wygląda faktycznie smacznie. To jest tak zwana surówka piękności, której według podań i według źródeł swoją niezawodną urodę miała zawdzięczać królowa przemysłu kosmetycznego, czyli Helena Rubinstein. No i ta surówka piękności prezentuje się także niekontrowersyjnie, a do tego chyba całkiem smakowicie, bo jest to po prostu taka owsianka z dodatkami. I płatki owsiane należy zalać ciepłą wodą na noc i takie odstawione, odczekane po nocy płatki należy wymieszać z sokiem z cytryny, miodem, startym jabłkiem, suszonymi owocami oraz jogurtem lub kefirem. Więc jeśli miałoby się okazać, że takim niezawodnym źródłem wiecznego piękna

świetna. Nie są żadne drogie kosmetyki czy żadne procedury, na które trzeba wydawać swoje ciężkie oszczędności, a do tego jeszcze nie wiadomo, czy będziemy zadowoleni z efektu, tylko po prostu zwyczajna surówka z niedrogich składników. No to nie wiem jak Państwo, ale ja to kupuję.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja na

0: Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Jest 14.
1: Pogoda.
0: Najbliższy poniedziałek czeka nas typowo wrześniowy dzień z umiarkowaną, typową dla tego miesiąca temperaturą. Temperatury około 17-20 stopni, jedynie na zachodzie będzie odrobinę chłodniej. Lepiej przygotować parasole albo wiatrówki, ponieważ może mocno popadać.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Każdego roku.

0: Blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.

0: quite sure where he is. And if he picks you, he massages your temple. His fingers move in tiny circles. And I realise these £5 lessons won't fix me, because this is about letting go. And even here, vinyasa flow, I'm obsessed with being chosen. And I've still got one eye open.
1: Na audycję Duchologia w czwórce zaprasza Olga Drenda.
2: Wracamy z przepisami na relaks i niezawodną urodę. Była surówka piękności, była maseczka piękności, no to myślę, że chyba pora troszeczkę odpocząć sobie w wannie lub w bali, dlatego że poradniki i magazyny z tych czasów, do których ja zaglądałam, akurat to są głównie lata 70. i 80., to biorą pod uwagę fakt, że wtedy jeszcze nie każdy miał w domu łazienkę i niektórzy musieli radzić sobie po prostu kąpiąc się w bali, no ale dla chcącego nic trudnego. I magazyn rodzinny z 1975 roku zaleca, żeby tutaj akurat dla użytkowników wanny skorzystać z takiej kąpieli ziołowej, w której zioła umieszczamy w płóciennym woreczku górą mocno ściągniętym i pozostawionym w wannie od momentu nalewania wody przez cały czas trwania zabiegu i że jest to prostsze niż przygotowanie naparu. Więc faktycznie taka oto prosta metoda. Można kąpać się w rozmaitych mieszankach z ziół. Tutaj akurat zalecają mieszankę kwiatu lipy, piołunu, majeranku, pięciornika gęsiego i rumianku, żeby to była kosmetyczno-profilaktyczna kąpiel całego ciała, odświeżająca, uspokajająca i ogólnie poprawiająca samopoczucie. Myślę, że na ogólnej poprawie samopoczucia to wszyscy korzystamy, ale jak każdej porządnej kąpieli w spa, także w domowym spa, powinien towarzyszyć odpowiedni ceremoniał. I oto co radzi nasz magazyn rodzinny. Kąpiel ziołową należy brać wieczorem, ale nie bezpośrednio przed snem. Nie leżeć w niej nieruchomo, ale poruszać się, aby powodować przepływ roztworu kąpielowego. Po zabiegu konieczny jest wypoczynek. Ciała lepiej nie wycierać, a tylko zawinąć się w prześcieradło, wygodnie ułożyć, przykryć pledem i pozostać w tej pozycji pół godziny przy akompaniamencie, bardzo ważne w trakcie odpoczynku pokąpielowego, cicho nastawionej muzyki. Ja oczywiście proponuję, żeby był to odpoczynek pokąpielowy z akompaniamentem czwórki.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia
1: w czwórce. Dzisiaj relaks, zdrowie i uroda według dawnych przepisów, według dawnych poradników. Zaglądamy do archiwów

relaksu, archiwów najdosłowniej drukowanych, dlatego że sporo poradników i sporo czasopism poświęconych takim praktycznym poradom także bierze pod uwagę relaks, którego brakowało na co dzień także i poprzednim pokoleniom. No i była mowa o kąpieli ziołowej i stosownym odpoczynku kąpielowym, czyli zawinięciu się w prześcieradło, koc i odpoczynku przy akompaniamencie muzyki, ale nie trzeba konkretnie, koniecznie dosypywać sobie mieszanki ziołowej, żeby zrelaksować się w ciepłej wodzie, ponieważ ja przypominam sobie doskonale, jaką frajdą było korzystanie z tak zwanej szyszki kąpielowej. Szklany pojemnik w kształcie właśnie wspomnianej szyszki, który zawierał w środku sól uzdrowiskową o aromacie sosnowym. I myślę, że taka sól uzdrowiskowa, one często mają też takie piękne, staromodne projekty, można przywieźć sobie jako pamiątkę, ale tak naprawdę one też są dostępne często w zwyczajnych aptekach. Może przywiać do naszej osobistej łazienki trochę ducha odpoczynku w takim staromodnym retro stylu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Więc albo kąpiel w mieszance ziołowej, albo kąpiel przy towarzyszeniu jakiejś soli uzdrowiskowej. Co ma zrobić ktoś, kto nie ma wanny ani bali, tylko ma prysznic? No tutaj niestety nie wzięto tego pod uwagę, dlatego że w czasach, gdy publikowano te poradniki, jednak standardowym elementem armatury łazienkowej była mimo wszystko wanna. No ale każdy sobie radzi jak potrafi.

0: Psychologia w czwórce.
1: Kąciki zdrowia i urody z dawnych poradników dzisiaj w Duchologii w czwórce. Dzisiaj po wysłuchaniu niniejszej audycji czujemy się nie tylko odprężeni, ale także piękniejsi. No i zastanawiałam się przed chwilą, co ma zrobić ktoś, kto czyta poradniki poświęcone odprężającym kąpielom, a nie ma wanny. Co tu zrobić? Albo nie ma bali, dlatego że też taką alternatywę proponowano. No, przynajmniej może skorzystać z wysokich temperatur na niewielką skalę i skorzystać z tak zwanej parówki. Parówka to był popularny w dawniejszych dekadach i pewnie czasami też może i dzisiaj stosowany zabieg urodowy. Pamiętam, że w latach 90. wychodziło takie czasopismo z żartami, z rysunkami Charlotte Pawel, ale też z poradami dla młodzieży szkolnej. Nazywało się Uśmiech Numeru. To było takie kieszonkowe wydawnictwo, miesięcznik. I tam niejaka Natalie udzielała porad dotyczących właśnie dbania o zdrowie i urodę. No i pamiętam, że kiedyś poświęciła cały pokaźny rozdział właśnie wspomnianym parówkom z ważną adnotacją, że nie chodzi o hot doga na litość boską. Więc tutaj także nie chodzi nam o hot doga, ale o parówkę od pary wodnej, która wydziela się z naczynia z gorącą wodą. W naczyniu z gorącą wodą znajduje się także mieszanka ziołowa, która ma jakiś zbawienny wpływ na naszą twarz, a my spędzamy odrobinę czasu, dopóki trochę się nie schłodzi, eksponując się właśnie na tę parę wodną, taką mini sauną z aromatem i ze zbawiennymi czynnikami, elementami aktywnymi tychże ziół, trzymając głowę nad parą pod ręcznikiem, oczywiście uważając, żeby nie poczuć się przy tym jakoś słabiej. No i taka przygotowana po parówce twarz jest gotowa na zastosowanie na przykład maseczki, którą wchłonie z większą ochotą.

0: Na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Zdrowie i uroda to było zainteresowanie poprzednich pokoleń w równym stopniu co naszym, także i w latach 60. czy 70. praktykowano tak zwany self-care, który nazywano po prostu dbałością o zdrowie i urodę, i dzisiaj przeglądamy troszeczkę poradników z dawnych lat, czy kącików poradnikowych z prasy właśnie w poszukiwaniu niskobudżetowych i łatwych do zastosowania w domu metod. No i czymś, co zaleca się bardzo właściwie w każdym tego rodzaju wydawnictwie, jest ruch. On często jest bardzo umiarkowany. Na przykład pamiętam, że znalazłam takie zalecenie, żeby ćwiczyć w wannie. Ja bym raczej tego jednak nie polecała mimo wszystko, ale może to jest okazja, żeby przypomnieć sobie takie staromodne sporty rekreacyjne, które są dostępne dla wszystkich. Dzisiaj myślę, że ćwiczenia to jest taki element codziennej higieny, chociaż i wtedy w latach 60. pamiętam przecież mojego dziadka, który codziennie z wielkim zapałem co rano wykonywał przy oknie jaskółki i przy akompaniamencie radia. Ćwiczono po prostu przy gimnastyce z radia, a poza tym przypomnijmy sobie, że to były czasy mniej zmotoryzowane i chcąc nie chcąc każdy musiał więcej chodzić pieszo. No ale już wtedy zdawano sobie sprawę z tego, że siedzący tryb życia, więcej czasu spędzonego przy biurku czy więcej czasu spędzanego w samochodzie, nie trzeba było mieć do tego komputera, wystarczyły troszeczkę starszej daty nowinki techniki i już zauważano, jaki negatywny wpływ ma to zasiedzenie się na nasze zdrowie, więc polecano rozmaite proste ćwiczenia rozciągające. To także był taki czas, kiedy w Polsce pojawiały się pierwsze poradniki dotyczące jogi, o czym myślę, że pewnie troszeczkę później porozmawiamy, ale także zaleca się rozmaite, nieskomplikowane i dostępne wszystkim sporty ogrodowe, takie jak kometka, którą dzisiaj znamy częściej jako badminton, a może raczej babington, jak wolą niektórzy, oraz ringo, czyli taki sport, który ma także i rodowód polski i jest może troszeczkę zapomniany, a ja uważam, że niesłusznie i może warto, dopóki jeszcze ładna pogoda trwa, pograć sobie w wolnej chwili w ringo.

0: Duchologia w czwórce.
1: Zdrowie, uroda, relaks. To były takie obszary zainteresowań, które absorbowały poprzednie pokolenia w równym stopniu co nas, ale radzono sobie przy pomocy troszeczkę innych sposobów, często naturalnych, często takich, które można było znaleźć w kuchni. No i na przykład wspominałam o surówkach piękności, o parówkach, o kąpielach ziołowych. Na włosy radzono nakładać maseczkę z żółtek, na cerę problemową drożdże z ciepłym mlekiem. Magazyn Uroda w 1967 roku radził po prostu rozgniatać, co się tylko da, i nakładać to na twarz, czyli na przykład maliny, albo truskawki, albo pomidory, albo ugotowanego ziemniaka z niegotowanym dla odmiany mlekiem, i to miała być maseczka awaryjna, która natychmiastowo przywraca naszą twarz do stanu godnego pokazania. Właściwie to, co łączy te porady, to jest ich niskobudżetowość i konieczność wizyty bardzo często w sklepie spożywczym, ale bardzo ciekawe jest to, że wiele z nich zawiera takie porady, które bardzo nam się kojarzą z dzisiejszymi czasami. Okazuje się, że niektóre nie są wcale wynalazkiem naszych dzisiejszych czasów, czyli powiedzmy taka autorelaksacja, czyli mówienie sobie, że trzeba się odprężyć, i działanie siłą autosugestii w celu zrelaksowania się pojawia się tam zdumiewająco często, czy na przykład suchy masaż przy pomocy szczotki, który dzisiaj jest także i bardzo promowany, ale takie sposoby na usprawnianie krążenia znajdziemy w wielu wydawnictwach z lat 60. Więc stare poradniki nie tylko radzą, ale także uczą wielu rzeczy, przede wszystkim dystansu i może takiego przekonania, że właściwie czas może mija bardzo szybko, albo tak szybko, że mamy wrażenie, że zaraz wypadniemy z tej karuzeli, ale okazuje się, że jednak niezależnie od tego, w jakiej dekadzie jesteśmy, to ludzie jednak poszukują odpowiedzi na podobne problemy i poszukują sposobu na jakieś podobne rzeczy, na które narzekają na co dzień, więc może jednak to pospieszne mijanie czasu to jest może jakieś złudzenie, a pośpiech, na który narzekamy, no właśnie, jest subiektywny, jest wokół patrzącego, ale jest chyba jednak jakimś zjawiskiem realnym i może po prostu zostaje nam jakieś metody wreszcie porządnie zastosować. Może to zadziała. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Hej, tu Adam Smolarek. We wrześniu w niedzielę jeszcze się nie słyszeliśmy, więc tym chętniej zapraszam na wieczorne pasmo muzyczne. Właśnie teraz, na styku lata i jesieni. Wszystkich, którzy lubią płaszcze, nietoperze i mocne...

0: Makijaż zainteresuje przegląd dyskografii gotyckiego Clan of Zymox, a tych, którzy lubią potuptać, retransmisja DJ setu Virtual Geishy z audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam już w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
11: Tak jak

0: Tak brzmi czwórka, a za moment wybije 15.
1: Pogoda.
0: Dziś w pogodzie dostajemy w zasadzie taki klasyczny wrzesień. Nic dramatycznego, ale też trudno udawać, że jesteśmy wciąż w środku lata. Najpierw przyjrzyjmy się temu, co w centrum kraju. Teraz około 15-19 stopni, sporo chmur i raczej bez większych opadów. Wiatr słaby, około 10 km na godzinę. Ciśnienie w okolicy 1020 hektopaskali. Teraz zerknijmy na Polskę szerzej. Najcieplej dziś na północnym zachodzie. Szczecin około 21 stopni. Poznań, Łódź około 20, Gdańsk, Kraków, Kielce mniej więcej 19, najzimniej w Zakopanem, tam około 16 stopni. Największa szansa na przelotny deszcz dzisiaj na północy kraju, przede wszystkim Pomorze, Warmia, Mazury i lokalnie północna część centrum. Na południu i południowym wschodzie najspokojniej. Generalnie jest tak, że pogoda dziś nie zachwyca, ale też nie ma specjalnie się do czego przyczepić. Jest też druga rzecz. Jeśli ktoś liczył na plażowy wrzesień, to Szczecin z całej siły próbuje. Reszta kraju, no niestety, troszkę mniej. Skoro mówimy już o wietrze, o wodzie i o pogodzie, no to w zasadzie idealnie, bo są takie zawody sportowe, podczas których organizator ustala termin, a są też takie, podczas których termin ustala Bałtyk.
1: Autopromocja.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
1: Po reklamie.
9: Tak jak

0: To OSTR i odzyskamy hip-hop, klasyk z czasów, kiedy hip-hop miał naprawdę ostre krawędzie. To za nami w czwórce.
1: Sport w czwórce.
0: Przy mikrofonie Michał Piwowarek, zapraszam na audycję 3 godziny sportu i rekreacji. Dziś w składzie solowym bez Jędrzeja Rosiewicza. 3 godziny sportu i rekreacji to jest taki program radiowy, w którym w każdą niedzielę między 15 a 18 przyglądamy się z jednej strony sportowym tabelkom, z drugiej strony dbamy o rekreację. Dziś ten ciężar gatunkowy i sportowych tabelek i rekreacji jest tylko na moich barkach, ale cieszę się z tego bardzo serdecznie, że będę mógł spędzić z wami to popołudnie w czwórce. A co będzie się działo przez najbliższe 3 godziny? Trochę popływamy, trochę pobiegamy, a na koniec sprawdzimy, co konkretnie dzieje się właśnie w sporcie w najbliższym czasie, ale zaczniemy od Bałtyku. I od takiego pytania, które myślę, że wielu osobom nawet nie przychodzi do głowy. Tak na serio. Czy w Polsce można w ogóle surfować? Można. To jest jedna właściwa odpowiedź. Co więcej, tydzień temu w Chałupach odbyły się Mistrzostwa Polski w surfingu. Najważniejsza krajowa impreza właśnie w tej dyscyplinie, jeden z elementów klasyfikacji do kadry narodowej. Natomiast to, co mnie szalenie zainteresowało, kiedy przyjrzałem się tym mistrzostwom, to jest to, że to kalendarz nie decyduje o tym, kiedy wydarzenie się odbędzie, tylko decyduje pogoda. Nie ma w tych zawodach, nie ma w tych mistrzostwach takiej sytuacji, że wpisujemy sobie w kalendarz sobota, godzina 9, zaczynamy. Było okno pogodowe, ono obowiązywało między 25 lipca a 15 września i tygodniami organizatorzy obserwowali Bałtyk, czekali na właściwą falę. Kolor czerwony, czekamy. Kolor żółty, szykujcie sprzęt, szykujemy logistykę. Kolor zielony, jedziemy z tematem. No i tak wydarzyło się tydzień temu. O tym, co działo się konkretnie, już za moment w czwórce razem z gośćmi pojawi się skład, który no bardzo dobrze wie, co za tymi kulisami Mistrzostw Polski w surfingu się działo. Ja nazywam się Michał Piwowarek, zostaję z wami do godziny 18, 3 godziny sportu i rekreacji. Magda Żelazowska program przygotowała, Krzysztof Sagan realizuje.

figure a way to.

0: The Bum Rush. Klasyczny, gęsty, połamany hip-hop, ISOP, rock, Polycotton Blend. To za nami w czwórce.
1: Rusz się, człowieku.
0: Do tego zachęcamy w każdą niedzielę między 15 a 18, żeby ruszać się, a dziś bardziej zachęcamy do tego, żeby wejść do wody. Co prawda pora taka, że nie jest to taka propozycja, o której myślimy, że jest od racjonalnego człowieka, ale wciąż są na to metody. I o tych metodach opowiedzą Jakub Urbański, dyrektor sportowy tegorocznych Mistrzostw Polski w surfingu. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Cześć, bardzo miło.
0: I świetnie znany na naszej antenie od wielu lat Krzysztof Spajki Piotrowicz, były reprezentant Polski w pływaniu, w ratownictwie wodnym, trener, organizator zawodów, a podczas tych mistrzostw, o których mówimy, człowiek odpowiedzialny za wszystko. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Cześć, witam.
0: Jeśli myślimy o surfingu, no to tak, zacznijmy od totalnych podstaw, no bo wiele osób, kiedy myśli o surfingu, no to myśli o czym? Myśli o Kalifornii, myśli Hawaje. O Australii, myśli o Hawajach, o pięknych miejscach. A Polska?
2: Słuchaj, no Polska to na pewno nie jest pierwsze skojarzenie jak z surfingiem, jakie wpada do głowy, ale wcale niekoniecznie jest to najgorsze miejsce na świecie do surfowania. Naprawdę Bałtyk potrafi surfować bardzo dobre fale. Oczywiście trzeba wiedzieć kiedy, ale można upolować tam niezłą perełkę na Półwyspie Helskim, właściwie na całej długości półwyspu. Można co 100 metrów wejść do wody i popływać. Myślę, że jeśli będziesz wiedział, jak odczytać tą prognozę pogody i pojedziesz tam następnym razem, to się zdziwisz, jak wiele osób już surfuje.
0: A jaka jest różnica między taką bałtycką falą, a falą z oceanów, o których wspominaliśmy, gdyby to tak jakoś spróbować narysować do radiowej wyobraźni?
2: Myślę, że najprostszym porównaniem będzie długość i wielkość tej fali. Bałtyckie fale no, gdzieś tam mają swoje ograniczenie, jeśli chodzi o wysokość, bo one po prostu nie mają tyle miejsca w wodzie, bo morze bałtyckie jest dosyć małe, żeby się rozpędzić i urosnąć. Fala oceaniczna idzie przez wiele kilometrów, ona sobie rośnie, ma większy okres fali, czyli odległość od jednej fali do drugiej jest większa, co również jakby ułatwia surfowanie.
0: I teraz tak, jeśli ktoś uczył się surfować na Bałtyku, potem pojedzie dopiero do miejsca, gdzie mamy taką falę oceaniczną, to na czym będzie polegała różnica? Czy będzie mu paradoksalnie łatwiej?
2: Zdecydowanie. Będzie to na pewno bardziej przewidywalny spot. Będzie mu łatwiej do tą falę dopłynąć, bo w Polsce jak już mamy dobre fale lub też większe fale, bo można się też na małych uczyć, jest duży prąd, co wymaga więcej siły, żeby się gdzieś tam dopadlować, czyli dowiosłować rękami na tą falę. Także polecam zaczynać w Polsce, a potem kontynuować za granicą, bo może być to miłe zaskoczenie, że tam będzie jeszcze łatwiej.
0: Sam powiedziałeś, że Morze Bałtyckie niewielkie, prawda to, ale jednak ta linia wzdłuż Bałtyku trochę kilometrów ma. W takim razie, czy jest takie jedno top miejsce do surfowania?
2: Wiesz co, nie wiem, czy cały Bałtyk został już przebadany, gdzie są najlepsze fale, ale jakbym miał wymienić takie jedno miejsce, które na pewno warto odwiedzić, to są Chałupy, a drugim będzie Władysławowo, które wymaga trochę innych warunków, bo jest tam port, ale dzięki temu, że ten port

0: tam jest, to właśnie te fale, jak już idą duże, to one się tam lekko czyszczą i w samym porcie obok jest wspaniałe miejsce, gdzie można naprawdę bardzo długie fale złapać.
1: Spajki, ty jesteś człowiekiem wychowanym na pływaniu, na ratownictwie wodnym. Kiedy wszedłeś bliżej do świata surfingu, takiego właśnie związanego z zawodami, czy coś cię zaskoczyło?
2: Zaskoczyło może nie. Trafiłem do tego surfingu trochę tak, można powiedzieć, naturalnie, ponieważ no, gdzieś tam bawiłem się w to wcześniej, natomiast okazało się, że też konkurencja, jedna z konkurencji, którą my rozgrywamy podczas zawodów ratowniczych, czyli te wyścigi na deskach ratowniczych, podlegają od jakiegoś czasu pod surfing. I są to po prostu wyścigi na takich troszeczkę dłuższych deskach, tylko w pozycji leżącej bądź klęczącej. Mhm. Więc trochę mówię, tak naturalnie, żeśmy się tam znaleźli. Początkowo myślałem, że organizacyjnie jest to najprostsza impreza, jaką można zrobić. Okazało się, że ta specyfika tego, że jest to impreza na prognozę, czyli tak naprawdę nie znamy konkretnej daty rozegrania tych zawodów, powoduje różne komplikacje.
1: To nie wyprztykujmy się w takim razie z tego tematu, bo ja chciałbym właśnie podzielić się ze słuchaczami tym, co działo się w waszych życiach między końcówką lipca a połową września, kiedy no, w pewnym oczekiwaniu nerwowym szukaliście takiego okna, w którym będzie można rozpocząć te zawody. O tym już za moment w czwórce. Teraz gramy.
3: To jest nowość czwórki.

0: Szybko i miło mija czas na Antenie Czwórki. Mamy 27 minut po godzinie 15, a ze mną cały czas Kuba Urbański i Krzysztof Spajki-Piotrowicz. Rozmawiamy o Mistrzostwach Polski w surfingu. Te ostatecznie odbyły się między 5 a 6 września w Chałupach.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Generalnie jeśli chodzi o organizację zawodów sportowych, myślę jakichkolwiek, no to zapraszamy sędziów, zapraszamy partnerów, zapraszamy publiczność, zapraszamy wreszcie zawodników. Wiemy, kiedy jest termin, wszyscy sobie organizują pod to życie. Natomiast wy, wysyłając zaproszenie do tych wszystkich osób, których wymieniłem, mówicie, no dobra, no to wpadnijcie między 25 lipca a 15 września. Myślę,

0: się do was odezwiemy. O tak. Co chodzi?
1: Słuchaj, no życie surfera, zwłaszcza takiego, który surfuje na Bałtyku, każdy dzień zaczyna się tak samo i tak jak niektórzy sprawdzają wiadomości, my sprawdzamy prognozę pogody, bo nigdy nie wiadomo, kiedy te fale przyjdą. Co za tym idzie, rozegranie mistrzostw Polski, gdzie potrzebujemy mieć aż dwa dni fal z rzędu, jest dosyć problematyczne, bo to jest taka sytuacja, która nie zdarza się często na Bałtyku. Dlatego to zaproszenie jest tak otwarte, bo my musimy wiedzieć, że przez dwa dni fale będą na tyle dobre, żeby najlepsi surferzy w Polsce mogli pokazać to, co potrafią. I w tym roku udało nam się to dopiero pod koniec okienka, tak jak powiedziałeś, od lipca czekaliśmy i na szczęście we wrześniu Poseidon wydał pozwolenie.
0: A były takie sytuacje, że już rzeczywiście mieliście poczucie, że przywitacie się z tą surfingową gąską, a potem okazało się, że no niestety to nie jest ten moment, kiedy ruszamy z tematem.
1: Wiesz co, na szczęście dotychczas najczęściej udawało się rozegrać ten event i wszystko było ok. Za dwa razy zdarzyło się tak, że okienko musieliśmy wydłużyć i zawody rozgrywały się dopiero w październiku w dużo chłodniejszej atmosferze. Ale tak naprawdę na tyle dobrze już potrafimy czytać te prognozy pogody, że dosyć nieźle potrafimy przewidzieć to, co będzie i czy warto to jest ten dzień wykorzystać.
0: Spajki, teraz był ten moment, kiedy ty dostałeś na 2-3 dni przed imprezą od Kuby informację, no dobra, to wszystko wygląda dobrze, prawdopodobnie jedziemy z tematem, no i z czym musiałeś ty pojechać od strony organizacyjnej?
2: Znaczy wiele rzeczy było już tak naprawdę przygotowanych do tego, żeby tam po prostu się stawić i spiąć wszystko na miejscu. Kuba też odpowiadał za to, żeby byli inni sędziowie, najważniejsze, że tak powiem, najważniejsze osoby tam oprócz oczywiście zawodników. Po uruchomieniu tego alertu najważniejsze też było to, żeby przyjechali zawodnicy, tak, bo to bez nich by się nie odbyło. Ta duża liczba uczestników zgłosiła się tak naprawdę na ostatnią chwilę, bo tam przez ostatnie nawet 2-3 godziny chyba przyjmowania zgłoszeń, więc też nie wiedzieliśmy do końca, ile tych osób będzie. Jeżeli chodzi o rozstawienie całego sprzętu na miejscu, no było z tym trochę pracy, ale to było raczej wynikało z warunków pogodowych. Nawet nie udało się też części tego sprzętu rozłożyć. Natomiast faktycznie dla mnie to było zupełna nowość, to, że te zawody na prognozę, czyli nie znamy tego ostatecznego terminu ich rozgrywania. Tak, to jest dosyć ciekawe. To jest ciekawe nowe doświadczenie.
0: To co w takim razie działo się konkretnie między 5 a 6, jeśli chodzi o no właśnie ten element zawodów, w jaki sposób zawodnicy rywalizowali, o co rywalizowali, no i kto zgarnął trofeum?
1: Wiesz co, no Mistrzostwa Polski w surfingu to teraz jest już chyba takie trzy główne dyscypliny, czyli najpierw mamy konkurencję shortboard. Na krótkiej desce to jest taki surfing, który możesz kojarzyć z jakichś filmów z zagranicy i z promocji, na przykład na Igrzyskach Olimpijskich. Mm-hmm. Do tego dołącza longboard, czyli bardzo długa deska, taki klimacik wyluzowany. I na koniec jest jeszcze konkurencja, która może nie do końca kojarzy się z surfingiem, ale jest to SUP, czyli deska z wiosłem, na której też zawodnicy łapią falę. I przez te dwa dni było tak dużo zawodników, że po prostu przez całe dwa dni, właściwie nie wiem, 8 do 10 godzin dziennie rozgrywane były pojedynki na wodzie. To jest jakaś tam konkurencja, także najpierw są 4 osoby, potem już w finale jest ich mniej. W shortboardzie, w takiej najważniejszej konkurencji, wygrał Johnny Golinczak, czyli chłopak z Warszawy. Dosyć młody, on chyba w tym roku będzie pisał maturę, także wow. To jest też rzeczywiście sport dla młodych, bo 2 lata temu to był 12-latek, który zwyciężył. Wśród dziewczyn pierwsza była Emma Ridolfini, czyli też taka zawodniczka, która jest w połowie Włoszką, w połowie Polką, ale od paru lat przyjeżdża regularnie na zawody i pokazuje, że potrafi.
0: Czy wasze mistrzostwa są trampoliną dalej, wyżej?
1: Wiesz co, na pewno chcemy, żeby tak było. To jest jeszcze długi proces i oczywiście zbudowanie całego, nie wiem, programu szkoleniowego i dalej rozwoju tych wszystkich zawodników, żebyśmy mogli reprezentować Polskę na igrzyskach. To jest na pewno duży cel. Małym celem jest start też w europejskich zawodach i gdzieś tam wypromowanie też tych osób i całej dyscypliny w kraju.
0: Za moment w czwórce o Open Water i o sportowym ratownictwie wodnym.

0: Rock the House i Gorillaz to za nami w czwórce.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: A przed nami płynnie i to dosłownie przechodzimy z surfingu do open water, bo to są zawody, które wyglądają zupełnie inaczej, chodzi o coś zupełnie innego, ale jest w tym pewna wspólna część. I pływak, który jest ratownikiem wodnym, i surfer muszą się nauczyć jednej wspólnej umiejętności, jaką jest czytanie wody.
2: Czytanie wody, ale jeszcze przy okazji naszych zawodów dołożyłbym ten aspekt padlowania, ponieważ zawody Garmin Open Water and Rescue mają tam jeszcze wyścigi właśnie na tych deskach wspomnianych wcześniej, czyli pronach, czyli pływanie na desce w pozycji leżącej bądź klęczącej. Ale tak, czytanie wody to ma przede wszystkim znaczenie podczas pływania na morzu, na jeziorze, czyli tej wodzie takiej stojącej. Jest to trochę prostsze i tak naprawdę ustawienie boi trochę wyznacza te kierunki pływania. Natomiast trzeba się nauczyć właśnie tego specyficznego pływania z unoszeniem głowy i pilnowania kierunku płynięcia.
0: Jeśli chodzi właśnie o zawody, które ty organizujesz, czwórka patronuje im od wielu, wielu lat, więc trochę sobie nie wyobrażam, żeby nasi słuchacze jeszcze nie wiedzieli, ale gdyby się zdarzyło tak, że ktoś jest z nami tu nowy, to w ogóle jaki jest pomysł na ten cykl zawodów?
2: Rozgrywamy 4 konkurencje podczas naszych zawodów. Jest to wyścig na dystansie 500 metrów, wyścig na dystansie kilometra i 2 kilometrów oraz wspomnianych wyścig na dystansie, znaczy na tych deskach ratowniczych. Dystanse czasami zmieniamy w zależności od edycji, jeżeli chodzi właśnie o ten najdłuższy 2-kilometrowy, poprzednio było wyciągnięte do 3 kilometrów, a kilometrowy na desce do 2, to zależy wszystko od warunków i umiejętności pływaków. No, kończymy sezon na Jeziorze Kierskim w Poznaniu w przyszłą sobotę i tam właśnie będą rozegrane wspomniane konkurencje.
0: No dobrze, a w takim razie co się działo, jeśli chodzi o cykl zawodów, jeśli chodzi o ten sezon? Jakie masz obserwacje, kiedy już zbliżamy się do mety, no bo to Jezioro Kierskie już za moment tak naprawdę, natomiast to są zawody wieńczące cykl. Jakie spostrzeżenia po tym roku?
2: Przede wszystkim cieszy nas to, że coraz więcej w ogóle imprez z zakresu open water się odbywa. W tym roku też mieliśmy

0: mieliśmy kilka, czy przepłynięcie Bałtyku przez naszego pływaka, co było niesamowitym wyczynem i to też na pewno sprzyja tej popularyzacji tego i tej dyscypliny. Pomału się kończy sezon, widzimy już, że pływacy wracają na pływalnie, na baseny, baseny się otwierają i tych zajęć jest coraz więcej, ale jeszcze tutaj łapiemy tą końcówkę sezonu, będzie można wskoczyć w pianki, jeszcze na koniec poczuć właśnie ten, że tak powiem, zew natury i popływać w akwenie otwartym, co jest zupełnie inną techniką pływania niż basen.
1: No i to jest ciekawe, bo mamy połowę września i to jest to, o czym mówisz ty, że cały ruch przenosi się powoli na baseny, a w życiu ratowników to jest taki moment, kiedy oni już muszą myśleć o przygotowaniach do kolejnego sezonu?
0: Trochę tak, tym bardziej, że w grudniu odbywają się Mistrzostwa Świata w sportowym ratownictwie wodnym, więc to dla ratowników też polskich będzie na pewno okres takich intensywnych przygotowań do sezonu. Więc na pewno ta praca na basenie, no nasi mają troszeczkę utrudnioną sytuację niż na przykład ratownicy w Hiszpanii czy w Stanach, gdzie czy w RPA, gdzie będą tegoroczne imprezy, gdzie mogą pływać też na wodach otwartych nad morzem. Nasi raczej już nie mają takiej możliwości i pływają tylko na basenie, więc tak, teraz będzie dla nich moment takiej najcięższej pracy.
1: Panowie, to w takim razie...
2: To jak w RPA, to jak sobie będą radzić z rekinami?
0: Nie wiem, nie wyobrażam sobie tego.
1: Tu Kuba wyrywa się do odpowiedzi, to w takim razie już daje przestrzeń. No właśnie, jeśli ktoś słucha naszej rozmowy od samego początku, rozmawialiśmy o Mistrzostwach Polski w surfingu, teraz o Mistrzostwach Open Water i ratownictwie wodnym. Gdybyście mieli namówić człowieka, który no, z wodą nie ma za dużo nic wspólnego, wakacyjnie moczy sobie stópki, ale żeby właśnie złapać bakcyla albo na surfing, albo na Open Water, no to w jaki sposób byście to zrobili w niefortunnym czasie, no bo wakacje powoli się kończą.
2: Słuchaj, no ja myślę, że jest tak dużo, że surfing jest już tak popularną dyscypliną w mediach i rzeczywiście ta dyscyplina ma w sobie wiele romantyki i począwszy od takich filmów jak Point Break kiedyś bardzo dawno z Patrickiem Swayze, po jakieś nowsze bajki nawet dla dzieci, gdzie też były surfujące pingwiny. Naprawdę warto spróbować, bo pierwsza fala złapana to jest coś takiego, co się zapamiętuje na całe życie i naprawdę te początki są dosyć łatwe. Także zachęcam każdego, żeby, nie wiem, odwiedził Portugalię jesienią, bo tam jest jeszcze ciepło, czy pojechał do Maroko, wziął sobie kurs surfingu, spróbował i poczuł moc oceanu na desce, bo to naprawdę robi wrażenie.
1: No to przebij to.
0: I jeszcze uzupełnię, tak. Woda daje nam olbrzymie możliwości, bo nie tylko właśnie surfing, nie tylko pływanie open water, ale też kitesurfing, nurkowanie, pływanie na skuterach, na łodziach motorowych i wiele, wiele więcej. I tak naprawdę ta umiejętność pływania jest podstawą do tego, żebyśmy się czuli na tej wodzie bezpiecznie i pewnie. Więc zachęcamy wszystkich na pewno, żeby teraz wejść na basen i podjąć te wyzwanie nauki pływania.
1: Kuba Urbański, dyrektor sportowy tegorocznych Mistrzostw Polski w surfingu i Krzysztof Spajki-Piotrowicz, trener, organizator zawodów, człowiek od pływania, od open water i od sportowego ratownictwa. Bardzo dziękuję panowie za wizytę w czwórce.
0: Dzięki.
1: I jeszcze dodam dla przypomnienia i dla porządku, że Garmin Open Water and Rescue już 19 września nad Jeziorem Kierskim. Czwórka jest patronem tego wydarzenia.

0: Nadajemy na sportowej fali.
1: I to dosłownie w czwórce od godziny 15 rozmawiamy o surfowaniu nad Bałtykiem na zakończenie tej wodnej godziny. Krótka zmiana skali, bo kiedy człowiek jest właśnie nad Bałtykiem, widzi taką potężną, dwumetrową falę, stojąc właśnie na brzegu, myśli sobie, no bardzo ładna i trochę niebezpieczna.

kiedy stoi na desce przed taką falą, no to te 2 metry robią już zdecydowanie większe wrażenie. A jaki jest oficjalny rekord Guinnessa? To 26 metrów i 21 centymetrów. Dla porównania i dla uruchomienia wyobraźni to jest wysokość mniej więcej 8-piętrowego budynku. Ja kocham sport, lubię sprawdzać siebie, lubię też wyjść ze swojej strefy komfortu, ale jednak 8 pięter wody zaczyna być jednak czymś, co nie tyle szokuje, co po prostu przeraża. Myślę sobie, że w tym sporcie, w surfingu jest pewna konsekwencja. Człowiek najpierw próbuje pokonać jakąkolwiek falę, potem chce złapać coraz większą, a potem widzi ten 8-piętrowy blok wody i myśli sobie, no właśnie tyle muszę pokonać. My w czwórce po godzinie 16 wracamy na ląd i będziemy biegać.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są tu jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: Lola Brook życzy nam smacznego po francusku. Bon appétit. To za nami w czwórce.
1: Pogoda.
0: W Warszawie mamy około 19 stopni, do tego zachmurzenie spore, możliwe, lokalny, krótki, przelotny deszcz, wiatr słaby. W skali kraju najcieplej nadal na zachodzie i północnym zachodzie. Szczecin cały czas 21 stopni, Poznań 20. Północ między 18 a 20, południowy wschód, na przykład Kraków, Rzeszów i Zakopane, tam troszkę chłodniej, kolejno 19, 18 i 16 stopni, opady przede wszystkim na północy i północnym zachodzie, miejscami może popadać też w Wielkopolsce i na Kujawach. Wiatr najczęściej słaby albo umiarkowany z południowego zachodu. Temperatura do biegania właściwie idealna, przynajmniej pogody nie będzie można obwiniać za to, że trening wyszedł słaby. I jeśli ktoś się całe lato czekał na to, aż wreszcie nie będzie tak gorąco na bieganie, no to ten argument przyszedł. Właśnie nadeszła pogoda dla biegaczy. Bieganie bardzo na czasie, bo dokładnie za 2 tygodnie w stolicy do pokonania 42 km i 195 metrów.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Stateside i Pink Panthers i Kylie Minogue w czwórce na 9 minut po godzinie 16.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Tak jest, skoro audycja wystartowała o godzinie 15, to 3 godziny sportu i rekreacji oznaczają, że do 18 jestem z wami, Michał Piwowarek. Dokładnie za 2 tygodnie, 27 września, odbędzie się 48. Maraton Warszawski. Start o 9 rano z ulicy Świętokrzyskiej. Dla osób, które Warszawy nie znają zbyt dobrze, to są okolice Pałacu Kultury i Nauki. Limit zawodników, uczestników tego największego warszawskiego biegu to 14 tysięcy osób i już na początku września lista przekroczyła 13 tysięcy nazwisk. Czyli Warszawa już za chwilę, już za moment, za 2 tygodnie będzie naprawdę bardzo mocno biegowa, ale my dzisiaj nie będziemy mówić wyłącznie do osób, które za 2 tygodnie planują zrobić pełne, a nawet ponad 42 kilometry biegu, bo będziemy mieli 3 tematy znacznie bardziej uniwersalne. Czy sztuczna inteligencja to dobre narzędzie, żeby dobrać buty do biegania? Jak w ogóle dojść do takiego momentu, kiedy bieganie sprawia nam po prostu przyjemność i co zrobić, żeby cały ambitny plan biegowy nie skończył się przez najbardziej przyziemną rzecz na świecie, czyli przez pęcherzyk na stopie? Przewodnikiem od biegania będzie Piotrek Galus. Teraz gramy, a na zegarach już 10 minut po godzinie 16.

0: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Rusz się, człowieku. Twórcy, zgodnie z zapowiedzią i zgodnie z obietnicą, szykujemy się do sezonu biegowego. 3 godziny sportu i rekreacji cały czas z wami. Natomiast jeśli pojawia się temat biegowy w czwórce, to oczywiście musi za to być odpowiedzialny Piotrek Galus. I Piotrek zacznie od tematu bardzo współczesnego. No jest tak, że jeśli chcemy kupić telewizor, jeśli chcemy coś się ugotować, zaplanować urlop, bardzo często pytamy sztuczną inteligencję. Więc naturalnie przychodzi takie pytanie: sztuczna inteligencjo, ułóż mi plan do maratonu albo wybierz mi sportowe buty. No i właśnie, Piotrek Galus sprawdził, gdzie kończą się możliwości AI, a zaczyna się taka twarda wiedza i doświadczenie prawdziwego trenera i znawcy sportu, jakim jest bieganie.
1: Zaczniemy od sztucznej inteligencji i tego, jak ona wpływa na biegaczy i tych, którzy tym bieganiem się na co dzień zajmują. Już teraz razem ze mną biegowy wariat, czyli Artur Kobuszewski. Cześć.
2: Cześć.
1: Arturze, ty na co dzień, oprócz tego, że trenujesz sam, trenujesz ludzi, zajmujesz się również sprzedażą sprzętu, ciuchów i obuwia sportowego. Powiedz mi, czy sztuczna inteligencja w jakiś sposób już wpływa na to, co dzieje się w sklepie, na podejście klienta do sprzedawcy, czy w jakiś sposób pomaga, a może przeszkadza?
2: Bardziej bym powiedział, że niestety przeszkadza. Ostatnio sztuczna inteligencja zabija tak jakby podejście z człowieka do sprzętu. Ja i koledzy doradzamy na co dzień wam buty, testujemy je na sobie. Ja pracuję w tej branży już 10 lat i naprawdę już setki butów miałem na nogach i jak przychodzi klient i mówi, bo czat, bo sztuczna inteligencja powiedziała mi to i potrzebuję taki i taki but. No nie, no to nie wychodzi, to się nie
1: mogłoby
2: da.
1: Się wydawać, że przecież przychodzi z gotowym rozwiązaniem. Ułatwi ci to pracę.
2: Nie ułatwi mi to pracy, wprost przeciwnie, mi to pracę utrudnia ze względu na to, że każdy ma inną stopę, każdy potrzebuje czegoś innego, ludzie nie potrafią wpisywać w sztuczną inteligencję słów i wartości tej, którą potrzebują tak naprawdę na co dzień, nie podają wartości.

0: wagi, nie podają szerokości stopy, nie mierzą w ogóle nawet stóp, więc tak naprawdę podają tak znikome informacje, że ta sztuczna inteligencja nie jest w stanie wyfiltrować nam odpowiedniego produktu dla nas, a dwa, że źle wpisując dane, dostajemy błędne informacje i na przykład przychodzi klient i mówi, bo ja mam płatną wersję premium i nawet i 4 sztucznej inteligencji i powiedziała mi to i to i to i pokazuje mi modele sprzed 3 lat, które już dawno nie są produkowane. Musimy pamiętać, że but na rynku, dany model żyje około roku. Kolorystyka żyje na przykład 2 miesiące i to jest niezmienne, tak jak modele samochodów się zmieniają, tak samo się buty zmieniają. Nikt tych butów 3-4 lata nie trzyma na półce.
1: Dlaczego sztuczna inteligencja na tym przykładzie, o którym przed chwilą powiedziałeś, w ten sposób wypluła te informacje i takie podała temu klientowi?
0: Bo wpisał model przykładowo, potrzebuję but amortyzowany do codziennego biegania. No to tak naprawdę to jest tak znikoma informacja, że no nie jest w stanie nic z tego klient otrzymać takiego sensownego, bo jak przychodzi do mnie i to robimy wywiad, po jakiej powierzchni biega, jaką ma długość stopy, czy ma, nie wiem, problemy z kolanami, z biodrami, wtedy dobieramy buty ze stabilizacją, buty neutralne. Takich wartości ludzie nie wpisują w sztuczną inteligencję.
1: No dobra, to po tej rozmowie zaczną wpisywać. Czy to jednak pomoże im dobrać odpowiednio buty przez internet, korzystając ze sztucznej inteligencji? Czy nadal to będzie za mało danych i jednak ten kontakt z żywym człowiekiem, który ma doświadczenie, który testuje buty, wygra?
0: Trzeba się zapytać sztucznej inteligencji, czy biegała w danym bucie. I ona, no nie. No, sztuczna inteligencja nigdy nie będzie biegała w bucie i nie będzie wiedziała jak i nie oceni wartości buta, tego co but nam jest w stanie dać. A dwa, że wiesz co, najgorsze jest to, że jak ludzie chcą buta, na przykład ostatnio testowałem buta, wrzuciłem go na rolkę i jestem w stanie, nie wiem, po 2 treningach powiedzieć, że ten but ma to. Względem starego modelu jest taki przełom, a tutaj jest inny. Klient nie wpisze, nawet nie dostanie tego buta ze względu na to, że algorytm nie jest w stanie przetworzyć najświeższych danych. On wyłapuje tego, to, co jest najwięcej. Czyli jeżeli mamy 90% opinii na temat starego buta sprzed roku, to on go wypluje. Ale buta, który wszedł na rynek, nie wiem, 3 tygodnie temu, a ja go już miesiąc wcześniej przedpremierowo testuję, no to takich wartości wiedzy i zapisu takiego technologicznego ten but nie ma.
1: Czyli śmiało możemy powiedzieć, wy jako sprzedawcy możecie czuć się bezpieczni. Ale czy trenerzy mogą czuć się bezpieczni? Bo również sztuczna inteligencja podpowiada plany treningowe. A te nie zmieniają się co 2 miesiące. Jak myślisz?
0: Wiesz co, jeżeli ktoś zaczyna bieganie, to myślę, że jeżeli to jest tak, jakbyś wziął plan z internetu, to nie trzeba tego wpisywać w sztuczną inteligencję. Są te wzory biegowe, kalendarze, różne materiały, z których można sobie skorzystać. Czy jest pomocna? W jakimś stopniu na pewno tak. Na pewno ostatnio mój zawodnik wrzucił sztuczną inteligencję, zajawkę z zegarka i u mnie w aplikacji autorskiej, na której pracuję z zawodnikami, miałem wszystkie dane, więc to akurat jest fajne, że on przepisuje odcinki, każde rozwala i mam to w apce i od razu mam podgląd pod to, co zawodnik zrobił, z jakim tempem, jakie miał tętno, więc to jest przydatne, tak? To skraca tak jakby troszeczkę drogę i mojego filtrowania, wchodzenia w zegarek podopiecznego zawodnika i później analizowanie tego. Tutaj mam po prostu już gotowce tempo, tętno względem danego odcinka. Dla mnie to jest pomocne, dla niego jest ułatwieniem, bo on tego nie musi wpisywać.
1: Jako sortowanie danych,
0: tak,
1: po prostu.
0: Jako sortowanie danych będzie idealne. Ale mówię, jeżeli chodzi o bieganie jako samo bieganie, troszeczkę chyba nas to zabija, tak jak żeśmy rozmawiali, że to ma być pomocne, ale nie możemy temu ufać w 100%. A patrząc od ostatnich 6 miesięcy, ludzie za bardzo ufają sztucznej inteligencji, gdzie wcale to nie jest dobre.
1: I myślę, że w momencie, kiedy ktoś po prostu się sparzy i już będzie wiedział, że tamte informacje nie są pełne, będzie wiedział, żeby z tego nie korzystać.
2: Po raz kolejny okazuje się, że sztuczna inteligencja może być świetnym miejscem, żeby zebrać informacje, coś porównać albo złapać jakiś punkt wyjścia, ale kiedy w grę wchodzi zdrowie, konkretny plan treningowy albo, jak na tym przykładzie, dobranie dobrych butów, to lepiej jednak zostać przy prawdziwym człowieku.

i wybrać tradycyjne rozwiązania. My za moment w czwórce sprawdzimy, czy może być coś trudniejszego niż samo ułożenie planu. Odpowiadam, może być. Sprawienie, żeby człowiek polubił naprawdę bieganie i został w tym sporcie na dłużej. 3 godziny sportu i rekreacji w czwórce do godziny 18. Teraz gramy.

0: nadajemy na sportowej fali.
1: Słuchacie czwórki, 3 godziny sportu i rekreacji. Michał Piwowarek niezmiennie przy mikrofonie i niezmiennie zostajemy przy temacie biegania. Sezon jesienny, sezon biegowy powoli się rozpoczyna, a ludzie, którzy biegają albo zaczynają biegać tak na dobrą sprawę, często dzielą się na dwie grupy. Jedna mówi: wyszedłem pobiegać raz i od razu złapałem to, od razu to poczułem, od razu wiedziałem, że to jest moje. A druga grupa, do której ja należę, i tu muszę się przyznać, kiedy muszę przebiec jakiś dystans już konkretniejszy, myślę sobie, po co ja właściwie sobie to robię. No i właśnie o tym Piotrek Galus rozmawia z Arturem Kobuszewskim, czyli biegowym wariatem.
2: Co spowodowało, że ty nie przestałeś biegać, bo każdy kiedyś zaczynał. I każdy z nas zna osoby, które zaczęły po miesiącu, dwóch, po pół roku, rzuciły to i przestały biegać. I właśnie mnie przy bieganiu zatrzymali ludzie, czyli biegowa społeczność, running community, jak to się teraz mówi, bo tak jest po prostu modniej, więc ludzie spowodowali, że

0: zostałem. A ty?
1: Moje cele. Ludzie, cele, praca, tak jak już wiele razy mówiłem, zmieniłem pracę z państwowej, pracy w drukarni na rzecz właśnie takiego bardziej złączenia z ludźmi, pracy z ludźmi, pomocy ludziom, chęci pomocy ludziom. I to bieganie tak naprawdę u mnie zmieniło całe życie, więc teraz jakby ktoś mnie zabrał, no to tak byłoby trochę dziwnie. Ale tak, bieganie łączy ludzi na każdym aspekcie, od zawodów, po wsparcie, po poklepanie, po plecach, że nawet jak ci nie poszło, to następny bieg, czy następne zawody, czy następny trening pójdzie. Ja patrząc też jako trener na swoich zawodników, wsparcie drugiego człowieka jest ogromnie ważne. Ale takie naprawdę, nie tylko odfajkować, dzięki, dobra, na razie i ten. Nie, taka czasami z zawodnikami trzeba wejść w taką bezpośrednią interakcję, starać się wytłumaczyć, że tak naprawdę w bieganiu może nie liczy się sam wynik na mecie, co cała ta droga. Bo wynik jest jednorazowy, tak? Może w większości nam, nie oszukujmy się, ale w większości nam te biegi po prostu nie wychodzą. No taka jest prawda, nie ma za każdym razem w biegowej historii, jeżeli patrzymy.
0: Media społecznościowe mówią zupełnie coś innego. Każdy wygrywa na tej strawie, jest najlepszy, najszybszy, najpiękniejszy i najlepiej ubrany.
1: Tak, wygrywamy sami zawsze ze sobą i to jest niezmienne i to tutaj podpisuje się obuma rękoma i obuma nogami. Ale nie, no jeżeli popatrzymy na 5 lat pracy, no to 5-10 zawodów takich, gdzie naprawdę nam poszło. No resztę musimy się po prostu nauczyć tego, że no niestety zawody nam nie wychodzą. I teraz jest pytanie, czy jesteśmy w stanie sobie poradzić z porażką? Damy radę sobie poukładać to w głowie i ta porażka przerodzi się i przekujemy sami to w następny sukces i dalej pójdziemy, czy po prostu staniemy jak taka mała środka i powiemy nie wyszło mi to, ja już dziękuję, pasuję. I w tym momencie właśnie, jeżeli ktoś sobie nie potrafi poradzić, to bieganie spadnie na drugi.
0: I wtedy nie wchodzi sztuczna inteligencja cała na biało, tylko wchodzi trener. Wchodzi na przykład Artur. Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do ciebie twoi zawodnicy? Skupmy się może na tych początkujących.
1: Wiesz co, to jest mała wiara w siebie. Jeżeli ty wierzysz w zawodnika i nawet mu nie pójdzie i to wie i jesteś w stanie mu wytłumaczyć to, że zawody okej, nie poszły, bo na przykład było to, dasz mu tą szansę na następne, to on łyknie, to pójdzie za tobą, pójdzie za twoim mentalem. Ale to mówię, to trzeba z każdym jednym zawodnikiem indywidualnie przepracować, no ale to w 99% przynosi rezultat.
0: Tyle jeżeli chodzi o głowę. Wierzę w to, że każdy z was będzie miał swojego i znajdzie swojego mentora i nie będzie nim sztuczna inteligencja, tylko prawdziwy człowiek z krwi i kości. A skoro o krwi i kościach rozmawiamy, to za chwilę na antenie czwórki o tym, jak nie mieć tej krwi i kości na zewnątrz podczas biegania. Wiem, że zabrzmiało to bardzo boleśnie, ale takie rzeczy również się dzieją. Zostańcie z nami.
2: Najfajniejszy moment w bieganiu to jest ten, kiedy z muszę pobiegać robi się chcę iść pobiegać i tego wszystkim życzę. Ale w bieganiu to nie tylko kondycja jest ważna, to też ogólne dobre zdrowie naszego organizmu. Można mieć dobry plan, można kochać bieganie, ale po 12, po 15 kilometrach pojawi się na przykład malutki pęcherzyk, który staje się ogromnym problemem. Już za chwilę otarcia, buty, krew, pot i łzy, no czyli wszystko to, z czym związane jest bieganie. 3 godziny sportu i rekreacji w czwórce. Gramy!

0: 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Słuchajcie, czwórki, powolutku domykamy nasz mały przewodnik po jesiennym bieganiu. Możemy być przygotowani świetnie fizycznie, możemy mieć za sobą miesiące treningów, możemy mieć bardzo dobrze dobrane, takie rozsądne tempo, ale nagle podczas kolejnego kilometra coś zaczyna nas uwierać. Coś jest niewygodnie, coś jest nieprzyjemnie. Zazwyczaj zaczyna się od stopy. Może się okazać, że to jest źle dobrany but albo źle dobrana skarpetka. Mamy otarcie, mamy pęcherz. Może się też zdarzyć jakiś spory problem z paznokciem. No to tak, jak dobierać buty, jak dobierać skarpetki, jak sobie z tym wszystkim poradzić, jeśli chodzi właśnie o tę podstawę biegania, czyli stopę. O tym Piotrek Galus rozmawia z Arturem Kobuszewskim, z biegowym wariatem.
2: Co zrobić, aby buty nas nie ocierały? Czy ty masz jakieś sposoby oprócz tego, żeby biegać i brać udział w zawodach, w tych butach, których trenujemy i które znamy? Czy są jeszcze jakieś protipy od biegowego wariata?
3: Pierwsze, to musimy pamiętać, że but musimy mieć dobrze dobrany do kształtu naszej stopy i musi być przy dystansie królewskim, maratońskim bądź półmaratonu, musi być ten zapas taki centymetr, półtora, który zawsze mówię, że to jest takie must have. Pamiętajmy, że korzystamy z tych samych skarpetek, których korzystamy na zawodach. Najlepiej je miesiąc, dwa tygodnie nawet przed używać je i na każdym jednym treningu prać. I żeby ta skarpetka była sprana, taka już naprawdę ułożona pod naszą stopę.
2: Ale poczekaj, poczekaj. Bawełna czy poliester? Ja na przykład jestem team i tutaj w przypadku skarpet biegowych poliester.
3: Poliester, zdecydowanie. Bawełna jak dostaje wody, bawełna puchnie, bawełna przestaje być miękka i komfortowa. Wtedy zaczyna być szorstka, nas obcierać, a jeszcze jak dochodzi praca buta, praca stopy, to już w ogóle się robi masakra i po półmaratonie, po dystansie półmaratonu najczęściej to są poździerana skóra na kostkach, kości dużego palca, bąble, odciski. No niestety, no ta wilgoć gdzieś zostaje. Zostaje w włóknach bawełny, nie jest odprowadzona na zewnątrz, więc tylko i wyłącznie poliester elastan.
2: Skarpety skarpetami, ale czy ty zastosowałbyś specjalny biały krem, który jest na różnego rodzaju otarcia przed zawodami? Ja nie ukrywam, że tak, bo bardzo często, pomimo tego, że znam buty, znam skarpety, moja stopa nie wygląda tak samo każdego dnia i temperatura, nawodnienie też robi swoje. Czyli może puchnąć i po prostu w dniu zawodów może wyglądać inaczej.
3: Nie, ja bym nie użył.
2: Dlaczego?
3: Bo dla mnie to jest dodatkowy poślizg. Dla mnie stopa wtedy za bardzo pracuje. Ja muszę czuć buta i palcami muszę czuć podłoże, więc każdy dodatkowy ruch, nie, dla mnie zdecydowanie nie, ja skarpetka, buty tak, żadne kremy, maści nie, ale trochę zabiję całą koncepcję wiązania buta, bo to ostatnio jest dość modne na social media.

0: jak Hillock, czyli wiązanie.
1: Ostatnia dziurka?
0: Ostatnia dziurka, tak, co jest z morą i też właśnie takim jak sztuczna inteligencja w naszej pracy jest, to jest z mora. Korzystamy tylko wtedy z tego wiązania, jeżeli mamy za wąską kość piętową i Achillesa względem szerokości tylniej części zapiętka. Reszta wiązania...
1: Powiedz to ludzkim językiem, przecież nikt tego tak nie słysząc to raz nie zrozumie. Kiedy nie korzystać z tej ostatniej dziurki w bucie do biegania i nie tylko, która jest poniżej pozostałych dziurek?
0: Jeżeli wiążemy normalnie buta i nam ten but nie spada, to nie używamy ostatniej dziurki ze względu na to, że jak zawiążemy, to wtedy ta tylnia część buta nam za bardzo dochodzi do ścięgna Achillesa i stopa jak nam pracuje, to wtedy się robią przykurcze na Achillesie, Achilles boli, może dochodzić do uszkodzenia Achillesa, może też dochodzić do zapalenia rozścięgna, bo stopa inaczej wtedy pracuje, bo jest ściśnięta od tylniej części. Dodatkowo sami na własne żądanie niszczymy buty, bo wycieramy zapiętki, bo po prostu tam jest za mało miejsca.
1: Czyli ta dziurka ostatnia, która jest w tym momencie tak mocno promowana w internecie, aby wiązać, bo wtedy but się będzie lepiej trzymał, ma specjalne przeznaczenie dla osób, które mają
0: za wąską stopę względem szerokości, tylniej szerokości buta. O.
1: Jak to sprawdzić?
0: Jeżeli jesteśmy w stanie wsadzić dwa palce pomiędzy Achillesa a buta i czujemy, że jest tam za dużo miejsca, to wtedy możemy sobie go związać przez tą ostatnią dziurkę.
1: Czyli po prostu jeżeli pięta ci nie wystaje, to wtedy tak.
0: No, można to tak, dobra, no nazwijmy tak, że jeżeli pięta ci nie wyłazi na zewnątrz, nie potykasz się o te buty, no bo tak naprawdę my potrzebujemy większej ilości buta, a za chwilę sami sobie tego buta przyklejamy jakby do stopy i nie dajemy tej stopie pracować, więc tak naprawdę robimy sami sobie krzywdę.
1: I już zamykając te rozkminy na temat butów, biegałbyś ze specjalnymi wkładkami do butów? Jeżeli tak, to jakie wybrać i czy każdy ich potrzebuje?
0: To znaczy tak, wkładki zawsze używamy do butów neutralnych. Jeżeli gęstość tego buta jest po jednej i po drugiej stronie jest taka sama, to wtedy potrzebujemy ustabilizować sobie staw skokowy i nam kostka leci do wewnętrznej strony. Tak, wtedy korzystamy na każdym jednym treningu. Jeżeli tego nie potrzebujemy, nie jesteśmy tego pewni, zawsze lepiej użyć buta neutralnego. Tak, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Bo gorzej będzie, jak nie mamy nadpronacji, a włożymy wkładkę i wygniemy cały staw skokowy na zewnątrz, więc wtedy stając na jakiejś krawędzi jesteśmy w stanie sobie zerwać całego ATFL-a, skręcić kostkę, więc lepiej wtedy użyć buta zawsze neutralnego, to jest mniejsze zło.
1: I wiecie co, podsumowując, mam takie wrażenie, że internet chce nam dzisiaj sprzedać wszystko, sztuczna inteligencja zawsze nam podpowie, że coś będzie dobre dla nas. Ważne, żeby się sprzedało jednak, kontakt z żywym, doświadczonym człowiekiem powoduje, że tego nie zrobimy. Tym samym nie doprowadzimy się do kontuzji. Artur Kobuszewski był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: I to był nasz króciutki przewodnik po, miejmy nadzieję, króciutkim sezonie jesienno-zimowym. Niech wiosna szybciutko wraca, chociaż jeszcze wciąż formalnie mamy lato. O bieganiu właśnie Piotrek Galus razem z Arturem Kobuszewskim, czyli biegowym wariatem. Piotrek, wielkie dzięki za te wiadomości. Natomiast zostańcie koniecznie z czwórką. Już za moment taka pigułka, krótka porcja wiedzy, którą będziecie mogli zabłysnąć w towarzystwie. Przy mikrofonie Michał Piwowarek. 3 godziny sportu i rekreacji razem z wami jeszcze do godziny 18:00.

Dziś między 16 a 17 w czwórce rozmawiamy o bieganiu, a konkretnie o przygotowaniu do sezonu jesienno-zimowego. To jest też taki sezon, kiedy startują kolejne maratony, więc jeszcze jedna ważna rzecz dla wszystkich maratończyków. 42 km. To wszyscy rozumiemy, ale potem trzeba jeszcze zapamiętać jedną liczbę. 195 metrów. I dlaczego to jest taki dystans? To jest taki dystans, gdyby ktoś wyjątkowo nie chciał zaokrąglać. Odpowiedź prowadzi nas do Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 1908 roku. Wcześniej maratony nie miały jednej takiej świętej długości. Trasa była mniej więcej maratońska. W Londynie bieg miał wystartować przy Windsor Castle, a finisz miał znaleźć się na stadionie dokładnie przed Lożą Królewską. I kiedy wytyczono tę trasę, wyszło 42 km, 195 metrów. Co ciekawe, sam ten bieg londyński też przeszedł do historii. Wygrał go Włoch Dorando Pietri. W biegu na stadion jako pierwszy, kompletnie wyczerpany, najpierw pobiegł w złą stronę, potem kilka razy upadł. Sędziowie podbiegli, żeby mu pomóc. Ostatecznie to on przekroczył metę jako pierwszy i ostatecznie został zdyskwalifikowany właśnie za to, że została mu udzielona pomoc. Czyli jeden bieg dał nam dramatyczną historię i te nieszczęsne dla niektórych 195 metrów. Od 1921 roku oficjalny dystans maratonu to właśnie 42 km 195 metrów, więc za dwa tygodnie, jeśli ktoś będzie startował w maratonie warszawskim, pomyśli, naprawdę jeszcze 195 metrów, będzie wiedział, do kogo mieć pretensje.

Yeah, yeah. Divvy up the bread and then we split the check.

0: Autopromocja.
1: Hej, tu Adam Smolarek. We wrześniu w niedzielę jeszcze się nie słyszeliśmy, więc tym chętniej zapraszam na wieczorne pasmo muzyczne. Właśnie teraz, na styku lata i jesieni, wszystkich, którzy lubią płaszcze, nietoperze i mocny makijaż, zainteresuje przegląd dyskografii gotyckiego Clan of Zymox, a tych, którzy lubią potuptać, retransmisja DJ setu Virtual Geishy z audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam już w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: I właśnie punkt o 17. Jeszcze jedna prognoza pogody w 3 godzinach sportu i rekreacji. Zerknijmy znowu na całą Polskę. W Warszawie w tym momencie około 19 stopni. Wiatr słaby, ciśnienie w granicach 120 hektopaskali. Późnym popołudniem nadal może być sporo chmur, ale większego deszczu nie spodziewajmy się w stolicy. Na zachodzie nieco cieplej, tam 21 stopni. Szczecin wciąż w okolicy 21 stopni. Poznań, Wrocław i Łódź mniej więcej 20 stopni, północ i północny wschód między 18 a 19 stopni. I właśnie na północy zostaje największa możliwość przelotnych opadów. Wieczorem temperatury oczywiście będą spadać, w Warszawie około 18 stopni, bliżej 20 i tu zupełnie inaczej 16 stopni. To już jest ten etap września, kiedy rano bierzemy kurtkę, w ciągu dnia nosimy ją pod pachą, a wieczorem jesteśmy zadowoleni z tego, że opuszczając dom na cały dzień, mieliśmy tę poranną kurtkę razem z nami.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką silimaryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach.

0: dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
0: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak

0: the rains, water like the ocean.
1: Trzy godziny sportu i rekreacji.
2: Michał Piwowarek, niezmiennie witam serdecznie w ostatniej godzinie 3 godzin sportu i rekreacji. Niezmiennie bez Jędrzeja Rosiewicza. To jest taka godzina, w której właśnie Jędrzeja najbardziej będzie mi brakowało, bo to sportowe podsumowanie tygodnia. Zazwyczaj robimy to razem, wychodzi nam to znakomicie, no ale dziś ja będę musiał się skupić na tym, co w sportowych tabelkach. Za moment odwiedzimy Nowy Jork. Sporo osób ma za sobą może nie zarwaną noc, ale położenie się spać sporo po północy, bo właśnie sporo po północy zakończył się finał US Open kobiet. Aryna Sabalenka walczyła z Jeleną Rybakiną. Sabalenka próbowała wygrać ten turniej trzeci raz z rzędu. Czy wygrała? Zostańcie z czwórką, jeśli nie widzieliście nagłówków dziś z rana. Przyjrzymy się też Mistrzostwom Świata Koszykarek i finał, który jest powtórką jednego z najbardziej dramatycznych meczów z igrzysk w Paryżu. Na koniec Budapeszt, gdzie lekkoatletyka postanowiła trochę powyglądać inaczej niż tradycyjna lekkoatletyka. 10 milionów dolarów, światła, muzyka, szybkie finały. Zaczniemy jednak od US Open i to już za moment.

Sport w czwórce. Zgodnie z zapowiedzią i zgodnie z obietnicą, podsumowanie sportowe tygodnia zaczynamy od Nowego Jorku. Tam wczoraj Aryna Sabalenka, była liderka rankingu kobiecego tenisa, miała wczoraj do zrobienia coś naprawdę dużego. Wygrała US Open w 2024 roku, wygrała ten sam turniej w 2025 roku, zatem miała serię 20 kolejnych wygranych meczów na Flushing Meadows i tam walczyła o trzeci tytuł z rzędu. Nie udało się, bo wygrała Jelena Rybakina stosunkiem 6-4, 5-7 i 6-2. To był bardzo ciekawy finał, jeśli chodzi o kontrast charakterów na korcie. Sabalenka, absolutnie bardzo dużo emocji. W pewnym momencie wystrzeliła piłką w trybuny, za to dostała ostrzeżenie. I ta rakieta Sabalenki no nie miała łatwego wieczoru wczoraj, bo w każdej chwili mogła zostać roztrzaskana. Niestety emocje brały górę, natomiast Rybakina przez ponad 2 godziny cały czas ta sama twarz, absolutny spokój, do tego stopnia, że po wygraniu US Open jej celebracja wyglądała trochę tak, jakby wygrała całkiem solidny mecz drugiej rundy, ale to jest charakterystyka tej właśnie zawodniczki. To jej trzeci szlem, w tym drugi w tym roku, bo wygrała już Australian Open, teraz US Open. Zostaje numerem 1 światowego rankingu, kończąc prawie 2-letnie panowanie Sabalenki na szczycie. Dodatkowo jest bogatsza o 5,5 miliona dolarów. No myślę, że

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's been 2 nights.
1: Aktualności sportowe.
2: Słuchacie czwórki, 3 godzin sportu i rekreacji, a my podsumowujemy to, co działo się, dzieje się, dziać będzie się. W tym sportowym tygodniu US Open kobiet już za nami, ale cały turniej jeszcze się nie skończył, bo dziś wieczorem o 20:00 czasu polskiego coś, na co fani tenisa czekają chyba najbardziej, to finał mężczyzn. Będzie to mecz, którego przed rozstrzygnięciem turnieju chyba niewiele osób się spodziewało. Ben Shelton zagra przeciwko Aleksandrowi Zwierewowi. Bardzo ciekawa para, bo historie tych zawodników są kompletnie różne. Shelton ma 23 lata, pierwszy raz zagra w finale Wielkiego Szlema. Nowy Jork jest nim absolutnie zachwycony. Po drodze zrobił coś naprawdę dużego. W ćwierćfinale pokonał w 5 setach broniącego tytułu Carlosa Alcaraza. Potem w półfinale mieliśmy amerykański mecz Francis Tiafoe i Shelton. Shelton znów wygrał i teraz ma szansę skończyć bardzo długą serię, bardzo optymistycznie. Ostatnim Amerykaninem, który wygrał męski Wielki Szlem, był Andy Roddick. To US Open w 2003 roku, czyli 23 lata temu. Ameryka zdecydowanie czeka na ten ruch, natomiast po drugiej stronie Aleksander Zwierew. On w tym roku wygrał już Rolanda Garrosa. Był też w finale Wimbledonu, więc to trzeci finał Wielkiego Szlema z rzędu. Nowy Jork jest dla niego miejscem dość szczególnym, bo w 2020 roku grał tu finał z Dominikiem Thiemem. Prowadził 2-0 w setach, w 5 secie prowadził 5-3 i serwował po tytuł. Niestety przegrał. Zobaczymy, jak potoczy się historia dziś wieczorem. Doświadczenie kontra rozpęd, można powiedzieć. Początek tego meczu po godzinie 20:00. Przegrany dostanie tylko 2 800 000 dolarów amerykańskich. Nie najgorzej.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Chciałbyś

0: Celsjusz.
1: O tym się mówi.
2: W czwórkowym podsumowaniu sportowym tygodnia zmieniamy dyscyplinę. Trwają Mistrzostwa Świata Koszykarek. Wczorajsze półfinały. Stany Zjednoczone kontra Hiszpania 76-66. Amerykanki dopiero w czwartej kwarcie wyraźnie odjechały Hiszpankom. Francja, Niemcy 86-64. Francuski awansował do swojego pierwszego finału Mistrzostw Świata. Dzisiejszy finał to USA kontra Francja i powtórka finału olimpijskiego z Paryża z 2024 roku, w którym Amerykanki wygrały z Francuzkami 67-66, jednym punktem. Dla Francji to historyczna rzecz, pierwszy finał Mistrzostw Świata, dla Amerykanek to można powiedzieć kolejny dzień w biurze. One bronią tytułu od lat, kobieca koszykówka, jeśli chodzi o reprezentację Stanów, wygląda bardzo dobrze. To jest trochę tak, jakby cała reszta świata zastanawiała się, jak wreszcie pokonać koszykarki ze Stanów Zjednoczonych w tym najważniejszym meczu. Francja 2 lata temu była o 1 punkt od tej odpowiedzi. Nie udało się, dziś ma drugą próbę. Boy,

Sport. W czwórce. W czwórce zbliżamy się do końcówki sportowego podsumowania tego tygodnia i na koniec jeszcze jedna rzecz właśnie z ostatnich dni, która jest ciekawa nie tylko przez jeden konkretny wynik, ale przez to, jak zmienia się sposób pokazywania sportu. W Budapeszcie odbywa się pierwsza odsłona World Athletics Ultimate Championship. To jest nowy pomysł Światowej Federacji Lekkoatletycznej na zawody, które mają być krótsze, szybsze i po prostu bardziej widowiskowe. Bo problem lekkoatletyki jest trochę paradoksalny. Podczas Igrzysk Olimpijskich wszyscy oglądamy sprinty, skoki o tyczce, skok wzwyż, biegi na różnych dystansach. Potem przychodzi zwykły sezon i nagle dużo trudniej zainteresować tym sportem samego widza, który nie śledzi tych dyscyplin przez cały rok. Więc organizatorzy pomyśleli sobie, dobrze, to może zmienimy trochę opakowanie. Mniej długich eliminacji, więcej bezpośrednich pojedynków, najlepszych zawodników i tylko 3 wieczory rywalizacji. Do tego dorzucili muzykę, światła, mocniejsze prezentacje zawodników i trochę lepszą oprawę telewizyjną. Wszystko wokół show. Do tego to, co pobudza wyobraźnię, bardzo konkretne pieniądze. Łączna pula nagród to aż 10 milionów dolarów, a zwycięzca pojedynczej konkurencji może dostać aż 150 tysięcy dolarów. Więc chodzi nie tylko o prestiż, ale też o to, żeby najlepsi dostali po prostu wynagrodzenie i żeby chcieli w tych zawodach wziąć udział. I teraz najciekawsze pytanie nie brzmi, kto wygrał, tylko czy właśnie tego potrzebowała lekkoatletyka. No bo z jednej strony mamy dyscypliny bardzo tradycyjne, kto biega szybciej, kto skacze wyżej, kto rzuca dalej. Z drugiej strony żyjemy w czasach, kiedy widz chce dostać szybkiego sportu, więc World Athletics Championship mówi, nie zmieniamy tego sportu, zmieniamy sposób, w jaki go pokazujemy. Zdecydowanie więcej show, zdecydowanie mniej stadionowych rytuałów. Sprawdźcie, czy to formuła, która do Was przemawia.

szarości. Niech wreszcie zagości tu trochę radości. Drzewa się bujają do rytmu spokojnego, normalnego, fajnego i bardzo prostego. Temperatura rośnie i asfalt się nagrzewa.

Beztroskie marzenia, świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco, mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję.

gorące. I takim oto sposobem w kilkadziesiąt minut zrobiliśmy i Nowy Jork, i Mistrzostwa Koszykarek, i Budapeszt, gdzie odbywają się dość nietypowe, ale bardzo widowiskowe zawody, jeśli chodzi o lekką atletykę. Podsumowując, Rybakina ma tytuł na US Open, Shelton i Zwieriew dopiero za chwilę będą walczyć. Koszykarki ze Stanów Zjednoczonych zmierzą się z Francuzkami. Zobaczymy, czy mistrzynie ze Stanów uda się wreszcie pokonać. I mamy też bardzo nietypowe, ale bardzo widowiskowe mistrzostwa, jeśli chodzi o lekką atletykę. Powoli zbliża się godzina 18, to znaczy, że moje miejsce już za moment zajmie numer raz i jego czworonożni przyjaciele na cztery łapy. Taka audycja od godziny 18 do 20 w czwórce. Ja życzę doskonałego późnego popołudnia i do usłyszenia. Michał Piwowarek. Dzięki i cześć.

0: a wieczorne pasmo muzyczne. Właśnie teraz, na styku lata i jesieni, wszystkich, którzy lubią płaszcze, nietoperze i mocny makijaż, zainteresuje przegląd dyskografii gotyckiego Clan of Zymox, a tych, którzy lubią potuptać, retransmisja DJ setu Virtual Geiszy z audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam już w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
11: Za każdy dzień!
12: Utwór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
13: Tak jak

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.

0: can also get lost in the sauce.
1: You can get lost. How you get lost in the sauce?
2: Minęła godzina 18.
3: Pogoda.
2: Pogoda dzisiaj no, średnia, ponieważ trochę popadało, trochę słońca, ale z drugiej strony w miarę ciepło, 22 stopnie Celsjusza dzisiaj w ciągu dnia było. Natomiast noc już będzie chłodniejsza i te noce już będą stawały się niestety no, zimne, 13 stopni i w poniedziałek, w wtorek 11 nawet stopni Celsjusza. No ale za to ciśnienie w miarę okej, z tendencją wzrastającą, więc powinniśmy się raczej wszyscy dobrze czuć.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Kasia.
5: Hej, tu Domi.
4: Co robimy w poranki?
5: Przede wszystkim nie śpimy,
4: bo jesteśmy w radiu.
5: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
4: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
5: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych,
4: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
5: Pojedziemy z Wami do pracy,
4: wyjdziemy na spacer z psem
5: i udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
4: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
5: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
4: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Kastopio.
11: Siemano, z tej strony BRK.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Audycja na cztery łapy, jak co niedzielę od godziny 18 do 20, w której poruszamy tematy głównie psiakowe, ale również też zahaczamy o przeróżne inne rzeczy związane z naszymi psiakami. No dzisiaj temat dosyć poważny, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o agresji, a Daria Hoffman jest dzisiaj w naszym już studiu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I mam nadzieję, że odpowie mi na te nurtujące pytania. Myślę, że nie tylko moje, ale i no, niektórych właścicieli psów, którzy biorą psa, myślą, że będzie pogodnym, łagodnym barankiem, a tak naprawdę okazuje się, że gdzieś tam w nim, i to jest też moje pytanie, gdzieś w nim tkwi ta agresja, ponieważ, nie wiem, był zraniony wcześniej, był traktowany agresywnie. Czy jest to jakaś uśpiona taka, no nie wiem, nie cecha, ale czy jest to coś uśpionego w tej naturze, że nagle pies z takiego łagodnego baranka nagle może, nie wiem, ugryźć nas w twarz, jak go całujemy?
2: Dobra, wiesz co, musimy sobie rozróżnić dwie rzeczy, no bo zupełnie inną sytuacją jest, kiedy na przykład adoptujemy psa właśnie z jakąś przeszłością i tutaj musimy mieć świadomość tego, że możemy doświadczyć różnego rodzaju zachowań, które są wynikiem tej przeszłości po prostu. W psach się zapisuje też to, co one po prostu przeżyły. Druga historia jest taka, że adoptujemy szczeniaka, no i on jakby no nie ma tej przeszłości, jest z krainy mlekiem i miodem płynącej i to jest zupełnie inna sytuacja, bo wychowujemy go od początku, więc ja bym powiedziała, że agresja nie jest cechą immanentną charakteru, tylko jest zachowaniem w odpowiedzi na jakieś wydarzenia.
1: Tak się mówi o tych rasach agresywnych, niebezpiecznych, że one po prostu mają ten gen w sobie i że wystarczy go tylko delikatnie wyłuskać i zapewne on potem spowoduje lawinę innych agresywnych zachowań.
2: Wiesz co, na pewno można powiedzieć, że oczywiście są osobniki i osobniki i to jest bardzo ważne, żeby to rozróżnić. Są też różne hodowle, no bo mówisz o rasach tak zwanych TTB, czyli z tej takiej grupy właśnie. W każdym razie na przykład, no, nie można wykluczyć tego, że na przykład jeżeli chodzi o kwestie zachowań agresywnych wobec psów, czyli posiadanie takiego potencjału jakby wachlarza zachowań różnego rodzaju w komunikacji z psami, no to są rasy, które zaczynają od dużo niższego poziomu, bo były na przykład hodowane jednak przez ileś czasu do tego, żeby walczyć z innym psem. Więc bywa tak, że widzę, że pies po prostu dużo bardziej, dużo intensywniej chce w zupełnie inny sposób komunikować się z psem, albo nawet nie komunikować, niż powiedzmy rzeczywiście inne rasy, czy mieszańce, to bym powiedziała, że trzeba rzeczywiście z ostrożnością i z taką pokorą podchodzić do tych ras, żeby je rozumieć, ale też nie powiem, że one po prostu rodzą się agresywne, bo to byłoby krzywdzące.
0: Na cztery łapy.
3: You know I gotta take this one back to the bricks, strumming on the sixth string.

0: na cztery łapy.
1: W naszym studio behawiorystka Daria Hoffman. Czy są jakieś mechanizmy, które powodują w psie tą agresję, żebyśmy my jako właściciele, nie wiem, kłócimy się z naszą drugą połówką? Ten pies, pomimo tego, że to nie jest dziecko, to on jednak czuje te emocje w momencie, gdy te awantury są dosyć częste, no to myślę, że pies też może to przejąć. Ja na przykład mojego Filipka, on jest traumatyzowany, no bo wcześniej w domu był alkohol, była agresja, była przemoc i pomimo, że on w ogóle nie jest agresywnym pieskiem, to jednak ma takie zachowania, że jak ja z kimś rozmawiam, albo ktoś, nie daj Boże, chce mnie objąć, albo przytulić, on zaczyna gryźć mnie, nie tego kogoś, tylko zaczyna, no, gryźć, to jest za dużo powiedziane, podgryzać wódkę. Mm-hmm. Więc on, przypuszczam, że on czuje ten strach, że coś się może wydarzyć. Mm. Czy z tego jesteśmy w stanie tego psa jakoś wyprowadzić, żeby on jednak nie czuł tej presji obrony właściciela, przez co ta agresja się gdzieś tam rodzi w nim? Mm-hmm.
2: Wiesz co, ja bym powiedziała, że z tego, co opisujesz, to nie jest obrona ciebie, tylko to jest sposób radzenia sobie z niepokojem. To znaczy, on czuje niepokój, on nie czuje się do końca bezpiecznie ze względu na to, że doświadczył różnych rzeczy w przeszłości. Nie do końca wiemy jakich, wiemy o jakimś tam nurcie czy pakiecie rzeczy, które tak on mógł przeżyć i on w ten sposób próbuje poradzić sobie z emocjami, podgryzając ciebie. Mhm. Więc ja bym powiedziała, że jeżeli chodzi o emocje, które stoją za tym zachowaniem, to jest raczej niepokój, obawa, a sposób radzenia sobie z tym jest przez pysk, przez podgryzanie ciebie, może zabranie ciebie z sytuacji.
1: Myślę, że tak.

0: zrobić, tym bardziej, że to jest taka agresja połączona z radością, tak jakby. On sam chyba nie wie, co on ma za bardzo zrobić.
1: On nie wie, co zrobić z emocjami i jest pakiet różnych emocji. Możliwe, że się też cieszy, możliwe, że się ekscytuje na tego człowieka, możliwe, że się zarówno niepokoi, obawia, no i wychodzi z tego takie, a nie inne zachowanie. I ja bym powiedziała, że doszliśmy tutaj do takiej, wydaje mi się, że jednak najbardziej powszechnej i trzeba wziąć to pod uwagę, może nie w 100%, ale najczęściej zachowanie agresywne jednak, jeżeli mówimy o podłożu emocjonalnym, wynikają z lęku.
0: No właśnie, a czy są jakieś rzeczy, które my sami jesteśmy w stanie zrobić, nie sięgając po behawiorystę?
1: Są sygnały, które psy najpierw wysyłają. Możemy je nazwać sygnałami takiego z tego pakietu bardziej agresywnego, czyli pies może warczeć, pies może podgryzać. Tutaj bym powiedziała, że właśnie to są kwestie emocji i radzenia sobie z emocjami, więc nawet nie takie zachowanie agresywne sensu stricte. Ale jeżeli pies warczy, no to ja jestem jakby za tym, żeby uszanować warczenie. Uważam, że warczenie jest bardzo fair sygnałem ze strony psa. Nie lubię korygowania warczenia. Oczywiście uogólniam bardzo.
0: No wiadomo, że to zawsze
1: ale muszę uogólnić, bo jednak nie rozmawiamy o konkretnych przypadkach. Tak. Więc co do zasady uważam, że należy warczenie szanować. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie wycofamy się z interakcji, nie zobaczymy tego, że jest jakaś granica przekroczona, że jest jakaś obawa, że jest jakiś lęk i pies nam zaczyna sygnalizować tak naprawdę swoją granicę, no to pies uczy się, że te pierwsze sygnały nie są szanowane i potem on ich nie wykazuje, tylko od razu atakuje.
0: Okay.
1: Więc ja jestem za tym, żeby te pierwsze sygnały bardzo szanować i zastanawiać się każdorazowo, co to był za kontekst.
0: Z czego to wynika?
1: Dlaczego ten pies to pokazał? Bo jednak to nam bardzo dużo powie, czy były przekroczone jakieś granice, czy to są sytuacje, bo to jest też bardzo ważne i myślę, że niedocenione, że agresja wynika z bólu. Trzeba zdiagnozować wtedy dobrze psa, zastanowić się, z czego to może wynikać. Właśnie w jakich sytuacjach te zachowania agresywne wynikają, czy ataki już. Takie psy też mam. I naprawdę bardzo dobrze przeanalizować. Czyli bardzo nie lubię takich sytuacji, w których psy są niedodiagnozowane, czyli wywiad jest zrobiony niewystarczająco szczegółowo, bo każdorazowo uważam, że zachowanie agresywne trzeba analizować u tego psa w odpowiednim kontekście.
0: Dobrze. To na razie przerwijmy naszą rozmowę muzyką i wracamy za chwilę do audycji.
2: Tu czwórka. Polskie Radio.
3: What up, huh?

0: na cztery łapy.
1: Audycja na cztery łapy w naszym studio, behawiorystka Daria Hoffman. Witam cię serdecznie po raz kolejny. Rozmawiamy o agresywnych zachowaniach zwierząt. Powiedziałaś jedną rzecz i to też mnie zaciekawiło, w sensie takim, że no, psy są trochę jak dzieci, oprócz tego, że nie potrafią mówić, przekazywać tego słownie, ale też jak dziecko płacze i też czasami rodzice, nie płacz, nie masz powodu. To jest moim zdaniem bardzo duży błąd, bo każde dziecko ma powód, żeby płakać, i to nie jest nasz powód, tylko powód tego dziecka. Więc myślę, że z psami jest bardzo podobnie. To, co powiedziałaś, żeby dać mu się wywarczyć, żeby on też miał taką chyba też poczucie pozycji, że on jednak, no bo to też jest często bierze się stąd, że pies chce nas obronić, tak jakby jak widzi, nie wiem, ktoś idzie, człowiek, i on na tego człowieka na przykład już z daleka zaczyna warczeć i szczekać. Czy to powoduje to, że my się zaczynamy bać tego człowieka, bo on może nam coś zrobić, czy pies wyczuwa coś podprogowego, co zupełnie nie może się, nie musi się skończyć żadną agresją w stosunku do nas.
2: Bardzo duże rzeczy poruszyłeś w tej jednej sytuacji. Spróbuję ją rozłożyć na czynniki pierwsze. Więc po pierwsze, wydaje mi się, że takie zachowania na smyczy, na spacerze, że pies wyskakuje na smyczy, szczeka na przykład na jakiegoś psa, warczy i tak dalej, ale powtarzam, jest na smyczy, jest na przykład w jakimś parku i ma mijać psy. To zazwyczaj w ogromnej większości jest tak zwane zachowanie dystansujące. Co to znaczy? To znaczy, że pies chce, żeby ten bodziec odsunął się od niego. Czyli to nie jest zachowanie, ja bronię mojego człowieka. To jest zachowanie, ja sobie nie radzę na przykład z tak bliską odległością mijania danego psa, że ja mu mówię, odsuń się. I kiedy w taki sposób na to spojrzymy, to to już nie jest dla nas, no ma objawy, ma jako zachowanie agresywne.
1: No niby tak.
2: Ale to wcale nie oznacza, że my mamy agresywnego psa. Bo jak na przykład weźmiemy tego samego psa na otwartą łąkę, z innymi psami, które są bez smyczy, mogą odejść, najść, komunikować się zupełnie inaczej, nie ma tych wszystkich bodźców, nie ma chodników wąskich, to się okazuje, że ten pies wspaniale społecznie sobie radzi. Nie? Tylko ta sytuacja konkretna, kiedy ma minąć bodziec na bliskiej odległości i na smyczy, go przerasta.
1: Ale to tak jest, bo ja to sprawdziłem po moim psie, to myślę, że tych memów ze zwierzakami, że szczekają za ogrodzeniem, gdy ogrodzenie się kończy, to nagle jest dziwko i się wszystko rozchodzi. I ja z moim pieskiem mam to samo, on na smyczy po prostu atakuje prawie wszystkie psy, natomiast bez smyczy, ja wolę z nim chodzić bez smyczy, bo on w ogóle nie ma żadnej agresji
2: w sobie. Bo ma szansę się komunikować.
1: Tak.
2: I oczywiście są miejsca, w których pies musi być na smyczy,
1: oczywiście.
2: No bo jest to niebezpieczne, natomiast ja też uważam, że koniecznie trzeba stwarzać psu warunki, w których on może bez tej smyczy komunikować się na przykład z innymi psami, pójść na spacer gdzieś w warunkach przyrodniczych, gdzie jest bezpieczne i tak dalej, więc tutaj taką gwiazdeczkę zrobię. My też często jako takie normalne i docelowe zachowanie przyjmujemy takie zachowanie, że mijamy psa na smyczy, idziemy na wprost, pies jest spokojny przy naszej nodze i idziemy dalej. Otóż dla psa to w ogóle nie jest normalne.
1: I nie jest spokojne.
2: Ani fajne, bo nachodzi frontalnie na drugiego psa. To jest bardzo nieintuicyjne dla psa, konfrontacyjne i niefajne. Jest bardzo bliska odległość i on właśnie nie ma szans na przykład troszeczkę odejść. Więc okazuje się, że kiedy my spojrzymy na tą sytuację z perspektywy psa, na przykład zabierzemy go trochę 2 metry, dajmy na to na prawo, przejdziemy łukiem, to on w ogóle już się nie odpala na tego psa.
1: Bo no tak, myśmy bo czuje bezpieczny dystans.
2: Bo my posłużyliśmy się trochę językiem psim, czyli i wsparliśmy go w taki sposób, żeby on na spokojnie minął sobie ten bodziec. Więc to jest pierwsza sytuacja. Jeżeli chodzi o takie zachowania obronne, no to ja bym powiedziała, że do takich zachowań mają tendencję raczej psy takie rzeczywiście z takimi genami trochę bardziej stróżującymi. I wtedy rzeczywiście to może wynikać z tego, że one mają dużo większy dystans do obcych, mogą zatrzymywać

0: wyzywać, mogą mówić hola, hola, nie za blisko do mojego stada. Ale jeżeli mamy takiego psa, u którego jakoś nie odkrywamy, albo nie wiem, no nie jest to taka rasa i nie spodziewamy się, że on ma jakieś geny stróża, no tak, po prostu, no to często może być to rzeczywiście obrona zasobów, to znaczy obrona na przykład człowieka, nie? Który staje się zasobem. A to jest z kolei po prostu nic innego jak kontrola trochę, więc u adopciaków to się często wydarza, bo one na bazie tej deprywacji poczucia bezpieczeństwa sklejają się z tym człowiekiem bardzo blisko i mówi się, że biorą go w zasób, no nie? No więc wtedy ta agresja, no te zachowania agresywne, trochę pracujemy w taki sposób, czy ja pracuję w taki sposób, że rozklejam trochę tego człowieka z tym psem, usamodzielniam go trochę, no i jednak stawiamy pewne granice, bo to zazwyczaj też jest połączone z zasadami domowymi, nie? To jest tylko emanacja jakiegoś kłopotu czy wyzwania, który jest. Więc widzisz, te wszystkie odcienie, one są u każdego psa inne.
1: Na pewno.
0: Wywiad jest bardzo, bardzo ważny, więc może być pies, który nie chce się dawać dotykać i gryzie domowników z bólu niezdiagnozowanego. Miałam takiego psa, u którego okazało się, że wykazywał naprawdę dużą agresję. Wszyscy domownicy mieli bliznę na rękach w określonych sytuacjach i doszliśmy do tego, że po prostu ma bardzo poważną dysplazję i bardzo poważne zwyrodnienia. Bardzo młody pies.
1: No tak, to bym się nawet nie spodziewał, że on może cierpieć w jakimś...
0: A on po prostu niestety dorastał i też kształtował się w oparciu o codzienne odczuwanie bardzo silnego bólu. I jak to odkryliśmy, no to był przełom w postrzeganiu tego,
1: oczywiście,
0: ale nadal odkręcenie różnych już nawyków i tak dalej, i tak dalej. I tego, że młody pies się ukształtował pod wpływem bólu, no nie jest łatwą pracą i nie jest taką oczywistą też pracą, nie?
1: Tak jest. Na 4.

0: cztery łapy.
1: I wracamy do naszej rozmowy. Daria Hoffman, behawiorystka. Rozmawiamy o psiakach głównie. No bo raczej psy są agresywne, ale czy miałaś sytuację z na przykład, nie wiem, z innymi zwierzętami, z kotem? Czy są w ogóle takie przypadki, jak się uczysz tej sztuki behawiorystyki, to czy w ogóle kotami się zajmujecie jako stworzeniami trudnymi, nie do ogarnięcia, czy nie?
2: Wiesz co, są behawioryści koci. Są behawioryści koci i ja takim behawiorystą kocim nie jestem, jestem posiadaczką kota, więc oczywiście, że tak, koty jakby rządzą się swoimi...
1: Inna wiedza zupełnie?
2: To jest coś zupełnie.

0: zupełnie innego, nie? Koty, ja w ogóle do kotów nie mam dostępu, w sensie mam kota, a nasza relacja jest bardzo specyficzna, także to jest zupełnie inne stworzenie, inaczej uwarunkowane, inne ma zachowania. Nie wiem tak naprawdę, jak pracują behawioryści koci, ale są, także jak macie problemy z kotami,
1: to są tacy
0: behawioryści, ale ja jestem behawiorystą psim.
1: Teraz już wszystko rozumiem, to co mi powiedziałaś i widzisz, zupełnie inaczej
0: ułatwiał
1: będę postrzegał na to, ale są sytuacje, gdzie faktycznie pani widzi drugiego właściciela z psem, który idzie, no i tego psa bierze za tą obrożę i go podnosi, bądź też bierze na rękę. Czy to też może powodować agresję w tym psie, który chce się tylko przywitać? Czy to może pogorszyć sytuację, branie psa na rękę, gdy ten drugi pies już idzie z zamiarem takim na smyczy, ale jednak z zamiarem warczenia albo szczekania? I ta właścicielka po prostu się boi o to maleństwo.
0: No, ja bym powiedziała tak, że trzeba uszanować to, że ona może się bać o swoje maleństwo, bo mogła mieć sytuację, my o tym nie wiemy, mogła mieć sytuację, w których większy pies podszedł, może nawet nie miał złych intencji, przekoziołkował małego psa.
1: No tak, ta
0: różnica wielkości ma bardzo duże znaczenie, więc jeżeli widzimy kogoś, kto ściąga swojego psa, idzie łukiem, bierze go na ręce, to powinny, i albo pies jest na smyczy po prostu i widać, że ten człowiek wcale nie chce się przywitać, to ja jednak jestem za tym, żeby uszanować to i powiedzieć swojemu fafikowi, dobra, idziemy łukiem, odchodzimy,
1: no tak,
0: i tak dalej, nie? To wynika po prostu z szacunku do tego, jakie sygnały takie społeczne wysyła nam ta druga osoba. Jeżeli widzimy psa, który jest bez smyczy, człowiek jest rozluźniony, to jest sygnał taki, że może mogą się przywitać. Ja bym tak mniej więcej przyjęła jakiś taki wskaźnik.
1: Czyli też patrzeć trochę na tego człowieka.
0: Ja patrzę na człowieka, patrzę też na psa. Pamiętajmy o tym, że właśnie ktoś może być w trakcie pracy ze swoim psem. Pies może być bardzo delikatny i na przykład lękowy. I pracujemy na dystansie, żeby on widział psy i na przykład z tego lęku nie odpalał się na te psy. I ważne jest to, żeby uszanować to, że ktoś idzie łukiem, odchodzi i nie pchać się tam do tego psa. No nie? Zupełnie inna też jest sytuacja, kiedy jesteśmy w parku, psy są właśnie w dużej części na smyczy na przykład i jakoś tam ludzie lawirują po prostu w tej parkowej dżungli,
1: tak.
0: A inna jest sytuacja, kiedy idziemy sobie na spacer, kiedy jesteśmy w lesie, wtedy te psy mają warunki stworzone do tego, żeby się na spokojnie komunikować i tak dalej, więc no szacunek do tych sygnałów społecznych jest myślę bardzo, bardzo ważny.
1: Czyli nie wyśmiewajmy raczej z szacunkiem i z takim zastanowieniem się, że to może nie jest fanaberia właściciela, bo o Jezu, pieseczek, tylko może się coś wydarzyło.
0: Pamiętajmy o tym, że nasza ocena jest tylko oceną na bazie tego, że widzimy, że ktoś wziął psa na ręce,
1: tak.
0: A nie wiemy, co za tym stoi, jakie obawy za tym stoją, jakie wydarzenia za tym stoją i myślę, że warto taką wyrozumiałością i życzliwością się po prostu wykazywać w takich kontaktach przypadkowych z właścicielami psów.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: W naszym studio behawiorystka Daria Hoffman. Wczoraj miałem taką sytuację, wyszedłem z moim pieskiem na spacer, no i ja go raz trzymam na smyczy, raz, ale raczej też już umie chodzić bez smyczy. Kiedyś uciekał, teraz nie ucieka. No i wracaliśmy już sobie i widzę, że pani idzie ze swoim pieskiem na smyczy, z takim spanielem. No i miała też dwie drogi, albo wybrać jedną, żeby mnie ominąć, albo wyjść prosto na mnie. No wybrała tą, żeby wyjść prosto na mnie. Nie wiem, jaki był powód. Powodem nie było przywitanie się piesków, ponieważ on był na smyczy, mój był bez smyczy i mój podszedł oczywiście rozochocony, żeby się przywitać, był zbliżeni noskami, no i w pewnym momencie tamten pies się rzucił na mojego. Był na smyczy, mój był bez smyczy. Ale on ma też taką ochronną swoją opcję od razu, że on nie wchodzi w agresję, tylko on od razu odchodzi i po prostu przychodzi do mnie. I to było moment, chwila, tamten na niego naszczekał, on od razu przyszedł do mnie pod nogę, pani była bardzo zbulwersowana, powiedziała, proszę zabrać tego agresywnego psa na smycz. Ja mówię, no mówię, droga pani, mówię, to pani pies jest agresywny, mój jest bez smyczy, okej, ale mój nawet nie warknął na pani psa. No i teraz, no ale takie jest prawo, ja mówię, proszę pani, ja dużego psa, który by powodował strach, na pewno bym go trzymał na smyczy. Ale to jest mały fifla, który nikomu nic nie zrobi, zapewne, oczywiście, bo to zawsze tylko zwierzę.
2: No to jest taki, powiedziałabym, case, klasyczny case z miejskich spacerów, tak. Prawda? Wszyscy to przeżywamy. Ja jak prowadzę psy behawioralnie, to lubię je przygotowywać na różnego tego rodzaju sytuacje. To znaczy, nie wychowujemy psa, do którego nigdy inny pies nie podbiegnie, który właśnie no, nie będzie miał żadnych interakcji na przykład w mieście i tak dalej, bo życie nie jest idealne.
1: Tak jest.
2: Psy są żywymi istotami i mogą, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, którego pies nigdy do drugiego psa nie podbiegł. Mhm. Więc, no właśnie, no to jest taka sytuacja, w której myślę, że przede wszystkim warto zachowywać spokój, życzliwość i jeżeli nie wydarzyło się nic złego, to po prostu pójść dalej,
1: ja tak
2: powiedzieć
1: zrobiłem.
2: Do widzenia
1: tak
2: i się rozejść. Ja, tak jak mówię, ćwiczę bardzo dużo w realnych warunkach z psami. Ja lubię pojechać tam, gdzie pies żyje i spacerować po parku, osiedlu, tam, gdzie pies żyje. Mhm. I przeżywamy zawsze zwykłe sytuacje. Są różne psy, są psy, które się różnie zachowują i dla tego konkretnego psa przyjmujemy jakiś rodzaj tam strategii, żeby jak najlepiej mu pomagać, ale właśnie w sytuacji, w której psy są w interakcji, oczywiście pomijam psy, które są stricte agresywne, powinny być w kagańcu, są niebezpieczne dla innych. Wierzę, że taki pies po prostu luzem czy na luźnej smyczy sobie nie chodzi, tak po prostu. No to warto zachować spokój, psy sobie często mówią różne rzeczy, tu warkną, tu najdą na siebie, tu powiedzą odejdź ode mnie i w dużej części przypadków po prostu się rozejdą i pójdą dalej.

0: na cztery łapy.
1: W naszym studio behawiorystka Daria Hoffman. Czy jak bierzemy małego psa, powinniśmy zwracać uwagę na coś takiego, żeby tej agresji nie hodować w tym psie? Czy w ogóle jest coś takiego u małych psów, jak dajemy dużo miłości, rozumiem? No bo myślę, że ta miłość, uczucia są najważniejsze. Jeżeli bardzo, bardzo mocno kochamy, traktujemy dobrze tego psa bez agresji, to ten pies nigdy nie będzie miał prawa być agresywny. Czy jednak może tak być, że ten pies nagle coś mu po prostu odbije, no bo jest to tylko zwierzę?
2: Ja bym nie powiedziała, że nagle mu coś odbije. Mhm. Nie, ja bym powiedziała,
1: czyli
2: że to
1: nie
2: jest
1: ma
2: proces.
1: Takich sytuacji, że coś tam przeska-

0: Zdarza mi się, że jeżeli jest taka agresja, której ja nie rozumiem, no to proszę na przykład o badania tarczycy, tak? No tak w takim sensie, że no może być to skorelowane z tym, że no nie wiem, no właśnie pies ma jakieś problemy po prostu zdrowotne, ale jeżeli chodzi o szczeniaki, paradoks polega na tym, że psy trochę inaczej odbierają tą naszą, ta nasza miłość może być po prostu okazywana im w inny sposób niż nam się wydaje.
1: Okej.
0: Czyli to, że my mówimy do psa cały czas, to, że my go głaszczemy cały czas, to, że my dziubdziamy i tak dalej, wcale dla psa nie jest aż tak potrzebne, jak nam się wydaje. Mm-hmm. Najczęściej jest to nam potrzebne.
1: No tak.
0: A jeżeli wychowamy szczeniaka, którego zadziudziamy po prostu, no to z tego mogą się brać różne problemy. Mm-hmm. Tak bym powiedziała. Czyli musimy pamiętać, że pies jest odrębną istotą i ja nie mówię, żeby w ogóle psa nie dotykać, nie okazywać mu w ten sposób uczuć, ale u szczeniaka ja najpierw stawiam na to, żeby była jasna struktura funkcjonowania, czyli są na przykład brameczki, nie zawsze możesz być przy człowieku, nie zawsze dostaniesz wszystko, co chcesz, musisz przede wszystkim spać, a żebyś spał, to nie możesz być przebodźcowany, do ciebie nie można cały czas mówić. To wszystko jest objawem szacunku do tego zwierzęcia, żeby on dobrze się rozwijał, nie? Oczywiście wspieramy szczeniaki, jak jest im trudno i tak dalej, to też trzeba wiedzieć, w jaki sposób to zrobić, ale raczej, jeżeli wychowamy psa od początku, który rozumie, jakie są zasady w tym domu, to jest prewencja agresji, nie? Mhm. To jest prewencja potem zachowań agresywnych. I też jest sporo teraz takich przypadków, miałam takie przypadki, agresji ze względu na przekraczanie takich granic fizycznych psa. Fizycznych to znaczy za dużo dotykania, za dużo różnych zabiegów, do których pies nie jest przygotowany, za dużo mycia, bo musi być czysty cały czas, szorowania tam ręcznikiem i tak dalej. I okazuje się, że no Daria, on mnie gryzie, jak go myję. Ja mówię, ile razy go myjesz? No prawie codziennie, bo się pobrudził, no nie? No i to jest dla psa za dużo. No, to za znaczy, dużo, no to jest niemożliwe. Z wielu różnych powodów.
1: Więc tam jakaś flora chyba też jest w psiej sierści, czy jest. W psiej skórze, że tej kąpieli nie możemy za często robić, nie. Bo wtedy to zmywamy.
0: Tak. Więc pamiętajmy o tym, że pies jest psem i że ważne jest też taki właśnie rodzaj agresji wynikający po prostu z tego, że przekraczamy granice psa, dotykamy go wtedy, kiedy on nie chce, robimy różne zabiegi na siłę, kiedy on tego nie chce, kiedy jest tego już za dużo i tak dalej, więc no kolejny rodzaj, że tak powiem, jakiegoś pakietu zachowań, który wynika zupełnie z kolei z czegoś innego.
1: No myślę, że tak jak u ludzi, jeżeli ktoś nam za bardzo nadskakuje albo za bardzo nas głaszczy, no to w końcu też nie wytrzymujemy, chociaż myślę, że psy postrzegają to zupełnie inaczej niż
0: można
1: ludzie.
0: Przekraczać granice człowieka, można. Również dotykając go, kiedy nie chce.
1: Oczywiście, że tak.
2: Na cztery łapy.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: DJ Bert.
4: Zaprezentuje wszystkie odmiany

0: house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
1: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
2: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
3: Muzyczne pobudzenie. Audycja Czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką silimaryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.

0: 25 G's poppin'. Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: Chłodno i będzie niestety jeszcze chłodniej, ponieważ temperatura w nocy spadnie do 12, nawet do 11 stopni. Jutrzejszy dzień raczej powinien być w miarę przyjemny, chociaż przewidywane są opady deszczu, natomiast ciśnienie jest w normie, nie powinno sprawiać nam żadnego problemu. Jeżeli chodzi o wiatr, może delikatnie wiać dzisiaj, nie powinien ten wiatr sprawiać żadnych problemów.
1: Autopromocja.
2: Hej, tu Adam Smolarek. We wrześniu w niedzielę jeszcze się nie słyszeliśmy, więc tym chętniej zapraszam na wieczorne pasmo muzyczne. Właśnie teraz, na styku lata i jesieni, wszystkich, którzy lubią płaszcze, nietoperze i mocny makijaż, zainteresuje przegląd dyskografii gotyckiego Clan of Zymox, a tych, którzy lubią potuptać, retransmisja DJ setu Virtual Geiszy z audycji 12 cali na godzinę. Zapraszam już w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Po reklamie.
6: Tak jak

0: na audycję na cztery łapy.
1: Cztery łapy.
0: Zaprasza numer raz.
2: Wracamy do naszej rozmowy. Daria Hoffman, behawiorystka. Rozmawiamy dzisiaj o, no, o psiakach oczywiście, ale o bardzo ważnym aspekcie, czyli o tym pierwiastku agresji, który gdzieś tam, no, każdy z nas ma. Dopóki go nie wyciągniemy na wierzch, no to on sobie tam śpi, ale wiadomo, że może się pojawić. Pytanie teraz takie bardzo poważne, bo myślę, że każdy z nas nieraz był w takiej sytuacji, czyli dochodzi do tego spięcia, dochodzi do, no, do awantury psiej. No i co my wtedy mamy robić? Bo często te reakcje są spowodowane paniką, no bo pierwsze co robimy, to oczywiście rozdzielamy psy, no bo chcemy, żeby one przestały się gryźć. Ale nie zawsze to jest dobre, bo po pierwsze sami możemy zostać ugryzieni, bo pies wtedy nie patrzy, czy gryzie drugiego psa, czy gryzie właściciela. Jest chaos, jest panika. Czy jest na to jakiś sposób umiejętnie, żeby zareagować na taką awanturę?
3: Powiedziałabym tak, jeżeli psy są na linkach, albo na smyczach, no to sytuacja jest dosyć łatwa. Ściągamy psa na smycz, druga osoba ściąga psa na smycz.
2: Pamiętajmy, że te smycze z linkami się często tak plączą, że...
3: To też dlatego ważne jest to, żeby umiejętnie z nich korzystać. Mhm. Szczególnie, kiedy psy są na linkach, podchodzą do siebie i są w interakcji. To jest bardzo niebezpieczne, że linki się plączą. To jest bardzo niebezpieczne, że potrafią się zaplątać wokół szyi psa. I musimy wiedzieć, w jaki sposób operować ciałem, kiedy psy się poznają, właśnie po to, żeby one się nie plątały. Mhm. Bo z tego, jeżeli jest napięcie i psy są splątane, no to one czują się, jeszcze jest gorzej, bo one nie mają możliwości odejścia, komunikowania się ciałem, komunikowania się dystansem. Ale jeżeli linki nie są splątane
2: załóżmy.
3: Mamy je na smyczach, no to odciągamy psy i tyle. Jeżeli jest krótka jakaś awantura, to ona potrafi się szybko skończyć i psy same rezygnują. I znowu, często gęsto największym wsparciem dla psa, kiedy jest w interakcji z drugim

0: tym psem jest nasze odchodzenie. Oczywiście nie mówię w sytuacji, w której już jest ta awantura jakaś taka zacięta strasznie, ale stanie nad tymi psami, które są w interakcji, utrzymuje je w tej interakcji, ponieważ my naszym ciałem pokazujemy, że my tutaj teraz stoimy, ty tutaj jesteś i z tym psem się musisz komunikować. Mm-hmm. Wystarczy trochę odejść i okazuje się, że ten nasz pies rozumie, a okej, jeżeli potrzebuje wsparcia i odejścia, to ja wiem, gdzie ja mogę odejść. Więc ta praca ciałem z psami, ta praca smyczą, to nie jest taka łatwa sprawa i można bardzo wiele różnych kłopotów spacerowych rozwiązać tym, że się precyzyjnie tego nauczymy. Mm-hmm. Ja uważam, że to jest najważniejsza umiejętność, jak się operuje smyczą, jak się operuje ciałem, głosem, w różnych interakcjach, powiedzmy, spacerowych, czy dalekich, czy bliskich, czy nagłych i tak dalej, i tak dalej. I pies może naprawdę nie umieć specjalnie komend, ale jak to właściciel umie i rozumie, jakie sygnały wysyła do psa, możemy bardzo wielu sytuacji po prostu uniknąć albo odpowiednio go wesprzeć. Mhm. I nie jest to takie proste, jak się wydaje, czyli że mamy sznurek i sobie na tym sznurku trzymamy psa, bo ludzie popełniają masę błędów, wpychając psy w interakcje albo w sytuacje, których te psy nie chcą, no i potem ponoszą po prostu konsekwencje i właściciel, i pies, i są pogryzienia, i no tak, tak dalej, i tak dalej.
1: To prawda.
0: Kolejna rzecz, żeby pomóc, no to dobrze jest czytać swojego psa, bo często dochodzi do tych awantur wtedy, kiedy nie czytamy sygnałów, które nam pies wysyła. Czyli on nam mówił dużo wcześniej, że on albo nie chce tam podejść, albo on sobie z tym nie radzi, my tego nie zobaczyliśmy, odpowiednio nie zareagowaliśmy, wepchnęliśmy tego psa w tą interakcję, no i on teraz jakieś strategie sobie na tą sytuację wymyśla. A one często nie są super, te strategie po prostu, nie? Więc to jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, już tak trochę socjologicznie to opowiadam, ale taka, że jest dużo więcej psów niż było. W naszym kraju jest bardzo dużo psów. Jesteśmy chyba na drugim miejscu, jeżeli chodzi o ilość psów w gospodarstwach domowych. Więc psy masowo muszą się przyzwyczajać do tego, że na przykład na spacerze spotykają 10, 15, 20 albo 30 psów. No tak. To nie jest dla nich naturalne ani łatwe, nie? Jeżeli mamy psa, który zacisnął szczęki, to nie ma innej nie ma innej opcji, żeby go odciągnąć, niż odciąć go po prostu od tlenu. Tutaj na szyi po prostu odcinamy od tlenu tego psa, który trzyma drugiego psa.
1: Trochę podduszając,
0: Podduszając go, żeby on puścił i wtedy zabieramy oczywiście psa. Ciągnięcie psa z tyłu...
1: ścisku to też jest, to działa? No
0: to, bo właśnie to. To właśnie przy tych psach działa. To właśnie przy tych psach to działa, bo odciąganie nic nie da. Nic nie da. Kopanie, szarpanie, krzyczenie, piszczenie. Są bardzo abstrakcyjne różne pomysły w internecie na ten temat, co zrobić, żeby psa odciągnąć. Odcinamy go od tlenu.
2: Tu Czwórka Polskie Radio.

0: cztery łapy.
1: Powoli nasza rozmowa dobiega do końca. Daria Hoffman, behawiorystka, dzisiaj w czwórce w audycji Na Cztery Łapy. Rozmawiamy o pieskach, no i dzisiaj temat jest dosyć trudny, ale warty na pewno posłuchania i warty też tego, żebyśmy my się bardziej skoncentrowali na tym, żeby nasz pies był szczęśliwy. Nie do końca szczęśliwy, tak jak my sobie to wyobrażamy, tylko szczęśliwy, tak jak pies sobie to wyobraża. Chciałem się zapytać o jedną bardzo ważną rzecz. Dzieci, psy i dzieci, ponieważ często jest tak, że pies wyczuwa już, że na przykład kobieta jest w ciąży. On już zaczyna obok tej kobiety chodzić. Nie wiem, jak to działa, ale na pewno działa. Dziecko się rodzi. Pies jest dorany przyłóż. Opiekuje się tym dzieckiem, śpi z nim. Nie mamy żadnego powodu, żeby się w ogóle stresować, że jest jakaś agresja. Jednak, czy coś się może takiego wydarzyć, to też nie jest do przewidzenia, przypuszczam. Dziecko też nie patrzy na to, czy go uderzy po głowie, czy w nos, czy w oko. No i czy tutaj, jak mamy takiego zaufanego przyjaciela w postaci naszego czworonoga, że możemy to dziecko zostawić z tym psem i on nic nie zrobi kompletnie, czy mamy taką pewność, czy jednak raczej trochę jednak dmuchać na to zimne, na wszelki wypadek, bo nigdy nic nie wiadomo.
2: Tak. Wiesz co, ja nawet napisałam e-booka na ten temat, w jaki sposób budować relacje między dziećmi a psami, taką bezpieczną i przyjazną. Ja uważam, że powinny być pewne zasady i nie tylko dla psa wobec dzieci i też tutaj ważny jest wiek dziecka, bo oczywiście inaczej myślimy o dziecku, które jest malutkie, niewiele rozumie i uważam, że nie można takiego dziecka zostawić psem samego. Inaczej mówimy o starszych dzieciach, inaczej mówimy o nastolatkach.
1: No,
2: ja mam dwa psy, z czego jednego bardzo dużego, to jest pies 60 kilo, młody pies, rasa taka stróżująca, pasterska. No i są zasady, jasne, to znaczy ja zawsze pilnowałam, żeby on nie przekraczał granic dzieci, u mnie są już starsze dzieci, ale on nie może skakać na nie, przesuwać ich, nie może, nie może takich rzeczy robić i od początku bardzo tego pilnowałam, ale dzieci też mają zasady, których muszą pilnować. Nie dotykają psa jak śpi, nie tarmoszą za uszy, za ogon i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja uważam, że taki sposób tłumaczenia dzieciom rzeczy uczy je prawdziwego szacunku do zwierzęcia.
1: Ale jak to nie całować psa, jak śpi?
2: Ja wiem. Natomiast wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, oczywiście zdarza się tak, że schodzi mój syn, moja Lucy, bo mam też spanielkę 6-letnią i ona śpi, no jest bardzo słodka, on podchodzi, ona po chwili odchodzi. I on za chwilę podchodzi znowu tam, gdzie ona odeszła. No i ja wtedy, jako odpowiedzialny rodzic, mówię: Janek, ona od ciebie odeszła, ona ci powiedziała, że ona już nie chce, a ty poszedłeś za nią i ją dotykasz. Nie? Oczywiście no, mają w domu osoby, która im ten język psów cały czas tłumaczy, ale uważam, że takie zasady bezpieczeństwa są bardzo, bardzo ważne i paradoksalnie budowanie takiej przyjaznej i bezpiecznej relacji między dziećmi a psami polega trochę na czym innym niż nam się wydaje, właśnie na wyznaczaniu jasnej struktury, jasnych zasad i edukowaniu dzieci na temat sygnałów wysyłanych przez psy, jak odwraca głowę, jak odwraca wzrok, jak odchodzi od ciebie, to są wszystko sygnały, że on już nie chce dotyku. I jak te sygnały są szanowane, to jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że pies nagle warknie albo zaatakuje już taki ekstremalnej, no bo pies generalnie zanim zaatakuje, wysyła bardzo dużo sygnałów. I każdy opiekun psa powinien bazowe, tak zwane sygnały uspokajające znać, żeby dobrze czytać swojego psa. Myślę, że nie tylko w kontekście dzieci, ale w kontekście w ogóle życia z psem, to jest naprawdę bardzo istotne, żeby wiedzieć, co się z moim psem dzieje, a te sygnały wcale nie są takie oczywiste.
1: No właśnie, bo to trzeba się nauczyć też.
2: Tak, ale to naprawdę nie jest jakaś czarna magia i myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne.

0: wiedzieć właśnie, co mówi nam mój pies językiem swojego ciała.
1: My z całego serca możemy polecić wam Darię Hoffman. Odzywajcie się na Instagramie, na Facebooku. Można cię...
0: Dobre życie z psem, tak.
1: Dobre życie z psem. Także śledźcie profil, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to oczywiście słuchajcie audycji na cztery łapy. Myślę, że Daria jeszcze wpadnie do nas
0: na pewno.
1: Jakimś trudnym tematem. Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki.
1: Daria Hoffman była dzisiaj naszą gościnią. Pozdrawiam serdecznie.
2: Na cztery łapy.
3: Cztery łapy.
2: Cztery łapy.

0: raising my ambitions.
1: Furka, Polskie Radio.

0: na cztery łapy.
1: Cztery łapy.
2: Cztery łapy.
1: Cztery łapy.
3: Przy niedzieli wiadomo, że każdy chce odpoczywać, chce nabrać mocy, nabrać siły przed nadchodzącym kolejnym tygodniem. No jeżeli mamy psa, no to oczywiście skorzystajmy z tego, jak jeszcze jest w miarę ciepło i w miarę te spacery mogą trwać długo. No bo też pamiętajmy o tych naszych pupilach, że one muszą też się wybiegać.

Nie wszystkie zapewne, bo te małe rasy potrzebują mniej ruchu, natomiast te większe na pewno pół godziny to minimum taki spacer, szczególnie jeżeli na przykład zostawiamy nasze psieki na cały dzień w domu, a wiadomo, że tak robimy, bo czasami nie możemy wziąć psa do pracy, więc pół godziny, godzinny spacer należy się naszym kochanym czworonogom, no bo pomyślmy sobie, jakbyśmy my cały dzień siedzieli w domu, no my byśmy sobie mogli poradzić. Pies też śpi zazwyczaj, jak jest sam, więc no nie męczy się, więc potrzebuje potem się wybiegać. Pamiętajmy, że psy kierują się zupełnie innymi zasadami w życiu. Sami jesteśmy w stanie to stwierdzić, wychodząc na spacer i widząc, jak nasz pies się cieszy, idąc na dwór. No my tak się nie cieszymy, idąc na dwór. Ba, co najlepsze, mój pies nawet cieszy się, jak idzie do pracy, bo pewnie nie wie, że idzie do pracy. Wie, że idzie do innego miejsca, wie, że będą ludzie, wie, że będą mu dawać przeróżne smakołyki. No i chyba to jest radość z życia, że on przyjdzie, da radość komuś, no bo wiadomo, że jak wchodzi do firmy, to wtedy wszyscy się cieszą. Ale mówimy o tych spacerach, więc pamiętajmy, jeżeli ten pies siedzi sam po 8-10 godzin, zadbajmy o to, żeby ten spacer miał taki, jaki powinien mieć. Taki, jak my byśmy sami chcieli, siedząc w domu, nic nie robiąc, a jednak patyczek, piłeczka, czy jakieś smakołyki na pewno by spowodowały w nas niesamowite szczęście i po prostu chęć ganiania za tymi pięknymi psimi gadżetami. Więc jeżeli chodzi o gadżety, no to nie każdy pies też takie gadżety lubi, nie każdy pies lubi ganiać za piłką, za patykiem. No, ja miałem takie szczęście w życiu, miałem takiego psa. To był mój pierwszy samodzielny pies, Alija. No i ona była mega mądrym psiakiem, aportowała, chodziła przy nodze, wszystko, co można było, to w tym psie było najlepsze. No, ale poświęciłem trochę czasu na wychowanie, tak jak Daria mówiła. Jeżeli nie słyszeliście, polecam serdecznie, na stronie czwórki możecie tą rozmowę sprawdzić, odsłuchać, że należy też zwracać na to uwagę, na psa zachowanie, bo on te sygnały nam wysyła dużo wcześniej, zanim cokolwiek się stanie. Przypuszczam, że tak jest w każdej życiowej sytuacji, czy w tym, jak jest głodny, czy jak chce iść na spacer. Psy nam pokazują takie rzeczy, więc starajmy się po prostu na nie patrzeć, zwracać uwagę i czytać, nauczyć się czytać, bo myślę, że to jest podstawa wychowania, podstawa sukcesu wychowania każdego naszego kochanego czworonoga.

0: zaprasza numer raz.
1: Na cztery łapy od 18 do 20. W pierwszej godzinie Daria Hoffman, behawiorystka. Rozmawialiśmy głównie o agresji psiej. No ale żeby nie było aż tak bardzo agresywnie, to ja oczywiście poznajdywałem parę ciekawostek o psach, bo tego jest naprawdę sporo. Zawsze zastanawiałem się, chociaż to nie jest żadne odkrycie, czy psy śpią, bo często jesteśmy świadkami, że pies szczeka na przykład przez sen, albo widać, że gdzieś biegnie, bo te łapki po prostu latają, ogon się kręci. No i to jest ta najgłębsza faza snu, jak pies po prostu odcina go totalnie od rzeczywistości, no i gdzieś tam w tej krainie psiej sobie śmiga. Najlepiej wtedy nie budzić. Wiadomo, że to jest bardzo słodkie. Nie bójmy się też tego, bo jak pies tak dziwnie szczeka przez sen, to nic się nie dzieje, po prostu on śni, a że no, nie jest to na żywo w ciągu dnia, no to przypuszczam, że tam taki tłumik specjalny założony jest, żeby po prostu nie budzić właściciela. Druga sprawa. Są psy, które rozpoznają kształty na ekranie telewizora, nie wiem, są w stanie przejrzeć się w lustrze, nie wiadomo, czy widzą. No i to jest takie pytanie odwieczne. Czy psy widzą siebie w lustrze w ogóle? Czy rozpoznają się w lustrze? Otóż, moi drodzy, psy nie wykorzystują wzroku w taki sam sposób jak my, czyli ludzie, do rozpoznania własnej świadomości. Dużo ważniejszy jest dla nich oczywiście zapach. No, nie mogłoby być inaczej. Dlatego lustro może być dla psa kompletnie nieistotne, ponieważ no, może traktować to odbicie jako odbicie obcego psa, czy będzie szczekać, czy nie. Myślę, że to jest kwestia indywidualnego psa, ponieważ niektóre psy, tak jak Cekin mojej dziewczyny, no, ogląda telewizję i on naprawdę widzi, co w tej telewizji się dzieje. Jak jest mecz piłki nożnej, to on za tą piłką wodzi wzrokiem. Nie daj Boże, na ekranie są jakiekolwiek zwierzaki, to on po prostu staje na szafkę pod telewizorem i zaczyna szczekać bardzo głośno, no bo widzi, że te zwierzaki tam coś do niego pewnie nie gadają, a mój pies z kolei totalnie telewizor może grać. Czasami tak jakby spojrzał się w stronę ekranu, ale myślę, że to jakiś błysk albo rozbłysk albo coś innego może go zaciekawić. Natomiast tak, żeby usiąść z psem, na przykład obejrzeć film, to nie wiem. Ale jest taki filmik w internecie, nie wiem, czy widzieliście, jak Labrador siedzi na kanapie i ktoś ogląda Gwiezdne Wojny i wchodzi Lord Vader. No i ten pies po prostu z totalnym strachem ucieka i chowa się za kanapę, wyglądając na tego Lorda Vadera. Więc czy to jest spowodowane? No na pewno nie zapachem, no bo jednak telewizor nie przekazuje zapachów innych ludzi, ale pewnie sama groza Lorda Vadera, czarny strój, maska i oczywiście ten głośny sposób oddychania, myślę, że mogą psa powodować jakiś delikatny strach. No jest to zazwyczaj bardzo śmieszne, bo my zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest fikcja i że, chociaż pewnie nie wszyscy, bo niektórzy myślą, że na przykład doktor Lubitz jest prawdziwym doktorem, a tak nie jest, moi drodzy, niestety, a pies tego nie jest w stanie sobie zupełnie wykminić, ani no, zobaczyć, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, więc miejmy wyrozumiałość, dajmy, jeżeli pies chce oglądać telewizję, to dajmy temu psu tą telewizję oglądać i po prostu bawmy się oglądając albo nagrywając nawet, bo chociaż pies czasami ma świadomość, jak włączamy telefon, bo ja czasami chcę zrobić zdjęcie mojemu Fifkowi, który robi jakąś dziwną pozycję i w momencie, gdy odpalam telefon, on nagle po prostu staje na nogi, już nie chce być fotografowany. Także czytajmy pieski i zwracajmy uwagę na to, czego potrzebują, a czego nie chcą.

0: na cztery łapy.
1: Audycja na cztery łapy w każdą niedzielę od 18 do 20. Ja nazywam się Numeras i prowadzę dla Was specjalnie ten cykl audycji, no, która jest poświęcona naszym ukochanym czworonogom. Zagaiłem Darię o behawiorystę kociego, ponieważ się z tym nie spotkałem. Okazuje się, że są tacy behawioryści, więc jeżeli Wy macie kłopot z psami, to możecie też zasięgnąć fachowej porady, jeżeli chodzi o swoje koty. Chociaż ja nie wiem tak do końca, czy kota da się wychować. No na pewno

No, myślę, że koty też czasami przejmują zachowania psów, jeżeli się wychowują razem. Ja miałem taką sytuację w swoim życiu, że kot naprawdę po śmierci mojego ukochanego pieska trochę przejął te obowiązki psa, czyli zaczął ze mną spać, zaczął aportować, co było niesamowite. Więc myślę, że tutaj koty, jak widzą, że człowiek też cierpi, no to też są w stanie tak zrobić, żeby jednak pomóc i żeby ten lęk, bądź też ten strach gdzieś tam wyciągnąć z nas, często kładąc nam się na przykład na klatce piersiowej albo będąc przy nas. No koty jeszcze mruczą, więc to jest dodatkowa opcja takiej mantry, która powoduje, że stajemy się trochę rozluźnieni, trochę bardziej spokojni, ale też no, starajmy się, jako że zwierzę nam ufa w 100%, to czasami też zaufajmy naszemu stworzeniu, naszemu zwierzakowi, jak w jakikolwiek sposób nam chce pomóc, bo może to nie będzie jak, nie wiem, lekarstwo albo proszek od bólu głowy, ale na pewno ta energia, która wypływa z tych zwierząt, no jest niesamowicie potrzebna i na pewno daje nam bardzo dużo szczęścia. Zawsze zastanawiam się, jak pies nas widzi, bo to jest dosyć ciekawa rzecz. Czy pies nas widzi tak jak my? Otóż okazuje się, że nie, ale faktycznie psom też ten wzrok się delikatnie różni i psy nie widzą wyłącznie tylko czarno-biało. To jest popularny mit, który wymyśliliśmy sobie jako ludzie. Widzą mniej kolorów niż my, ale rozróżniają przede wszystkim odcienie w zakresie niebieskiego i żółtego. To ciekawe, czyli niebo i słońce, myślę, że dla psa są akurat widoczne. No i to też jest ciekawe, że tak bardzo jesteśmy z jednej strony blisko z tymi zwierzakami, a tak naprawdę często nam się wydaje, że to są nasze dzieci, że one się zachowują praktycznie tak samo jak my, że obserwujemy podobne zachowania, ale zawsze pamiętajmy jednak to, że no, inaczej postrzegamy tą rzeczywistość, pies inaczej widzi, inaczej słyszy, inaczej dla niego pachniemy, czy też w ogóle zapachy mają zupełnie inną intensywność, powodującą na pewno zupełnie inne sytuacje niż u nas. Ciekaw jestem, czy pies może skojarzyć zapach z przeszłością, bo człowiek ma taką umiejętność, że jak czujemy jakiś zapach, często wracamy do tych dni, w których ten zapach gdzieś przypadkowo na przykład czuliśmy. Dziękuję wam serdecznie, to tyle na dzisiaj. Audycja Na Cztery Łapy w każdą niedzielę od godziny 18 do 20. Także zapraszam was na kolejne audycje z tej serii, oczywiście na audycję numer raz na fali już jutro w poniedziałek od godziny 21 do 23. Trzymajcie się cieplutko. Czołem.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak

0: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
1: Pojedziemy z Wami do pracy.
0: Wyjdziemy na spacer z psem.
1: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
0: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
1: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
0: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Po reklamie. Tak jak

0: Kolejka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Ten weekend, jaki jest, każdy widział. Niestety ochłodziło się. Mogliśmy się tego spodziewać. Prognozy przewidywały to już od paru dobrych dni, ale teraz, no, faktycznie.

0: Faktycznie jest troszkę chłodno. Dzisiaj co prawda wyszło jeszcze słońce, 21 stopni w Warszawie, ale jeśli spojrzymy na noc, no to tam już 13 stopni na plusie. Powiedzmy, że nadal nie jest to najgorsza jesień, ale lato też już zdecydowanie nie.
1: Autopromocja.
2: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Tak jak my, nie gra nikt.
3: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Nikt nie spodziewał się polskiej interpretacji motywu z Gwiezdnych Wojen w wykonaniu Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia. Nikt, nawet ja.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Dobry wieczór. Niemal połowa września, jak ten czas leci, to jest troszkę przykre, prawda? Przynajmniej mi jest przykro, wciąż nie do końca to akceptuję. Ja cały czas w swojej głowie widzę sierpień. Nie chcę tego września, nie chcę tym bardziej października i listopada. Najbliższe kilkadziesiąt minut spędzimy zatem z piosenkami, z utworami, które są przynajmniej moim zdaniem idealne na styku właśnie lata i jesieni, w tym złotym okresie, gdy jeszcze jest całkiem zielono, być może złoto w niektórych miejscach, ale już nie jest upalnie. Dlatego zaczęliśmy od archiwaliów, a dokładniej od orkiestry kierowanej przez Jerzego Miliana. Ten album, Wojna Gwiazd, to jest świeże wydawnictwo, z tym, że oczywiście same kawałki zostały zarejestrowane w Katowicach na początku lat 80. Trochę tych archiwaliów w Polsce mamy. Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w różnych miastach była kierowana przez naprawdę świetnych dyrygentów i to sprawia, że jest w czym grzebać, jest co wyszukiwać. Gad Records to jest wydawca tego albumu. Bardzo polecam całość. No i wszystko fajnie, ale po takim funkowym podejściu do muzyki filmowej chyba trochę jednak sobie zluzujemy wraz z Eryką Badu. I tu akurat w piosence Afro Blue z płyty Roberta Glaspera. Adam Smolarek, zapraszam do 23.

Półtorej dekady temu Erykah Badu pojawiła się gościnnie na albumie Black Radio Roberta Glaspera, no i to już było 2 lata po jej ostatnim solowym krążku. Ale oto, nagle, proszę bardzo, rok 2026 i pojawił się nowy krążek, Before the World Blows, czyli współpraca z The Alchemistem. Zapowiadana już od jakiegoś czasu, ale pojawił się singiel, potem wszystko umarło, wszystko umilkło. Szczere pustki w domu, a jednak okazuje się, że dostaliśmy tę płytę. No z tym, że w tym kawałku, którego słuchaliśmy teraz, czyli Black Box, pojawił się też Kamasi Washington. Ta filmowa końcówka mówi chyba sama za siebie, no bo to jest bardzo, bardzo w jego stylu, mam wrażenie. To jest monumentalny jazz. I to w ogóle jest całkiem udany album, poza tym, że nie kumam niektórych fragmentów. Tak jak to, dlaczego Black Box zaczynało się jak live. Nie pasuje to do tej płyty, nie rozumiem tego, natomiast jest to oczywiście udany album. Poza tym, że goście zostali dobrze dobrani, no to wbrew pozorom ten w ogóle międzypokoleniowy jednak dialog między Erykah Badu i The Alchemistem też wyszedł, a nie byłem tego specjalnie pewien. Natomiast mieliśmy luzować, mieliśmy cieszyć się nadchodzącą złotą polską jesienią. Więc co prawda, weszliśmy już w soulowe R&B, bo chyba tak by należało to ustawić, ale na pewno przy nim zostaniemy. Clio Sol klasycznie zapowiedziała swoją nową płytę parę dni przed premierą, bez wielkiej pompy, i tak jak oszczędne jest promo, tak oszczędne są aranżacje. Bardzo dużo przestrzeni tutaj jest. All Because of Love to z albumu Gentlewoman, czyli ze świeżynki od Clio Sol.

Adam Smolarek, dziś wieczorem to ja podsuwam wam muzykę i nowy Andy Stott to jest tak zwana ta rzecz wielkimi literami. Jeśli wiecie, co mam na myśli oczywiście, no bo to jest trochę dziwne, natomiast jego najlepiej osłuchany album, przynajmniej u mnie, jestem najlepiej osłuchany z albumem Luxury Problems, wydanym w 2012 roku bodajże. To jest downtempo, ambient techno, tego typu klimaty. Wiadomo, że to jest trochę trippy, że to też jest muzyka, która z dziwnego powodu kojarzy mi się bardzo smutno i melancholijnie. Nie, ale no nie jest na pewno to tak trip-hopowe jak Something in My Mind, w którym zaśpiewała nam Elaine Howley. Tego właśnie słuchaliśmy. No i według zapowiedzi płyta Late Loop ma się ukazać w październiku, no i w całości będzie tak oszczędna jak ten właśnie utwór. Jak najmniej efektów, przede wszystkim delay, bardzo dużo przestrzeni i przede wszystkim faktury dźwiękowe. Oj, no zobaczymy, Andy Stott i faktury dźwiękowe, to może się udać. Fantastyczne to jest. Podobnie jak piosenka, która przed nami, o wiele bardziej melodyjna, zaaranżowana ze smyczkami, z gitarą, z perkusją, z miękkim, ale też troszkę odległym wokalem, mowa o płycie Krok od grupy Sojus oraz o piosence tytułowej. Piękna rzecz na te dni, na styku lata i jesieni. To jest album, który emanuje taką właśnie złocistą poświatą, taką melancholią, tym jednym promykiem światła między żółknącymi liśćmi i inne takie wspaniałe grafomańskie metafory, na jakie mogłem wpaść. Może przy tym zostanę zatem, bo powiem jeszcze coś bardziej żenującego, także po prostu grajmy, bo to jest świetny album, a Alex Czumak, czyli główny autor tego projektu Sojus, był parę miesięcy temu moim gościem, moim i Michała Daniluka w audycji Sprzężenie Zwrotne. Polecamy rozmowę i jest co odpakowywać na albumie Krok i my mieliśmy okazję to zrobić. Słuchamy teraz utworu tytułowego.

Liana Flores i Here to Stay. Rok temu Lianę Flores miałem okazję zobaczyć na żywo, ale nie znałem jej przed festiwalem Inside Seaside. Natomiast miałem przeczucie, że będzie to bardzo kojący koncert i tak też właśnie było. Sprawdziłem wtedy jej jedyne wydawnictwo i cóż, no okazało się, że było bardzo przyjemne, oczywiście, że tak. A na żywo, no tak, wypadło to jeszcze bardziej miękko, luzująco. Dlatego teraz, gdy wydała epkę And So It Goes, znowu jestem oczarowany tym, powiedzmy, folkiem okraszonym bossanową. Dla kontekstu też można dodać, że Liana Flores grała przed Midnight Rush, przed Ichiko Aobą czy Belle and Sebastian. No to jest kilka takich skojarzeń, które są niby różne, niby podobne, no zaskakujące być może, ale wszystko to słychać w jej muzyce, także nie jest to absolutnie kopia, ale są to pewne wskazówki. Natomiast, o właśnie, bo a propos współprac, czy mówi wam coś nazwa Never Enough Versions? To jest taka płyta, która trafiła do sieci 2 tygodnie temu i to są reinterpretacje piosenek z ubiegłorocznej płyty Turnstile, czyli no, jak wiemy, zespołu rockowego, zespołu punk rockowego, melodic hardkorowego, nazwijcie to jak chcecie, ale tymczasem w zestawie artystów, którzy tutaj pojawiają się gościnnie: Slater, Floating Points, Faye Webster, Fortet, A.G. Cook, Shabaka Hutchings i szereg jeszcze innych. To są takie interpretacje trochę jak na albumie Charlie XCX, Brat, tym poszerzonym, tej wersji drugiej, tej wersji remiksowej. Tak naprawdę to są po prostu zupełnie różne interpretacje. To nie są tylko dodane fity, jakaś zwrotka. Nie, tu się dzieje dużo więcej. No i niektóre wersje, jeśli mam być cztery, są fatalne. Też trochę nie wiem, co zrobić, ale znowu z jeszcze innymi doskonale wiem co. Dlatego w letnio-jesiennej audycji wybór był prosty. Posłuchamy Light Design w wersji, no czyjej? No Blood Orange oczywiście.

Mrocznie się zrobiło, także może trochę mroku, no bo w końcu zbliżamy się do godziny drugiej, którą przejmie gotyk, także czemu nie? Scheherazade jest Amerykanką, z tym, że już po samym brzmieniu, które za nami słychać, że należałoby to lekko skomplikować. Ona sama mówi w wywiadach, że język angielski odcina ją od emocji, że wychowała się na muzyce Bollywood, że jest pochodzenia hinduskiego w ogóle. Jej poprzednią płytę wyprodukowała Aruj Aftab, a ta, która teraz się ukaże w tym roku, czyli Khudgarzi, co po naszemu oznacza egoizm lub samolubność, no pogłębia jeszcze tę estetykę. Tym razem Scheherazade wyprodukowała się sama, tak przynajmniej twierdzą podpisy przy wydawnictwie. No właśnie, instrumentów kojarzących się z Bliskim Wschodem będzie tutaj więcej, natomiast całość poznamy w listopadzie, ja się wtedy bardzo chętnie przyjrzę całemu temu albumowi. Przypomnijmy, Khudgarzi to jego tytuł. No dobra, kawałek Andhera, który za nami, on tłumaczy się jako ciemność. Także skoro tak, to pora zwijać interes już powoli. Zaraz 21. Pierwsza godzina pasma muzycznego w niedzielę dobiega końca. Posłuchamy po 21. gotyku, moi drodzy. Posłuchamy, uwaga, Clan of Zymox w związku ze zbliżającym się koncertem. Ale jeszcze teraz, na sam koniec tej pierwszej, artysta, który dzisiaj i jutro występuje w Łodzi, czyli A$AP Rocky, w chyba najsłynniejszym blendzie z pogranicza cloud rapu. No bo wiadomo, są jakieś blendy typu Jestem dyspozytorem w Polsce. Jeśli ktoś słuchał Paktofoniki, to myślę, że zna ten kawałek. Ale tutaj, no jednak, to jest skala po prostu światowa. Wokal Imogen Heap, beat od Clamsa Casino, także czego chcieć więcej? Posłuchajmy I'm God i Demons, a tak naprawdę I smoked away my brain.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: Na zegarze godzina 21.
1: Pogoda.
0: 16 stopni w tym momencie w Warszawie, na północy jak zawsze chłodniej, tam około 11, no i tego możemy się w tę noc spodziewać. To dlatego, że no niestety zbliżamy się coraz bardziej do jesieni, mimo tego, że chciałoby się zostać jeszcze przy tym złotym, ciepłym lecie, no to jednak wygląda na to, że niestety musimy się przyzwyczaić. Trzeba wyciągnąć cieplejsze kurtki, trzeba wyciągnąć czapkę, ponieważ no tak, możemy już się spodziewać w tym momencie, że gdy ktoś wyjdzie wcześnie rano albo późno wieczorem do pracy, do roboty, na imprezę, no to niestety może potrzebować długich rękawków. Ale w ciągu dnia może być

0: jeszcze lepiej, 21 stopni jutro przewidywane. Niestety zachmurzenie również jest przewidywane.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Clan of Zymox, zespół, który rozpoczął się jako duet, przeszedł mnóstwo zmian składu, a 19 września wystąpi we Wrocławiu. Utwór Seventh Time, tego słuchaliśmy.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Cały czas z wami do godziny 23. I nie tak dawno Clan of Zymox wydali nową płytę. O tym sobie powiemy na końcu. Ale zacząć trzeba gdzie? No przecież u zarania trzeba zacząć. Był to wtedy jedynie duet, on się jednak szybko przeformatował na zwykły zespół 3-4-osobowy. Z tym, że tych zmian składu było naprawdę wiele i o tym może też troszkę później, ponieważ ich debiut wydało 4AD, a w Polsce słuchacze znają ich prawdopodobnie za sprawą audycji Tomasza Beksińskiego. Co do stylu, no to tak, skoro gotyk, no to musi się pojawić turpizm, musi się pojawić ohyda, musiał pojawić się wstręt, no bo Zymox to coś w rodzaju zarażenia, fermentacji. Nie jest to zbyt jasne dla mnie przynajmniej, ponieważ nie znam się na biologii, ale tak, chodzi właśnie o to, że nie jest przyjemnie, jest na pewno chorobliwie, może tak. Wyjątkowo nie ma gnicia, ale wciąż jest makabrycznie. O, przed nami zatem miły niedzielny wieczór tutaj w połowie września. W dalszej kolejności słuchamy oczywiście Clan of Zymox i kawałka Meduza z płyty o tej samej nazwie.

Bohaterem drugiej godziny niedzielnego pasma muzycznego jest grupa Clan of Zymox, czyli grupa fermentacyjna. Powiedzmy, że tak by można ich przetłumaczyć w bardzo, bardzo luźny sposób. Z tym, że muzyka przesadnie luźna, swobodna na pewno nie jest. W końcu to jest gotyk, w końcu to jest darkwave, czyli mrok, wyrazisty bas, mrok, pogłos i czy ja powiedziałem już coś o mroku? A to warto powiedzieć jeszcze raz. Mrok. Backdoor, którego słuchaliśmy, mówiło w końcu też tematycznie o wycieńczeniu i nieradzeniu sobie z emocjami, także to wszystko jest chyba całkiem na miejscu. Tyle, że to nie jest tak, że to jest jedyne, co oferuje ta muzyka, że jedyne to rozpacz. No bo wspomniałem o gotyku, no ale przecież jest jeszcze ta druga strona, czyli jest darkwave. A miejscami, no nie bójmy się tego stwierdzenia, nawet jest też synthpop, uwaga, bo tak było na płycie Twist of Shadows, nagranej pod nazwą dla odmiany Zymox. Bez klanu na początku. W ten sposób oni też kilka następnych albumów wydali, po czym do tej nazwy wrócili. Także czeka nas teraz niemalże potańcowa w tejże gotyckiej audycji, a słuchamy Obsession od Zymox.

Out of the Rain. Wielki powrót do nazwy Clan of Zymox, z tym, że w składzie pozostał już jedynie Ronny Moorings, który pozostaje w nim do dzisiaj, a będący w zasadzie od początku Peter Noten oraz Anka Wolbert odeszli, no, w związku z różnymi, powiedzmy to, różnicami kreatywnymi. Także jak widać, w tym przypadku, tak jak nieraz w zespołach bywa, są dwie opcje. Albo tyran, albo demokracja. No to tutaj musiał pojawić się jeden twardy lider, no bo poza Mooringsem przez skład przewinęło się przez te 40 lat 15 osób, a to już jest naprawdę sporo. To już coś mówi o tym, że jednak mamy jednego człowieka i tych pozostałych. Także jeśli myśleliście, że takie Out of the Rain to jest w zasadzie popowa kompozycja w tym gotyckim segmencie, nawet pioseneczka, no to Clan of Zymox, uwaga, chowa w sobie jeszcze parę niespodzianek, na przykład utwory, które były wydawane w kilku różnych wersjach. No i tak oto, There's No Tomorrow, którego posłuchamy, doczekało się wersji klubowej oraz kilku remiksów niezależnych artystów. No i to też jest kolejny krok w XXI wieku, dlatego że to oczywiście nie jest jedyna płyta wydana już po 2000 roku, z tym, że no nie zawsze był to łatwy czas dla Clan of Zymox, ale co trzeba przyznać, że tutaj nie ma osiadania na laurach. Tutaj są próby eksperymentu.

To był szybki przeskok do roku 2007, gdy ukazała się epka Heroes, Clan of Zymox, oczywiście. Sprawne, czujne ucho, a nie wątpię, że wasze takie są, no myślę, że mogło wychwycić, że piosenka, która za nami, wydaje się troszkę znajoma. No i pewnie, że jest, bo to jest cover utworu Davida Bowiego. I żeby było ciekawiej, ta wersja popowa, to nie jest pierwsza propozycja na liście utworów, bo te otwiera Slow Industrial Version, czyli powolny walec, który prawdopodobnie docenią fani rocka gotyckiego, takiego aż do przesady, może rocka progresywnego nawet miejscami, ale ja powiedziałbym, że to jest raczej taka ciężkostrawna opcja. Parę lat później zresztą ukazała się płyta Kindred Spirits, która zawierała covery, no, czy to Bowiego, czy The Cure, czy Depeche Mode, nawet Radiohead, New Order, wszystko zostaje w rodzinie, bo tak naprawdę jeśli poczytamy sobie różne recenzje z przełomu wieków, to szczerze mówiąc, zaskakujące jest to, ale

Omawiano ich nieraz całkiem blisko siebie, wszystkie te zespoły. Także, no, ciekawostka taka. Clan of Zymox wystąpi w Polsce już niebawem, Radiohead raczej nie, New Order być może nie, The Cure dopiero co było, Depeche Mode kiedyś do nas wróci, jak sądzę, ale Clan of Zymox będzie. To jest przyczynek do przeglądu ich muzyki, z tym, że to nie tak, że remiksy dotyczyły tylko ich samych. Otóż sam Ronnie Moorings też podjął się tego zadania na rzecz She Passed Away, czyli zespołu tureckiego, chociaż może przez to, że nie wsłuchiwałem się nigdy w teksty, ale gdyby ktoś mi powiedział, że zarówno Clan of Zymox, jak i She Passed Away pochodzą z Niemiec, to bym uwierzył. A tymczasem jedni to są Holendrzy, a drudzy to są Turcy. No i tutaj, no dobra, no w przypadku tego konkretnego kawałka tekst jest po turecku, a Sanry, które przed nami, oznacza halucynację właśnie w języku tureckim. She Passed Away, Sanry w remiksie Clan of Zymox, czyli Roniego Moorings'a.

Docieramy do końca przygody z klanu Zymox za sprawą ich 18. krążka zatytułowanego Exidas. On też liczy sobie w tym momencie 2 lata, czyli można powiedzieć, że ktoś tutaj leniuchuje, no bo może Ronnie Moorings nie wydaje z taką częstotliwością jak, nie wiem, King Gizzard and the Lizard Wizard, czyli 3 albumy w roku czy 4, ale 6 płyt w ciągu 15 lat, do tego ten wspomniany album z coverami, jeszcze jakaś epka, no to mimo wszystko jest sporo. Z tym, że Exidas to nie jest ich najlepsza płyta. Prawdopodobnie nawet nie jest w czołówce, no ale jest naprawdę okej. Jak w sumie wszystko, co Clan of Zymox wydało po 2000 roku. Nic już nie sprawia takiego wrażenia jak niegdyś, ale jest okej. Jak na zespół z 40-letnim stażem, jest naprawdę w porządku. Także przypomnijmy na sam koniec, we Wrocławiu 19 września o 20:00 Stary Klasztor, a w Zabrzu to w CK Wiatraku. Także zostajemy jeszcze z materiałem z Exidas, ale nasze spotkanie z Clan of Zymox, no w zasadzie dobiega już końca.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Za nami niespecjalnie przyjemny weekend. Niestety w tym momencie temperatury wynoszą już bardziej kilkanaście stopni niż 20 kilka, chociaż trzeba przyznać, że dzisiaj w Warszawie 21 na plusie oraz słońce, a jutro również 21, ale niestety pochmurno. Także tego możemy się spodziewać w najbliższych dniach. Cały czas w tej okolicy od 17 do 21 stopni. Przeważnie jednak będzie to bardziej 17. Będzie też padało. Co prawda nie jakoś okrutnie, nie strasznie, ale wciąż będą to opady. Także niestety wygląda na to, że jesień nadciąga.
1: Autopromocja.
2: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Wgramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja.

0: czwórka. To słychać. Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
1: Cały czas jestem z wami do godziny 23. Teraz przed nami ta godzina, w której słuchamy archiwalnego DJ setu z przepastnych w sumie archiwów i zasobów czwórki. Virtual Geisha, która wystąpiła w audycji 12 cali na godzinę. Przed nami.

0: twórcę, a dokładniej rozmawiał z nią Bert, który pytał m.in. o początki jej kariery.
1: To musimy się tutaj cofnąć do 2015-16 roku, czyli czasu, kiedy ja zaczynałam grać. No tam 2014 nie liczę, bo to były takie początki jeszcze bez płyt, takie pierwsze kroki, jeszcze właściwie nie wiedziałam, czy tak naprawdę w ogóle czym ten DJing dla mnie jest i czy w ogóle czymś jest. Ale ja jestem, mieszkam w Krakowie, nie jestem z Krakowa, ale mieszkam w Krakowie. Polska scena wtedy, scena krakowska, zawsze miałam takie poczucie, że jesteśmy w jakiś taki szalenie mocny sposób niedoreprezentowani, jeżeli chodzi o występowanie na zachodzie. To znaczy, że jest bardzo trudno się przebić, jest bardzo trudno nawiązać relacje z promotorami z zachodu, z bookerami festiwali. No w tamtym czasie jeszcze centrum bookerskim i agencyjnym był Londyn. Teraz to się zmienia, Amsterdam is the new London po Brexicie.
2: Nie Berlin?
1: Nie, co ty Berlin, to wiesz jakie jest powiedzenie w Berlinie, że jak jesteś znany w Berlinie, to jesteś znany w Berlinie.
2: Okay.
1: No i coś w tym jest, nie? To jest dość mocne, zamknięte kółko adoracji, jeżeli chodzi o ten Berlin.
0: Oto ciekawostka, a słuchamy dalej Virtual Geisha.

0: Słuchacie radiowej czwórki w niedzielny wieczór. Przegrywa nam archiwalny DJ set Virtual Geiszy, a ona w czwórce opowiadała również o graniu za granicą i o mitach z tym związanych.
1: Ja zaczynając to granie, te swoje występy, mniej więcej tam 2016-2017, wiedziałam, że chcę grać. To tak wyszło trochę naturalnie, po prostu te bookingi się pojawiały. Wtedy jeszcze mi się wydawało, że jak nie masz agenta, to nie masz szans na te zagraniczne grania. Wtedy przyjechał pierwszy raz Boiler Room do Krakowa. To była wielka, wielka rzecz dla krakowskiej sceny. Wiele tam się zakulisowych gierek odbyło. Do tej pory pamiętam te gierki, bo ja miałam być hostem w ogóle tego dokumentu i zostałam z niego, że tak powiem, skutecznie usunięta przez kogoś. I bardzo to wtedy w ogóle przeżyłam, bo wydawało mi się, że takie okno na zachód, że bez tego Boiler Rooma to po prostu nic się nie wydarzy. I rzeczywiście taka jakaś fluktuacja tych bookingów zagranicznych była trochę mniej więcej taka, że trzeba by mieć swój klub albo swoją imprezę, zaprosić kogoś z zachodu i potem liczyć na to, że ta twoja relacja z tą osobą na tyle dobrze się, że tak powiem, potoczy, żeby zrobić taki cross-booking i pojechać na zachód. U nas niestety, że jakby w Polsce w ogóle jest takie przeświadczenie, że agent ci załatwi wszystko. Że wystarczy, że się dostaniesz po prostu do agencji zagranicznej i te grania wyjmowane z kapelusza przez agenta będą. A to w ogóle nie jest prawda. Potrzebny jest przede wszystkim dobry management, dobry publicity, dobry PR, dobre feature'y, dobre editoriale. Agent pojawia się wtedy, kiedy ty masz tak dużo grania, że nie jesteś w stanie go ogarnąć.
0: No tak, słyszeliśmy już, że Berlin niekoniecznie jest stolicą muzyki. Tutaj kolejna ciekawostka. Wracamy teraz już do DJ setu Virtual Geiszy.

0: Niedzielne pasmo muzyczne, czwórka, zbliża się godzina 23. Słuchamy DJ setu Virtual Geishy sprzed paru już dobrych lat. Rozmawiał z nią Bert w ubiegłym roku. No to pytanie pada, czy praca w kolektywie, czy solo? Co ona by wybrała?
1: Jestem raczej takim trochę samotnym wilkiem na scenie polskiej, wiesz. Ja nigdy nie byłam w żadnym kolektywie.
2: No właśnie, łatwo jest być takim samotnym wilkiem?
1: Bardzo trudno jest być samotnym wilkiem, dlatego że całą tą pracę, którą robią kolektywy, musisz wykonywać samemu. Nie jesteś w kręgu cały czas, który gdzieś tam mniej lub bardziej się wspiera, więc musisz być swoim pierwszą wingwoman, można by powiedzieć, albo wingman. Ma to też swoje dobre strony, bo też nie musisz być w jakimś kompromisie artystycznym na przykład, tak? No ale jest trudniej zrobić imprezę, no bo koszt jest na przykład tylko i wyłącznie jakby w 100% na tobie, jeżeli coś nie wyjdzie, a nie dzielisz na przykład w topy na 6 osób. Ma to swoje plusy i minusy, nie? Dla mnie po prostu jakoś cały czas ja żyłam w takim poczuciu, że marzy mi się po pierwsze pomóc ludziom, którzy są utalentowani, może też dlatego, że mi wtedy też nikt tak jak za bardzo nie pomagał. Ja nigdy nie miałam jakby, wiesz, klubu, festiwalu, który tam by ze mnie zrobił rezydentkę i mnie tam puszował i promował, więc chyba chciałam sobie pomóc sama sobie, to po pierwsze. A po drugie, ja lubię wysokie standardy i marzy mi się, żeby ta scena polska w końcu też została w jakimś sensie sprofesjonalizowana, nie?
0: To rozmowa z ubiegłego roku, z audycji Zeznania Świadka Klubowego, a dzisiejsze pasmo muzyczne dobiega już końca, przynajmniej w moim wykonaniu. Wy oczywiście dosłuchajcie DJ setu do 23. Bardzo wam dziękuję za obecność. Ja nazywam się Adam Smolarek. Słyszymy się jutro po godzinie 19 w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Tam wam opowiem, jak było na ASAP Rockim w Łodzi, bo taka tajemnica, ale dzisiaj

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

Czwórka. Polskie Radio.

0: Tak jak Bitcoin, w kółko góra, dół.
1: Góra, dół.
0: Zegarek, TikTok, nie Audemars, nie G-Shock. I nawet tarcza nie ochroni nas przed bitwą.
1: No.
0: Ty jesteś pazurą, ja jestem lin.

się wszystko dobrze, bo ponarzekałbym, ale kto chciałby słuchać? Kiedyś było gorzej, zgubiłem drogę po drodze i wciąż jej szukam. Ciężki klimat, coś jak coś Grzesiuka lub Stasiuka w Polsce, gdzie

mam. Jak to się stało, że przestał mi z tobą smakować Aperol? Dokąd zmierzamy, milczymy i chyba idziemy na rekord. Bardzo chciałbym wiedzieć, kiedy właściwie odjechał nam peron.

Dany. Lecimy na pociąg, czarną godzinę zmienimy na złotą. A czarnych godzin naprawdę mam potąd. Naprawdę mam potąd. I nieważne dokąd, ważne z kim odtąd. Sami we dwoje, pociąg przyjechał na właściwe tory.

was mocniej niż cieszą zyski. Cóż to był szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba, i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Róbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypek. Widziałem

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy. Teraz gramy.
2: Bolała mnie głowa. Zobaczyłem nagle, że ten teatr to zwykła szopa.

Kalia, przyrop, fajbanirof. Czasem na początku drogi po godzinach gonisz szans. Wchodzi ci to w krew, albo wiesz, że nie ma szans. Nie zrozumiesz o niebe, jak nie jesteś jednym z nas. Komuś zawiesił caw, ktoś przewalił grube ryby, uciekł stąd i zmienił twarz. Ten czas minął bezpowrotnie, z groźną miną wilcy, bo zelała w oknie. W deszczu moknie miasto rapu, miasto przestępstw. Nie wiem jak długo, ale wiem.

0: Yeah.
1: Długo mnie nie było, nie?
0: Aha.
2: 2-0.
0: Aha. Numer raz zawsze spoko. Siemanko, jestem.

jak mi. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGO w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Dancer.

that nigga been taught. Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Nie mieszczę się w tym mieście, nie zmieszczę w jednym wersie, wecie to męczy wiecznie, że...

0: Pierwszy raz.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

tłumaczę jej, co to jest punchline, kto to beto jest i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem, w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie. Tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

nagrywają wspólny projekt. Chociaż wierzę w szczęście, w życiu pewny tylko pogrzeb. W snach można zobaczyć rzeczy, których nie wymyśli człowiek. Mam trzy garnitury i w żadnym nie pójdę. Niewydanych hitów posłuchaj.